To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

Jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

0: jestem.
1: Zakochaj się. Ja.

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o koncertach, które na wakacje przygotowało Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Jednak zanim porozmawiam o koncertach, ważny apel od opolskich policjantów.
2: Powietrze w Opolu.
1: W naszym regionie właśnie zaczyna się rekordowa fala upałów. Policjanci apelują, żeby nie zostawiać nikogo w rozgrzanym samochodzie nawet na minutkę.
3: Aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Od kilku dni panują wysokie temperatury, a na najbliższe dni również prognozowane są bardzo wysokie temperatury. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zadbali o naszych najbliższych w tych dniach. No przede wszystkim pamiętajmy, że o niepozostawianiu dzieci, osób starszych czy też zwierząt w rozgrzanych samochodach. Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chcę do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że no, może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę. Dlatego no, przestrzegamy, apelujemy, żeby nie pozostawiać nawet na tych kilka chwil tego dziecka w rozgrzanym samochodzie. Pamiętajmy o tym, że w pełnym słońcu temperatura w pojeździe znacznie wzrasta i to bardzo szybko. Kiedy na dworze mamy 30 parę stopni, w takim samochodzie może dochodzić nawet do 60 stopni. Dlatego nie pozostawiajmy dzieci. Jeszcze raz apelujemy, żeby właśnie nikogo w tym samochodzie rozgrzanym nie pozostawiać. Pamiętajmy też o tym, że jeśli sami jesteśmy świadkami, że ktoś pozostawił takie dziecko czy też zwierzę w rozgrzanym samochodzie, to o takiej sytuacji zawsze powinniśmy poinformować policjantów, zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sytuacji, kiedy no, ta zwłoka będzie groziła tym, że temu dziecku czy zwierzęciu może stać się jakaś krzywda, no tutaj możemy już działać w stanie wyższej konieczności. Jednak przestrzegamy, warto najpierw poinformować policjantów, ochronę obiektu, jeśli na przykład taki pojazd znajduje się na parkingu jakiegoś centrum handlowego, wtedy też ta ochrona może wywołać przez megafony właściciela takiego pojazdu, żeby tą sytuację tutaj załagodzić. Zawsze też możemy właśnie sprawdzić, czy ten pojazd jest zamknięty, czy na przykład szyby są pozamykane, bo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z miarę dużym dzieckiem, gdzie szyby są uchylone, pojazd jest zaparkowany w cieniu, no to wiadomo, tutaj no, takiej osobie no, najprawdopodobniej nic się takiego złego nie dzieje, tak? Więc zorientujmy się na początku w sytuacji, rozejrzyjmy się, czy gdzieś w pobliżu nie widać rodzica, zapukajmy w tą szybę, sprawdźmy, czy to dziecko

0: odlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać.
1: Mówił Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Fala upałów w naszym regionie może potrwać nawet do wtorku.
2: Co jest grane w Opolu?
1: A skoro o cieple mowa, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przygotowało gorące propozycje koncertowe. W dodatku będą to koncerty darmowe.
3: Anna Stąpor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
1: Jakiś czas temu Narodowe Centrum Polskiej Piosenki postanowiło dać głos młodym muzykom w formie, prawda, koncertów, które będą się odbywać na opolskim rynku. Młoda scena NCPP. Te koncerty już wiadomo, jakie to będą. No i kogo wybraliście, kto na tym opolskim rynku wystąpi?
3: Zapraszamy na drugą edycję konkursu muzycznego Młoda Scena NCPP. Po ubiegłorocznej, myślę, bardzo udanej pierwszej edycji ponownie zgłosiło się bardzo dużo ciekawych projektów muzycznych. Niemalże 100 wykonawców zgłosiło się do tego konkursu. Wybraliśmy 8 zespołów, które zobaczymy w wakacje na opolskim rynku. I startujemy już 4 lipca. Każdego wieczoru będą to występy dwóch zespołów i 4 lipca zapraszamy na naszej scenie Norbi i Wika i Beglepes oraz Warstwy.
1: Czym oni się wyróżniają? Jaki to jest rodzaj muzyki?
3: Zgłosili się wykonawcy, którzy proponują różne gatunki muzyczne i my się tutaj też w wyborze, jeżeli chodzi o gatunki, nie ograniczamy. Chcielibyśmy również pokazać po prostu całe spektrum tego, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, więc nie zabraknie oczywiście takich bardziej popowo-rockowych klimatów, troszeczkę piosenki takiej nastrojowej, oczywiście będzie też fajne brzmienie jazzowe. Myślę, że tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć, co gra na scenie muzycznej polskiej, w co idziemy, jakie nurty się rozwijają, więc dla każdego będzie coś przyjemnego.
1: No i Norbi i Wika, jaki tutaj reprezentują gatunek muzyczny?
3: Norbi i Wika to jest duet, który proponuje bardzo takie popowo-elektroniczne klimaty, a razem z nimi na scenie będzie również Beglepes i Warstwy i tutaj jest taka trochę muzyczna fuzja, trochę popu, trochę elektroniki, trochę nawet klimatów hip-hopowych. Myślę, że na pewno publiczność opolska może czuć się zaskoczona tym, co przygotują artyści.
1: Na kolejnym koncercie młodej sceny NCPP spotykamy się 11 lipca, czyli tydzień później. A tam?
3: A tam na naszej scenie Briela, czyli bardzo nastrojowa, taka intymna propozycja, a później dla odmiany Aleksander Szalonek, czyli takie dobre, rockowe brzmienia.
1: No i kolejny koncert znowu tydzień później, tak? Czy nie? 2 tygodnie później.
3: 2 tygodnie później, tutaj taka zmiana, tydzień przerwy. Na naszej scenie Monika Kowalczyk oraz Sedno. Monika Kowalczyk, popowo-nastrojowe klimaty, natomiast Sedno, no to jest propozycja takiej właśnie nowej fali polskiego jazzu. Myślę, że będzie bardzo energetycznie.
1: Młodą scenę NCPP zamkniemy koncertem 1 sierpnia.
3: 1 sierpnia Fida i Jaco Brango. Fida bardzo, to są grajterka, oczywiście bardzo taka nastrojowa muzyka z elementami folkowymi, a Jaco Brango dobre poprokowe brzmienie.
1: I jak wybieraliście tych tutaj muzyków, którzy wystąpią w tegorocznej edycji?
3: Oczywiście obrady tutaj były burzliwe, bo naprawdę zgłosiły się fantastyczne projekty. Miejsc konkursowych było tylko 8, więc no po prostu wspólnie wybraliśmy tych, których uważaliśmy na najbardziej ciekawych i tak, aby zbudować właśnie różnorodny repertuar tych koncertów.
1: A czy to są muzycy z Opola czy z całej Polski?
3: Muzycy są z całej Polski. Zgłosiły się zespoły właściwie od południa po północ Polski, więc jest tutaj po prostu wybór wszelkich miast. I generalnie takiego typowo opolskiego składu nie mamy w tym roku.
1: Czyli można powiedzieć, że ten konkurs Młoda Scena NCPP odbija się szerokim echem po całej Polsce.
3: Tak, warto też przypomnieć, że jest to konkurs, więc są i nagrody. Nagroda główna to 20 tysięcy i myślę, że po prostu jest to atrakcyjna nagroda dla zespołów, które jeszcze są początkujące. Oczywiście te zespoły, które tutaj zaprosiliśmy,

0: To nie są ich pierwsze koncerty, to nie są absolutni debiutanci. To są zespoły, które nie tylko pojawiały się na showcase'owych festiwalach, to są artyści, którzy mają doświadczenie sceniczne. Oczywiście, że tak. Natomiast zawsze na początku drogi taki zastrzyk finansowy no jest takim impulsem do rozwoju.
1: No i widzimy ich w Opolu po raz pierwszy.
0: Większość myślę, że tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o nas i o nasze organizacje koncertów, to tak. Natomiast na przykład Monika Kowalczyk była już na Festiwalu Opolskim w którejś edycji. Jaco Brango to na co dzień jest muzyk również Krzysztofa Zalewskiego, więc pewnie niektórzy pamiętają go z tego projektu. Zachęcam, żeby otworzyć się na te nowe brzmienia, żeby spędzić z nami te muzyczne wieczory na opolskim rynku.
1: A skoro mówimy o muzycznych wieczorach, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w każde wakacje oferuje też koncerty, które się nazywają Siesta na Tarasie. I tu już się nie spotykamy na rynku, ale właśnie na tarasie amfiteatru. No i co w tym roku w planach?
0: Myślę, że bardzo lubiana przez wszystkich koncertowa atrakcja na tarasie. Od ponad dekady zapraszamy do amfiteatru w takich właśnie troszeczkę innych okolicznościach na wieczorne spotkania i spotykamy się już 27 czerwca, pierwsza siesta na tarasie i tutaj zapraszamy Kiwi Duo oraz DJ Set KH. Następnie 18 lipca na naszej scenie Max Tachasiuk, a 15 sierpnia Dezydery. Także zapraszam, liczymy na dobrą pogodę.
1: A to muzycy też jakiego nurtu?
0: A tutaj mamy różne brzmienia, głównie popowo-elektroniczne.
1: Bo pamiętam, że zdarzały się koncerty na przykład Igo czy Vito Bambino właśnie w ramach siesty.
0: Różnych wykonawców mieliśmy obok takich mainstreamowych jak na przykład Paulina Przybysz. Dużo projektów już tutaj gościliśmy. Natomiast ja uważam, że zawsze te wakacyjne przestrzenie koncertowe są świetną okazją do tego, żeby zaproponować nowe brzmienia.
1: A spytam jeszcze o główną scenę naszego amfiteatru. Ona w wakacje będzie pewnie mocno zapełniona.
0: Oczywiście repertuar koncertów w amfiteatrze dostępny jest na naszej stronie. Zachęcam do zapoznania się. W najbliższy koncert to 4 lipca, Mała Armia Janosika.
1: Mówiła Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W wakacje w Opolu będą się odbywać również koncerty promenadowe, jednak ich harmonogram dopiero jest ustalany. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Do 3 lat więzienia grozi właścicielce psa, która pozostawiła go na nasłonecznionym balkonie, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Do zdarzenia doszło w Prudniku. Małgorzata Mura.
4: Temperatura na balkonie dochodziła do 45 stopni, a pies przez blisko 2 godziny nie miał dostępu do cienia ani wody. Wezwani przez sąsiadów policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Leżący na posadzce labrador oddychał z trudem i był już w stanie wskazującym na przegrzanie organizmu. Policjanci wnieśli go do mieszkania i schłodzili przy użyciu mokrych ręczników. Z czasem pies odzyskał siły.
3: Właścicielka odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem. Teraz bezpieczeństwo powodziowe. Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy na Opolszczyźnie w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. Koszt inwestycji przekroczy 50 milionów złotych. Prezes Wód Polskich na konferencji przy polsko-czeskiej granicy przypominał, że te tereny zostały w szczególny sposób poszkodowane podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Według założeń Wód Polskich prace przy remoncie lewostronnego wału rzeki Opawy w obydwu miejscowościach mają być wykonane nie później niż do końca kwietnia przyszłego roku. Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizował we wtorek badania profilaktyczne w ramach akcji Zdrowy Tata, czy to Ty? Bez skierowania, ale po wcześniejszej rejestracji telefonicznej panowie mogli skorzystać m.in. z porad kardiologa, okulisty i ocenić ogólny stan swojego zdrowia. Było też można dowiedzieć się, jak wykonać bilans zdrowia osoby dorosłej u swojego lekarza rodzinnego, czy jak skorzystać z usług profilaktycznych przez internet. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i teraz ranking szkół wyższych. W zestawieniu ogólnym w najnowszym rankingu perspektyw Uniwersytet Opolski zajął tym razem 28 pozycję, a Politechnika Opolska 45. Warto jednak zwracać uwagę na rankingi poszczególnych kierunków, radzi inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
5: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
3: W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Uniwersytet Opolski uplasował się o jedną pozycję wyżej niż w ubiegłym roku, a Politechnika Opolska spadła o 6 oczek. Budowa zachodniej obwodnicy Namysłowa weszła tymczasem do realizacji. Samorząd województwa podpisał umowę na budowę ponad 5 kilometrów trasy. Będzie to droga poprowadzona zupełnie nowym śladem, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
6: 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra.
3: Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu ciężarówek, których obecnie wjeżdża do Namysłowa około 4000 dziennie. Inwestycja będzie kosztować ponad 100 milionów złotych i potrwa 2 lata. Od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych może z kolei kosztować rewitalizacja pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. O rozpoczęciu rewitalizacji poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji garść informacji dla opolskich miłośników fotografii.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Już w tym tygodniu w naszym mieście rozpocznie się kolejny opolski festiwal fotografii. Od piątku Opolanie będą mogli podziwiać szereg wystaw fotograficznych w całym mieście. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
8: Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ja bardzo dziękuję za tą inicjatywę twórcom przede wszystkim, bo od 16 lat wspaniale wpisuje się w kalendarz imprez i miejskich, i wojewódzkich. Samorządowi Województwa Opolskiego bardzo zależy właśnie na wspieraniu wszelkich takich inicjatyw, które pobudzają kulturę, ale jak również też zwracają uwagę turystów, że jednak ta oferta w województwie opolskim, w mieście Opolu jest fantastyczna. A to, co dla mnie jest chyba najważniejsze w tym pomyśle, bo to jest jedyny taki festiwal w Polsce i to warto podkreślić, że ten festiwal i twórcy wspierają przede wszystkim właśnie polskich twórców, za co bardzo, bardzo dziękuję, za to, że wspierają polskich twórców, jak również opolskich.
9: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Stelnicka, zastępca prezydenta miasta Opola. Szanowni Państwo, jestem dumna, że to już 16 festiwal fotografii. Dziękuję fundacji za to, że niezmiennie działa i bardzo się cieszę, że my jako miasto możemy być partnerem tego wydarzenia już od wielu lat. Miasto wspiera to wydarzenie kwotą 50 tysięcy złotych. Bardzo cieszymy się, że ta impreza kulturalna, tak to trzeba już teraz nazwać, że to wydarzenie wpisało się w krajobraz naszego miasta i że korzystają z tego wydarzenia nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim też to wydarzenie ściąga gości do naszego miasta. To jest fantastyczny czas. Myślę, że dla wszystkich, którzy nie tylko pasjonują się fotografią, ale dla tych ludzi, którzy chcą zobaczyć coś nowego, coś ciekawego, każdego roku ten festiwal ma zupełnie inną odsłonę i każdego roku nas zaskakuje, jest wspaniałym wydarzeniem w naszym mieście. Także zapraszamy wszystkich już 26 w piątek, 26 czerwca startujemy. Mam nadzieję, że będzie to fantastyczny czas dla, tak jak powiedziałam, dla mieszkańców i gości w naszym mieście. Zapraszam serdecznie.
10: Iwona Solisz, dyrektorka Muzeum Śląsko-Opolskiego. Od wielu lat zapraszamy Państwa do Muzeum Śląsko-Opolskiego, aby doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest kolejny festiwal fotografii. Tak będzie też i w tym roku. O godzinie 19 odbędzie się wernisaż, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko już jest w przygotowaniu. Będzie to, myślę, jak zwykle wyjątkowe i ciekawe wydarzenie. Tak więc zapraszam i przypominam, że to jest też dzień związany z Nocą Kultury, więc muzeum w tym dniu będzie inaczej otwarte. Jeżeli ktoś chciałby nas odwiedzić, to od godziny 14 do 22 serdecznie zapraszamy.
11: Teraz właśnie jeszcze o tej wystawie w muzeum prosił, żeby zabrał głos Wladimir Bilgus, profesor ze szkoły w Opawie.
12: Dzień dobry Państwu. My wszyscy rozumiemy po polsku, ale mój polski język jest makaroński, proto poprosim naszego kolegu Michala Szalasta o tłumaczenie. Je to już po třetí, kdy tady vlastně Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se účastní Opolského festivalu fotografie.
13: Już po raz trzeci Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie ma przyjemność zaprezentować się podczas Festiwalu Opolskiej Fotografii.
14: Po pierwsze jsme tady prezentovali ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci výstavu Na pierwszy rzut oka, která ukazovala českou fotografickou avantgardu i současnou fotografii.
13: Po raz pierwszy we współpracy z Muzeum w Olomouci, czyli w Olomouńcu, prezentowaliśmy czeską fotograficzną awangardę.
14: Nie tylko, i współczesną.
13: Oraz współczesną.
14: A během covidu jsme prezentovali výstavu našeho institutu, tu ale málo kdo viděl, protože opravdu vrcholil covid a všichni jsme museli být v maskách.
13: I podczas epidemii COVID-u prezentowaliśmy także szkolną wystawę, uczestnicząc w maseczkach w tej wystawie.
14: A tentokrát jsme rádi přijali pozvání Michala Grocholského a jeho kolegu, abychom tady představili dvě výstavy. Na té první, která je outdoorová, vystavujeme práce našich českých, slovenských a polských studentů.
13: Tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby zaprezentować dwie wystawy. Jedna z nich jest plenerowa naszych czeskich, słowackich oraz polskich studentów.
14: A ta główna wystawa w Muzeum Opolskiego Śląska jest złożona wyhradnie z pracy naszych polskich studentów za ostatnich 5 lat.
13: A główna wystawa, która będzie miała swoją odsłonę w Muzeum Śląsko-Opolskiego, składa się wyłącznie z naszych polskich studentów i absolwentów za ostatnich 5 lat.
14: Myślę, że bychom w Czechach nie našli inną instytucję, która tak intensywnie pracuje z Polaky, ponieważ téměř połowa naszych studentów są Polacy, mnozí z tych absolwentów są velmi známi i w polskiej fotografii, jako je Rafał Milach, Ivona Germane, Arkadiusz Gola, Michal Szalast a podobnie. A mamy obrovskou radost, że tolik z polskich studentów k nam hlásí a że większość z nich się wybornie uplatňuje w praxi.
13: Myślę, że trudno znaleźć w Czeskiej Republice instytucję podobną do naszej, która ma aż tylu polskich studentów. Prawie połowa studentów to są Polacy. Cieszymy się bardzo, że mamy wśród swoich absolwentów tak uznane nazwiska jak właśnie Rafał Milach, Iwona Germanek, Arkadiusz Gola czy Michał Szalast. I cieszymy się też bardzo, że nasi studenci, polscy studenci, doskonale radzą sobie w takim praktycznym życiu fotograficznym.
14: A tato wystawa nie zahrnuje jedną szeroką szkalę fotografii, protože jsme velmi univerzální škola, ale také teoretické práce. Klademe důraz na to, aby naši studenti zpracovávali neznámá témata, takže i přispíváme k historiografii polské fotografie. Uvidíte tady spousty bakalářských, diplomových a dizertačních prací. Mnohé z nich dokonce vyšly knižně.
13: Praca nie zawiera też jedynie szeroką skalę fotografii, ale także między innymi prace pisemne, teoretyczne. Są to prace doktorskie, licencjackie oraz magisterskie, które też w kilku przypadkach wyszły jako wydania książkowe.
14: Takže jsme moc rádi, i když vztahy mezi českou a polskou vládou někdy jsou výborné, někdy méně výborné, tak vztahy českých a polských studentů na naše škole jsou vždycky výborné. A moc děkujeme, že to můžeme tady ukázat. Bardzo děkuje.
13: Cieszymy się bardzo, że stosunki między Polakami a Czechami, te polityczne, czasami są lepsze, czasami gorsze, ale zawsze są świetne w przypadku fotografii, w przypadku sztuki i cieszymy się, że mamy w tym udział.
15: Sławoj Dubiel, Fundacja 2.8. Ok. Więc matematycznie nas to też zaskoczyło. Mamy 101 autorów w tym roku, 11 wystaw, 5 spotkań autorskich. Całość odbywa się w 8 miejscach i jest skoncentrowana właściwie bardzo mocno na tym weekendzie. Historia, którą obiecałem. Proszę Państwa, nasz plakat. Zawsze staramy się, żeby festiwal był łączony tematycznie hasłem. To hasło w tym roku jest druga strona. Proszę upatrywać tą drugą stronę jako nie przeciwieństwo, tylko dopełnienie. Także to taka uwaga. Natomiast na plakacie jest zdjęcie autorstwa Michała Konrada i tu zaczyna się historia. Michał Konrad, 4-5 edycji temu w naszym konkursie Pokaż się wygrał ten konkurs, czyli był początkującym fotografem, wygrał konkurs, następnie zapisał się jako student ITF-u. Graficy wybrali to zdjęcie, nie wiedząc o tym, że Michał Konrad był już u nas laureatem. I uwaga, Michał Konrad w tym roku został laureatem konkursu Grand Press Photo. Także to jakoś nie przez przypadek się bardzo nam dobrze układa. Natomiast ja bym chciał jeszcze Państwu przedstawić Arkadiusza Golę, który jest jednym z kuratorów wystaw fotograficznych, natomiast także przygotował dla nas wystawę książek fotograficznych. Arku, jakbyś dwa słowa powiedział.
16: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miałem tą przyjemność, ten zaszczyt wybrać dla biblioteki, dla Państwa książki. Książki fotograficzne, ale nie tylko i wyłącznie takie, w których pojawiają się zdjęcia. Są też książki teoretyków. Są książki w szerokim wachlarzu, od klasyki do awangardy. Wybrałem 24 autorów i autorek. Zapraszam w sobotę o 11 do biblioteki tutaj w Opolu, gdzie będzie prezentacja tych książek, oprowadzanie kuratorskie. Myślę, że będzie o czym mówić. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i jestem dumny, że mogłem również dołożyć tą cegiełkę do zbiorów biblioteki w Opolu. Dziękuję i zapraszam Państwa na wystawy.
17: Grocholski Michał, Fundacja 2.8, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii.
1: Kolejny Opolski Festiwal Fotografii. W tym roku formuła widzę miesięczna, czyli będzie z gęstka.
17: No, formuła jest w ogóle co roku bardzo ciekawa, bo my tak de facto ten festiwal mamy bardzo długo, bo te wystawy są długo jeszcze czynne, ale tak intensywnie to u nas się odbywa w piątek i sobotę. To najbliższy piątek. Startujemy o godzinie 17 na Placu Wolności od otwarcia wystawy plenerowej i najlepiej moim zdaniem zacząć właśnie mniej więcej wtedy z nami taki spacer fotograficzny po Opolu, bo będziemy przenosić się z jednej wystawy do następnej, aż o godzinie 19 właśnie przyjdziemy tu, gdzie się znajdujemy teraz, do Muzeum Śląsko-Opolskiego, gdzie uroczyście otworzymy ten festiwal i gdzie będzie miało miejsce otwarcie najważniejsze jakby w tym roku naszej wystawy, czyli 35 lat Szkoły Fotograficznej w Opawie.
1: Kolejne dni to...
17: Na kolejne dni zapraszamy w sobotę do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam się właściwie przenosimy na cały dzień. Tam otwarcie kolejnych wystaw, m.in. naszego konkursu Pokaż się, m.in. wystawa filmowego operatora Piotra Jaksy i także wystawa książek, czyli to taka nasza inicjatywa, którą mamy od kilku lat, że właśnie zapraszamy jedną osobę jako kuratora tejże wystawy i ona wybiera książki fotograficzne, które prezentujemy w bibliotece, a które potem najważniejsze dla nas, że trafiają do tej biblioteki i one stają się taką kolekcją polskich książek fotograficznych. I ta kolekcja w Opolu przez te 6 lat już prowadzenia tych wystaw jest już naprawdę całkiem spora i ci kuratorzy mają coraz trudniejszy orzech do zgryzienia, bo książki nie mogą się powtarzać, więc oni muszą szukać i wymyślać. W tym roku te książki przygotowuje dr Arkadiusz Gola właśnie z Szkoły Fotograficznej w Opawie, żeby to też tam się właśnie wszystko łączyło. I oprócz takich książek ze zdjęciami będą te książki takie typowo teoretyczne, też właśnie o historii fotografii.
1: Co roku były też warsztaty dla miłośników fotografii, na przykład cyjanotypia i tak dalej, czy tego typu wydarzenia też w tym roku przewidujecie?
17: Warsztaty przewidujemy także w tym roku, ale warsztaty będą dopiero na jesieni, ponieważ my na jesieni organizujemy wraz z Galerią Sztuki Współczesnej takie jesienne warsztaty fotograficzne. One odbywają się też co roku w ramach naszego festiwalu, ale także właśnie jako takie osobne wydarzenie. To są takie warsztaty dla początkujących fotografów. One są darmowe, a zapisy niedługo na nie ruszą dopiero.
1: A wiadomo już, jaka będzie tematyka?
17: My robimy taką tematykę bardzo ogólną, bo tak jak powiedziałem, to są dla początkujących właśnie osób fotograficznych. Tak naprawdę mówimy o kompozycji, o kadrowaniu, o kolorze, a także o tym, po prostu jak zwyczajnie obsługiwać aparat, no bo na tych warsztatach wymagamy jednak, żeby były te aparaty fotograficzne. Wiadomo, że nasze telefony robią świetne zdjęcia, ale no łatwiej się nauczyć fotografii zwyczajnie przez aparat, bo tam możemy i omówić, jak aparat działa, czy co to jest migawka, co to jest przysłona i też tam trochę po prostu łatwiej kadrować, bo mamy po prostu jakiś obiektyw, mamy różne obiektywy, niż to robić tylko za pomocą telefonu. druga strona to jakby ma być takie trochę uzupełnienie tego w tej fotografii, czyli trochę dopowiedzenie tego, co fotograf jakby, gdy coś fotografuje, to chce trochę właśnie jakby dołożyć do tego. Też trochę jakby chcemy mówić o takich miejscach, troszkę jakby dla nas może niewidocznych i schowanych. Takim świetnym wystawą będzie wystawa Marcina Śliwy, którą otwieramy o 17.30 w sobotę, który opowie właśnie o ludziach ukrytych po drugiej stronie banerów takich wielkich reklamowych i rusztowań w blokach, którzy muszą mieszkać właśnie za taką drugą stroną tego, a także opowiadamy o właśnie wystawie czeskiej, która jest po drugiej stronie naszej granicy, gdzie jest szkoła w Opawie, jedna z najlepszych szkół fotograficznych w Europie, w której połowa studentów to Polacy i myślę, że wiele osób nie wie, nawet z Opola, gdzie do Opawy mamy bardzo blisko, że taka szkoła właśnie tam jest.
1: Mówił Michał Grocholski, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii. Różne wystawy związane z tegorocznym festiwalem będzie można oglądać m.in. na Placu Wolności, Centrum Aktywizacji Społecznej, Galerii ZPAP, Muzeum Śląsko-Opolskiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy na dworcu PKP.
7: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
18: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
19: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
18: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
20: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
18: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
21: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przenosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku było pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej. Do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
18: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
19: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L-Acoustics. Taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami. Idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej, nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy. Ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat, 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego, zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy.
18: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy AudioPlus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna trzyletnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7 tysięcy złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
2: Z mikrofonem przez Opolskę.
20: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez samorząd województwa opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
18: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie samorządu województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań. Od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
0: Jest dofinansowanie dla czterech sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Siedzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
18: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
4: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
18: mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w czterech paczkowskich sołectwach.
5: W gminie Paczków są to cztery sołectwa: sołectwo Ścigusz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W dwóch sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejnym jest to doposażenie placu festynowego w sprzęt do wytwarzania piany i w trzecim doposażenie placu festynowego poprzez zakup grilla gazowego.
18: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby. To kolejny krok w stronę wzmacniania lokalnych wspólnot i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
18: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A w tej części powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
6: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia, z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń. Dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
18: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
22: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
18: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
2: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
6: Inaugurujemy sieć Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tak o sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia, z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
18: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreślam członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
23: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolskich.
18: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
24: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
18: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo polskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
3: My mało, że mamy Izbę Tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt, łączymy pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
18: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
2: Co słychać w Opolskiem?
22: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle Dela Sowizdrzała Straussa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Interreg pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. W duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie, repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć, również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19, dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18 i to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć, takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie, na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
18: A co od września?
22: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawimy. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy churalne i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym. I będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki i dopinamy też nadchodzący sezon.
18: Mówiła Beata Śliwińska.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Reklama.

proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przemija.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
8: Reklama. Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
10: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
8: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
9: Radio Pogoda.
8: Pogoda. Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.
11: Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczynę.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej, rabat od Media Expert.
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Reklama.
11: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
12: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
13: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
14: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
11: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
15: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
16: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, które oferował im największą pomoc.
11: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
17: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.

0: informacje.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
17: Ale handlowa, Marian, handlowa!
16: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
17: No.
18: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
0: Reklama.

0: bo gdy rano... Autopromocja. Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
1: Już od jutra startuje 10. edycja.
2: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
1: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Została ostatnia reklama.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
13: Godzina 10, proszę Państwa, czas rozpocząć niedzielny koncert życzeń. No, przed nami wiele melodii i życzeń oczywiście, ale najpierw wiadomości i prognozę pogody.
14: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału. Możliwe są także burze.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działać hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
15: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
14: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
16: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
14: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
17: Radio Pogoda.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Pogoda.
14: Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń. Kłaniamy się niziutko, jeśli zastanawiacie się, do kogo jeszcze zadzwonić z życzeniami. To podpowiem troszkę. Dzisiejszymi solenizantami są Ireneusz, Leon, Paweł, Józef i Marcel. Faceci sami, patrzcie. Nie ma Jana ani Marii. Możecie złożyć im życzenie osobiście albo za naszym pośrednictwem. Czyli możecie do mnie napisać maila, tak? Robert@radiopogoda.pl. Albo na naszej stronie jest taki formularz do wypełnienia, bardzo prosty, jakbyście chcieli. Albo się po prostu nagrać można pod numerem 22 444 4004. A teraz dla solenizantów zaśpiewa ABBA, Dancing Queen.
20: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Rafała dzwonimy.
2: Halo.
1: Panie Rafale, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam dla pana urodzinowe życzenia.
2: O.
1: Które lada chwila, panie Rafale. Ciekawe, czy pan się domyśla, kto napisał.
2: Nie wiem, Radio Pogoda do mnie dzwoni.
1: No. Właśnie. Ale w imieniu kogo? Niech pan zgaduje.
2: No nie wiem. Barbara.
1: Tak jest. Trafione. No widzisz, twoja Basia, która
2: a
1: pisze...
2: A Basia mi napisała.
1: No widzisz.
2: Dziękuję ci, bo wiesz, tu przy mnie
1: a widzisz, no to niespodzianka. I twoja Basia pisze tak. Kochany Rafale, w czerwcu obchodziłeś 62. urodziny.
2: Tak.
1: Wiele w życiu miałeś dróg pod górę i zakrętów. Mimo tego byłeś i jesteś silny. Pokonałeś i pokonujesz trudności. Jestem z ciebie bardzo dumna. A z okazji urodzin życzę ci zdrowia, wytrwałości i miłości, na którą zasługujesz. I bardzo cię mocno całuję. Twoja Kargulenka.
2: No to chodź tu pocałuj mnie.
1: Kargulenka. Baśka, jesteś tam?
3: Jestem. Dzień Baśka... dobry. Ale ja jeszcze prosiłam o utwór. Ja myślałam, że będzie na antenie.
1: Będzie na antenie.
3: Ja wiem, bo ja zawsze słucham.
1: No to Basia, pocałowałaś Rafałka?
2: Panie, pocałowałam Rafałka. Panie,
1: Rafał, Robercie. Pocałowała cię Basia?
2: No, ale panie Robercie, ja pana znam osobiście kiedyś.
1: No to bardzo się cieszę.
2: W hotelu Stok w Wiśle, jak byłem, projekt robiłem tego hotelu Stok, tam tak. Miał taki koncert dla Niemców, był w takiej pomarańczowej koszulce i z prezesem, żeśmy panu pomagali te kolumny dźwignia.
1: Świat jest mały, co Rafał?
2: No,
1: widzisz.
2: Wiśle to było, no.
1: A powiedz mi, Baśka, a czemu ty jesteś Kargulenka?
3: Bo jestem taka szybka, gminna, obfryzła.
1: Taka sprytna do wszystkiego. Rafał, ale cieszę się, że pokonałeś wszystko, co tam było do pokonania, bo to życie, no właściwie po to jest, żeby to ciągle robić i żeby się podnosić po tym, więc jest okej, okay, nie?
2: Dzięki, panie Robercie.
1: Tak, a teraz Andrzej, Eliza jeszcze, będzie czas relaksu, żebyście się wyczyliowali, spokój, cisza, ładna piosenka i dobrych, miłych wakacji i wszystkiego dobrego u was. Niech tam się dzieją same dobre rzeczy.
2: Wzajemnie, dziękuję.
1: Tak, pa! Tekst napisał Olewicz, proszę państwa, do tej piosenki. Więc panie Bogdanie, serdecznie pana pozdrawiam, bo dzisiaj są pana urodziny, zresztą okrągłe, 80.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to w takim razie teraz, co na sekretarce naszej się nagrało?
2: Dzień dobry, mam na imię Jacek. Chciałem prosić pana Roberta o życzenia dla mojej żony Iwony, która będzie na początku lipca obchodziła urodziny, a niedawno myśmy obchodzili 40. rocznicę ślubu. W tej okazji chciałem jej złożyć najszczersze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, podziękować za wszystko, co robi dla mnie, dla mojej mamy, która jest bardzo chora. Pozdrawiam.
1: Pani Iwonko, przekazaliśmy. Cieszymy się. Jacek się głównie cieszy, jego mamusia, że masz takie dobre serce i umiesz pomagać innym. Bardzo trzeba pielęgnować takie cechy w sobie. Dobrze, proszę państwa, za chwilkę ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Tania niedziela w Auchan. Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sok ołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Urszuli zadzwonimy.
2: Tak, halo?
1: Pani Urszulko?
2: Tak, halo?
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Ale niespodziankę mam dla pani.
2: Dzień dobry.
1: Życzenia z okazji 22. naszej wspólnej rocznicy ślubu. Ja wiem, że wypada 3 lipca, ale nie będzie audycji wtedy.
2: Ale mi zrobił niespodziankę.
1: Widziałaś? Życzę ci, moja droga Urszulko, samych pogodnych dni. Żebyśmy realizowali marzenia wspólne oraz wspólnych, niezapomnianych wyjazdów gdziekolwiek. Czy on gdziekolwiek z tobą jedzie, to jest szczęśliwy. Byle z tobą.
2: Bardzo mi miło.
1: Dziękuję ci za cierpliwość.
2: Dziękuję ci.
1: Czekaj jeszcze dalej. Dziękuję ci za cierpliwość do mnie. No, to ty złota dziewczyna jesteś. I życzę kolejnych długich, wspólnie spędzonych i tylko samych najpiękniejszych chwil naszych. Twój Marek.
2: Bardzo dziękuję. No. Taką niespodziankę.
1: No,
2: i bardzo dziękuję panu za takie przesłanie takich życzeń, że jest taka możliwość.
1: No jest, bardzo jak ładne. Się okazało, no to Marek musiał to rozkminić, żeby ci zrobić przyjemność.
2: No tak.
1: Taką wczesną, ale od dzisiaj już w takim razie jest, bo się nie usłyszymy się w lipcu, bo będziemy na wakacjach troszkę, ale bardzo się cieszę, że mogłem ci zrobić niespodziankę, Urszulko.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo pana lubimy słuchać. I to taka niesamowita, no niesamowita niespodzianka.
1: Wiesz co, fajnie. Ja strasznie lubię, jak ludzie są uważni, bo Marek jest uważny na twoim punkcie, że tak powiem, bo albo się domyślił, albo wyczuł, że może byłoby fajnie, albo chciałabyś mieć takie życzenia z Radio Pogoda.
2: O tak.
1: I chyba tak pomyślał, ach.
2: Chyba pomyślał.
1: Moja ukochana Urszulka,
2: tak,
1: to zrobimy.
2: Tak, słuchacie. Fajnie. Tak, tak.
1: Cieszę się, że jesteście. Dużo wam życzę pięknych chwil. Dziękuję bardzo, Urszulko.
2: Dziękuję. Również dla pana wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Pa, pa. Ach, jak przyjemnie będzie teraz. Zaśpiewa Irena Santur.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na moim mailu to są życzenia od pani Anny dla Danusi. Danuśka, niech twoje życie upływa w zdrowiu, szczęściu, miłości i nadziei, życzy Anka z Krakowa. I serdeczność dla nas wszystkich tutaj przekazuję państwu. No to krótko. Krótko i konkretnie. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
0: Została ostatnia reklama.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Czasem na twój widok przystanę, by po chwili spostrzec, że to znów nie ty, że jeszcze raz odejdę sam.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Już godzina 11:00? Szybko, może nawet nie zauważyłem, że godzina minęła. Przed nami dalsza część. Za chwilkę zaczniemy teraz wiadomości i prognoza pogody.
15: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną. To dodatek w wysokości 300 zł.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
16: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacinanego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
17: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
16: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
15: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni. Na zachodzie już temperatura spadnie do około 30. I jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I tę godzinę zacznę od razu od nadesłanych życzeń na mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Do Damian pisze. Jeżeli można prosić, to życzenia dla całej grupy. Zaraz się przekonam, jakiej. Szanowni państwo, życzę, aby morski jod z Międzywodzia działał jeszcze przez wiele miesięcy. Opalenizna nie zeszła zbyt szybko, a wspomnienia z tego wyjazdu pozostały na długo. Dużo zdrowia, energii, kolejnych równie udanych podróży. Dla was specjalna dedykacja od kierowcy z żółtego autokaru. Poprosimy piosenkę Gdzie się podziały tamte prywatki. Pozdrawiam, Damian. No to musiało być fajnie w Międzywodziu. No, to opalenizna. Trzymajcie ją przez całe wakacje, bo jest fajnie. No to, panie Wojtku, śpiewamy Gdzie się podziały tamte prywatki.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Rosalia pisze tutaj: dzień dobry, panie Robercie. Proszę o przekazanie życzeń moim kochanym dzieciom. O, to też na lipiec. 8 lipca, 9 lat temu, rozpoczęliście wspólną drogę. Dzisiaj jesteście przykładem pięknego.

0: pięknego związku. Niech wasza miłość nadal daje wam siłę, szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Wasza historia jest dowodem, że miłość naprawdę istnieje. 9 lat temu powiedzieliście sobie tak. Niech to słowo rozbrzmiewa w waszych sercach każdego dnia. Niech każdy kolejny rok będzie jeszcze piękniejszy niż poprzedni. Mama Rosalia. A śpiewa Johnny Nash. I can see clearly now.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila dla taty Andrzeja. O, będzie ładnie. Od córek, od Magdy i Milenki. Kochany tato, z okazji Dnia Ojca życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, samych pięknych chwil. Dziękujemy za wszystkie wspomnienia, które razem tworzymy. Za wieczory z bajkami, które czytałeś nam przed snem. Za pyszne kakao przygotowywane z miłością. Za rodzinne rozgrywki w Chińczyka. Za zimowe spacery, kiedy z uśmiechem ciągnąłeś nas na sankach. To wszyscy tatusiowie wszystko robili to samo. To właśnie te małe, codzienne chwile sprawiają, że jesteś dla nas kimś wyjątkowym. Dziękujemy za twoje ciepło, cierpliwość i za to, że zawsze możemy na ciebie liczyć. Twoje córeczki. No, tatuś, tatuś Andrzej. No, tatuś Andrzej zachował się klasycznie, jak każdy tatuś wobec swoich córek czy dzieci. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekran.

0: wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
10: Mediamarkt.
11: Została ostatnia reklama.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu próbowałem zadzwonić do pana Piotra, ale no nie udało się, nie odebrał. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że bardzo często piszecie, to ta druga strona nie odmierał. Nasz numer radiowy zaczyna się od 22, więc wszyscy myślą, że sprzedaje reklamę jakąś, a to rzeczywiście Radio Pogoda. No tak czy inaczej, panie Piotrze, dla pana życzenie od Natalii z okazji 46. urodzin. Boże, jaki ty młody jesteś, chłopaku. I masz być zdrowy, masz być szczęśliwy, masz spełniać marzenia. Znaczy myślę, że nie sam, bo to Natalia napisała, więc pewnie razem. I niech każdy dzień przynosi ci powód do dumy. No widać, że Natalia z ciebie dumna jest, skoro tak pisze. 100 lat. No to od 46 do 100 to jeszcze masz 56 przynajmniej. I Anna Jantar dla ciebie zaśpiewa Tylko mnie poproś do tańca.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejna wiadomość z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Kochana rodzino, ciociu, babciu, wujku, kuzynostwo, chciałam wam życzyć dobrego popołudnia, dużo odpoczynku, wspaniałego dnia. Cieszę się, że was mam i zawsze jestem z wami i kocham was nad życie. Wasza Monisia z Poznania. A gdzieś może razem jest, są na wakacjach już, jakichś takich wcześniejszych. Super. Takie spontaniczne, bezinteresownie. Najfajniejsze. Takie są. Dziękujemy. Pozdrawiamy Monisiu i całą twoją super rodzinkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powraca.
4: Już od jutra startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Została ostatnia reklama.
20: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
21: Ale handlowa, Marian, handlowa!
20: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
21: No.
22: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
23: Reklama.

Zdarza może raz na 100 lat znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też, i dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mi

0: to promocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
0: Reklama.
13: Zanim przejdziemy do drugiej części dzisiejszego niedzielnego, ostatniego, Boże, zapomniałem przecież, że już potem się będziemy słyszeć dopiero we wrześniu, ale nic, jeszcze 2 godziny przed nami. Poproszę o kolejne wiadomości i prognozę pogody teraz.
14: Pożar hali pod Warszawą strażakom nie pomaga w pracy upału. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
16: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
14: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
17: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
14: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.

0: Pogoda.
1: 35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Jeśli jeszcze zdążę dzisiaj, to bardzo chętnie, to jak coś napiszecie, to bardzo proszę. robert@radiopogoda.pl, mój mail czeka. Lub na sekretarkę też się można nagrać, bo akurat jeszcze pusto. 22 444 40 04. A teraz Stan Borys spaceruje dziką plażą.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Julity dzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Julito.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Domyślasz się dlaczego?
2: Być może zgłosiła mnie mama.
1: Ty, babska intuicja? A widzisz, no tak, 29 lipca to będzie twój dzień.
2: Tak, a potem,
1: no wiem, to mamusia trochę napisała wcześniej, o co chodzi. A potem już w lipcu masz też imieniny.
2: Tak, dzień po dniu.
1: Dzień po dniu, no to proszę bardzo, to w ogóle to fajny czas w twoim życiu. I czwórka z przodu się pojawi.
2: No dokładnie, tak.
1: Wiesz, jak będzie fajnie?
2: Życie zaczyna się po 40.
1: No, żebyś wiedziała, kobieta musi mieć po 30, a życie zaczyna się po 40.
2: Oczywiście.
1: Twoja Dorotka, mamusia pisze, kochana córeczko, koliberku nasz kochany. Słodko. Serdeczne życzenia z okazji, wiadomo, 40 składamy ci. Nie zmieniaj się. Bądź kochana dla nas, dobra, dla wszystkich wkoło. Spełniaj swoje marzenia. Podejmuj cały czas wyzwania. Niech żadna chwila ci nie umknie. Pamiętaj, że na 40 świat się nie kończy, tylko nabiera silniejszych barw. No, czy mama pewnie o tym wie. Ale też zapachu i smaku. Tak, taka dojrzałość z tego przemawia. I z doświadczenia pewnie. Dlatego codziennie chwytaj dzień. Tak, carpe diem. W wykonaniu pana Wodeckiego. Chwytaj dzień. Ach, będzie piosenka. No tak. To z duecie z Kają. To jest piosenka dla ciebie z całego serca, Julitko. I serdecznie
2: dziękuję,
1: pozdrawiam
2: bardzo
1: pana. Aha, to już do mnie buziaczki to były dla mnie. No dobrze. No to mamusia cię zaskoczyła? Wysiliła się trochę?
2: Zaskoczyła. Ona zawsze mnie zaskakuje.
1: A widzisz.
2: Nieustannie od 40 lat.
1: Ale ty, Boże, jaka ty młoda jesteś, Julitka. Co ty z tym życiem teraz będziesz robić?
2: Zacznę z niego korzystać.
1: No wreszcie. Od razu jak się obudzisz następnego dnia, w ogóle można coś zwariowanego zrobić, żeby jednak zaznaczyć.
2: A, zastanowię się nad tym.
1: No, coś od czapy nawet. To super by było.
2: Dobry pomysł.
1: Sama się zaskocz teraz. Mama cię zaskoczyła, teraz ty sama. Ale to jeszcze masz parę dni na przemyślenia.
2: Tak, dokładnie.
1: Pięknego życia ci życzę, bo takie to będzie życie, Julito, twoje.
2: Dziękuję bardzo za życzenia i za telefon.
1: No, całuj mamusię i ja cię ściskam serdecznie.
2: Ucałuję, dziękuję
1: bardzo.
2: Pozdrawiam.
1: No to Zbyszek Wodecki z Kają.

0: Kaja dośpiewała to potem. Zbyszka już nie było, jak nagrywał tę płytę, to jest ta jego niedokończona. Więc do tego, co tam sobie mruczał i podśpiewywał, jeszcze nie było tekstów gotowych, to potem artyści dośpiewywali resztę, więc posłuchamy właśnie sobie teraz tego eksperymentu.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja sekretarka, przed chwilą Państwa namawiałem, już ma coś nam do powiedzenia, posłuchajmy.
2: Dzień dobry, z tej strony Małgosia. Ja bym chciała złożyć życzenia swojej najlepszej przyjaciółce. Co prawda nie obchodzi żadnych urodzin czy imienin, ale chciałabym jej życzyć takiego spokoju ducha, radości, powiedzieć jej, że jest wspaniałą osobą. I cieszę się, że ją poznałam i życzę jej wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ma na imię Justyna. Pozdrawiam Małgosia spod Warszawy. Dziękuję.
1: No i tak to bywa. Że się kogoś pozna, ktoś komuś zapada w pamięć, z wsparciem i tak się tworzą fajne relacje, przyjaźnie i tak coś czujesz, że to już będzie na całe życie. Małgosia dla Justynki. Bardzo dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł

Dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę z

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do pani Wandzi.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Wandeczko. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, życzenia mam.
2: A już się domyślałam od kogo.
1: Poczekaj, najpierw przeczytam, a potem powiesz. Z okazji imienin chciałem przekazać, czyli facet, przekazać same najlepsze chwile radości i pozytywnej energii każdego dnia, bo to daje siłę i właściwy nastrój, aby cieszyć się tym, co przed nami. Zdrówka i sił na przyszłość i na kolejne wyjazdy. Wandeczka słucha waszego radia. A dobra, to już takie dla mnie informacje. A to jest Tomek.
2: O, no tego się nie spodziewałam,
1: a
2: ale
1: właśnie.
2: Bardzo miło, bo to mogę powiedzieć otwarcie, to mój typy zięć, ale w zasadzie jak mój syn.
1: Tak, tak, tutaj napisał. Dla mojej teściowej, panie Robercie, wyjątkowej osoby, nawet po rozwodzie nadal jest nią i jest po prostu niesamowitą kobietą. No więc, no fajnie, że relacje zostały takie. Nie trzeba przecież burzyć mostów, ani zamykać, trzaskać drzwiami.
2: No właśnie, a poza tym nawet z moją córką też się, bym powiedziała, lepiej teraz gadują niż kiedyś.
1: Widzisz, no. Ojejku. Te Wandeczki to są takie fajne. Zawsze jak dzwonię do pani Wandy, to mam uśmiech na twarzy i po drugiej stronie też od razu się pojawia.
2: No jak usłyszałam pana głos, panie Robercie, to też się od razu uśmiecham.
1: No to się bardzo się cieszę z waszych relacji, pani Wandeczko. Też panią przytulam serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Pozdrowienia dla Tomka, dla całej waszej rodzinki. Piękną piosenkę. Dziękuję. Tomek wymyślił, że za chwilę zaśpiewa Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę. Pa-da-da-da-pa-da-da.
2: I właśnie czekam, bo jutro już wyjeżdżam.
1: A, no to właśnie, to idealnie.
2: No jutro do Grecji na Korfu i będzie fajnie.
1: Ale wakacje macie, tak? Urlop?
2: No ja jestem już na emeryturze.
1: A, no to permanentne wakacje.
2: Tak, tak.
1: Dlatego Tomek pisał, sił na przyszłość i na kolejne wyjazdy. O, no to niech się uda wyprawa na Korfu.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiam, dziękuję pani Wendo, serdecznie.
2: Ja również serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich z Radia Pogoda.
1: Dziękujemy. Pa, pa. No to czekajmy na tę chwilę na Korfu. To pani Wanda czeka. Ja też czekam, bo wakacje już za pasem, już nawet wiem, gdzie pojadę, więc też czekam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Przed sobą mam wiadomość od pani Ilonki. Dzień dobry, panie Robercie. A to teraz piszecie tak, żeby zdążyć przed końcem na lipiec, bo już nie będzie audycji. 10 lipca moja mama Krysia będzie obchodzić okrąglutkie urodziny i z tej właśnie okazji chciałam jej złożyć życzenia. Jest waszą wierną fanką. Te życzenia to są urodzinowe życzenia. Kochana mamo, kochana babciu, Krysiu, oj, w dniu twoich 80. pięknie, urodzin. Życzę ci z całego serca, by czas płynął dla ciebie łagodnie, przynosząc tylko dobre chwile. Niech cię siły nie opuszczają, zdrowie będzie twoim wiernym towarzyszem i życzę ci mnóstwo miłości i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę córka Ilona z mężem Mariuszem i wnuczki też są twoje wnuki Kamil i Krzysio. Panie Krysiu, od nas też proszę przyjąć wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Media Expert, taniej masz.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
16: Ten czas pędzi jak szalone, już 13 za chwileczkę. Właściwie już minęła, więc szybko wiadomości, prognoza pogody i żeby się jak najwięcej jeszcze zmieściło w ostatniej godzinie naszego koncertu życzeń.
17: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
18: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej miegiełki.
19: Pijemy wodę, staramy się dużo.
4: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
2: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
17: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
5: Zużycie wody jest ogromne, Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
17: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.

0: Pogoda.
1: Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Po raz ostatni, proszę Państwa, w ten weekend. No jeszcze poczekam godzinkę na życzenia od Państwa. Może ktoś napisze. Ale jak się nie zmieści dzisiaj, to ja to będę potem przeglądał i to być może niektóre spóźnione rzeczy już w nowym sezonie Państwu przypomnimy. Więc powoli powiem, żebyście sobie może gdzieś zapisali. Robert@radiopogoda.pl. Podczas wakacji też będę czytał maile, więc możecie pisać. Jest na naszej stronie radiopogoda.pl formularz. To też nie zginie. Też jak wrócimy po wakacjach, to sobie to wszystko pooglądam. No nie wiem, ile się rozmów nagra na sekretarkę, ale pewnie dużo. Basia ma pojemne serce. 22 444 40 04. To są wszystkie kontakty do nas, więc zachęcam Państwa do pisania i składania i nagrywania życzeń. A teraz Connie Francis. It's a beanie, teeny, weeny, lala, polka, den, bikini. No skąd ja to znam? Chyba ze słyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Agatki teraz zadzwonimy, do pani Agatki. Pani Agato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Przeszkadzam?
2: Nie.
1: No to fajnie. Z koncertu życzeń. Jesteś jakąś niezwykłą Agatą, sobie pomyślałem i muszę cię o tym poinformować, bo dostałeś życzenia o treści. Agato, tak oficjalnie, dziękujemy ci jako zespół za każdy dzień z nami, za twoją prawdę, za twoją pogodę ducha, zawsze pozytywne myślenie. Nawet w sytuacjach trudnych potrafisz z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem mierzyć się z trudnościami. No ale coś, to jesteś niezbędna dla każdego człowieka. Każdy powinien mieć taką Agatę. Jesteśmy pełni nadziei, że nadchodzący jubileusz, czyli twoje dziesięciolecie tutaj, będzie napełnić cię energią i zaangażowaniem na kolejne lata. Martyna, Justyna, Kinga, Ania, Klaudia, Paweł.
3: Ojej, Kaś się wzruszyła.
1: O Boże.
3: Ojej.
1: Ale niespodzianka, co?
3: Oj tak.
1: Ojej.
3: Spodziewałam się, w ogóle nawet nie miałam zamiaru odbierać. Myślałam pewnie, że kolejna fotowoltaika.
1: Tak, cię będę namawiał na kredyt, tak? Na kredyt zaufania, Agatko.
3: No widzisz?
1: Mi
3: miło.
1: Zobacz, jak słowa ile potrafią dać dobrego.
3: Oj tak.
1: No. Ojejko, też się wzruszam od razu, jak ktoś się wzrusza po tamtej stronie. Ale wiesz co, ja już wiem, dlaczego ty się tak wzruszasz. Bo ty jesteś nieprzyzwyczajona, żeby brać.
3: Tak.
1: No właśnie.
3: Ale też trafiłam na fajny team i no nie, aż się cała trzęsę.
1: Nie denerwuj się.
3: Nie byłam gotowa na ten telefon.
1: To się nic nie dzieje bez przyczyny, Agatko.
3: No niesamowite. Ostatnio...

0: Dzwonił pan też do mojego przełożonego Pawła z okazji obchodzenia pierwszego dnia ojca.
1: No.
0: I tak w sumie dzięki tutaj Martynie, bo Martyna też jest stałą
1: słuchaczką.
0: I słuchaczką. Mhm. Również zaczęłam słuchać i nie spodziewałam się, że napiszą.
1: Że tak szybko dostaniesz.
0: Dokładnie.
1: No to bądź, Agatku, słoneczkiem. Pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Dziękuję ślicznie. Również pozdrawiam.
1: Boże. Piosenka Zdzisława Sośnicka teraz będzie Uwierz w siebie. Myślę, że to nie trzeba nic dodać, nic ująć. Pozdrawiamy cały team Agaty.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia od Maćka i Kuby z rodzinami dla rodziców, dla Małgosi i pana Krzysia. Z okazji 40. rocznicy ślubu składamy wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, nieustającej miłości i wielu pięknych chwil spędzonych razem. No, chyba tak jest na co dzień, jak tak piszecie. Niech każdy kolejny dzień przynosi wam radość i powody do uśmiechu. Myślę, że dokładnie tak jest, jak opisaliście. Chłopaki, Maciek i Kuba, dla Krzysztofa i Małgorzaty. Bardzo dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj mam jeszcze od pani Mai, dla pani Joli. Kochana Jolu, z okazji, poczekaj, urodzin, tak. Abyś nigdy nie traciła optymizmu, poczucia humoru, którym zarażasz wszystkich wokół siebie, abyś cieszyła się drobnymi przyjemnościami oraz czerpała radość z codziennych chwil i została wierna swoim wartościom. Joluś, życzę ci, aby nasza przyjaźń nigdy się nie skończyła, abyśmy pomimo tempa życia zawsze znalazły czas na pogaduszki i wspomnienia. Maja. I jeszcze piosenka będzie Morza Błękit, którą zaśpiewa pan Jan Wojdak dla pani Joli.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, o, muszę to powiedzieć. Koniec. Koniec tego sezonu. Koniec tych spotkań. Na razie odkładamy chusteczki do ocierania łez. Ale i tak się będziemy uśmiechać, prawda? Bo i tak będziecie przecież słuchać Radia Pogoda. Nie znikamy na zawsze, tylko mamy chwilową przerwę niektórzy. Ja od września wracam oczywiście do Państwa z koncertem życzeń. A teraz sobie już przez swoją pracę, którą kocham w Radiu Pogoda i swoją pracę, od której też mam przerwę w telewizji, którą też kocham, zasłużyłem sobie na 2-3 tygodnie wakacji, więc Monisia już prawie spakowana. Jedziemy tam, gdzie jest dużo słońca. Będę o Was pamiętał i będę Was słuchał, bo ja mam aplikację na telefonie Radia Pogoda. I nawet jak będziemy we Włoszech, już zdradziłem gdzie, to będę sobie słuchał na plaży Radia Pogoda. I czego Państwu też życzę. Słuchajcie i zostawiajcie z nami, bo my jesteśmy fajne radio. Jesteśmy fajni ludzie, a Wy jesteście cudni ludzie i dlatego jesteśmy jedną wielką radiową pogodną rodzinką. Bardzo Państwu dziękuję za ten sezon. Pozdrawiam wakacyjnie. Robert Janowski. Do szybkiego usłyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powraca.
4: Już od jutra startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
15: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji
22: została ostatnia reklama.
23: Hipertania niedziela w Auchan.
24: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
25: Reklama.

Szepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wstycham tak jak

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Została ostatnia reklama.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Radio Pogoda, dzień dobry. Za chwilę zaczynamy ostatnią w tym sezonie, jak to się ładnie nazywa, audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
11: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
12: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
11: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
12: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
11: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
11: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.

0: Pogoda.
1: Około 40 stopni teraz w całej Polsce i bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda po raz ostatni przed wakacjami, ale jak mówi znana mądrość, ostatni będą pierwszymi. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Witam serdecznie, panie Osiu.
1: Cieszę się, że spotykamy się jeszcze przed wakacjami, bo następne wydanie moich najpiękniejszych melodii dopiero we wrześniu. No ale dzisiaj sobie porozmawiamy o pana pięknej muzyce, ale najpierw proszę powiedzieć, kim pan jest? Co pan porabia?
2: O, kim jestem? No, tu się muszę pochwalić, panie Osiu, jestem członkiem klubu pogodnych ludzi z Radia Pogoda.
1: Bardzo się cieszę, że pan to wymienił na pierwszym miejscu.
2: Ja też się bardzo cieszę, bardzo mi z tego powodu miło jest. Cieszę się, że znalazłem się w gronie tak szacownych i miłych, sympatycznych ludzi.
1: To prawda, są sympatyczni to ludzie, nie chcę być inaczej. Panie Macieju, super, jest pan pogodnym człowiekiem, to słychać, że pan kiedy mówi, to się uśmiecha i to słychać, proszę pana, wie pan?
2: Naprawdę? No to miło mi to, miło mi to usłyszeć, to pani.
1: Za chwileczkę wszyscy państwo się dowiedzą, jakie pan Maciej ma swoje ulubione piosenki, bo to jest program Moje Najpiękniejsze Melodie.
0: Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretnie metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Maciej dzisiaj będzie opowiadał o swojej ulubionej muzyce. Trochę o ulubionym spędzaniu czasu też dzisiaj porozmawiamy, ale to później. Muzyka na pierwszym miejscu. Pięknie pan sobie wybrał 6 piosenek, panie Macieju, muszę panu powiedzieć.
2: O, dziękuję.
1: Jerzy Połomski, Młodym być i więcej nic. My, wie pan, często z Zygmuntem w pogodnym poranku Radia Pogoda mówimy, że to jest nasz hymn, nasza piosenka. I bardzo ją lubimy.
2: Wcale się nie dziwię. No, mój też to był hymn, on pozostał do dni dzisiejszych,
1: no
2: ale to dla mnie to już w dużym mierze wspomnienia.
1: Ale proszę pana, co też pan mówi. No dobrze, dlaczego pan bardzo lubi tę piosenkę?
2: To jest tyle ciepła w tym, tyle radości. To jest coś pięknego. Ja pamiętam tą piosenkę w wykonaniu Jerzego Połomskiego, kiedy byłem jeszcze młodym sztubakiem, ale nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, jakiś czar w tym jest, to zostaje do lat późniejszych. Mnie zostało do dzisiaj. No, nie tylko wykonanie Jerzego Połomskiego, również inne piosenki są równie piękne i ciepłe, a zaraz myślę sobie wymienimy.
1: No pewnie, będziemy rozmawiać, a tymczasem gramy dla pana specjalnie. Nie wiem, zagrał ktoś kiedyś panu tak specjalnie z dedykacją tę piosenkę?
2: Nie miałem tej przyjemności.
1: W takim razie ja mam ogromną przyjemność, panie Macieju. Prezentuję ją specjalnie dla pana, Jerzy Połomski.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten wybrał.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy,
1: pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
2: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu. Ty.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: No mamy wakacje 2026 roku, nie chce być inaczej. Mamy ostatnie moje najpiękniejsze melodie przed wakacjami właśnie. No właśnie te wakacje może jutro ruszają tak z całej siły. Wakacyjny program także w Radiu Pogoda, bo troszeczkę się zmienia, choćby w pogodnym poranku Radia Pogoda. Znaczy, no nie, oczywiście zabawa z nagrodami będzie, z tym, że nie będzie to szybka piątka, a wraca wakacyjna krzyżówka Radia Pogoda. Jutro po godzinie 8:00 zapraszamy serdecznie. Proszę nas słuchać, budzić się także latem razem z nami.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Maciej opowiada dzisiaj o swoich najpiękniejszych melodiach. Już trochę zapowiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o kolejnych świetnych piosenkach. Irena Santor, Odrobinę szczęścia w miłości. Muszę panu powiedzieć, że to jest piosenka nieczęsto wybierana przez słuchaczy. Właściwie to sobie nie przypominam. A pan ją wybrał. Dlaczego?
2: Odrobina się w miłości jest kwintesencją naszego życia. Mm-hmm. Jak mielibyśmy nie mówić o miłości? Mm-hmm. Bez tego, od tego się wszystko zaczyna, to trwa później, a jak zostaje na dłuższe lata, to w ogóle och i ach, to spełnienie całego życia. Mm-hmm. Jeśli nie będziemy mówić o miłości, to cóż to życie warte jest? A pani Irenka jest fenomenalną wykonawczynią i ona ma tak ciepły, tak miły, tak serdeczny głos. Nie słuchać jej to byłby grzech. Serdecznie polecam wszystkim. Ja uwielbiam jej słuchać.
1: Jesteśmy porządnymi ludźmi, grzechów nie popełniamy, a zatem słuchamy Odrobinę szczęścia w miłości w wykonaniu Ireny Santor i to jest piękna piosenka. Bardzo panu za nią dziękuję, że pan ją właśnie wybrał.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. O miłości sobie, panie Macieju, rozmawialiśmy w kontekście piosenki Odrobinę szczęścia mi w miłości, a teraz przechodzimy do Złotego Pierścionka w wykonaniu Reny Rolskiej.
2: Dla mnie to jest coś takiego starszego. Ja słuchałem pani Reny, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Pierwszy raz, oczywiście pierwszy raz. No dzisiaj minęło wiele lat, ale niech mi pani wierzy. W dalszym ciągu mogę tego słuchać, powiem więcej. Ja dzisiaj chętnie tego słucham niż kiedyś.
1: I ważne, żeby odnajdować w tych piosenkach, też tak mi się wydaje, czasem słuchacze też o tym mówią, że właśnie w tych dawnych piosenkach odnajdują fragment dawnego siebie i to trwa i cały czas stykamy się z czymś takim. No, krótko mówiąc, znajdźmy w sobie przez pryzmat tych najpiękniejszych melodii odrobinę dziecka, odrobinę siebie samego z tamtych lat, co pan na to?
2: Tak jest, bardzo często będąc starszym dopiero umiemy sformułować definicję swojej własnej osoby, swojej osobowości. To nie dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, to dzieje się dopiero po upływie kilku lat. Nie, kilka to nazywajmy umownie. Tak. Ale tak to się właśnie odbywa.
1: A pan już zdefiniował siebie?
2: Staram się, ale chyba nie do końca jeszcze. Na pewno uwielbiam muzykę, ale czy to jest wszystko? Uwielbiam również sporty, uwielbiam towarzystwo miłe i bo coś w tym jest. Myślę, że niewiele mi brakuje do pełnej definicji.
1: Dobrze, to może się kiedyś spotkamy jeszcze czy telefonicznie, czy osobiście i o tych definicjach sobie porozmawiamy, a na razie po prostu zagrajmy Złoty Pierścionek w wykonaniu Reny Rolskiej. Ja osobiście lubię tę piosenkę też za jej taką charakterystyczną rytmikę.
2: Tak jest.
1: Za chwilę posłuchamy, a my do naszej rozmowy o muzyce i nie tylko, bo chciałabym pana zapytać też o coś innego. Wrócimy po godzinie 15 w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej. Rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę.
4: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega.
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Expert.pl.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Została ostatnia reklama.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
10: Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się. Do godziny 16 pan Maciej opowiada o swoich ulubionych piosenkach. I za chwilę do tej rozmowy wrócimy, ale najpierw proszę posłuchać wiadomości o 15.
11: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
13: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
14: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
15: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
13: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
11: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
16: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
11: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, dzień dobry, moje najpiękniejsze melodie z panem Maciejem, który jest miłośnikiem muzyki i ona go trochę definiuje, ale proszę powiedzieć, panie Macieju, czym pan się zajmuje w czasie wolnym, jakie ma pan hobby?
2: O, fajne pytanie. Ja jestem wędkarzem.
1: O!
2: Ja jestem wędkarzem od lat, od bardzo, bardzo wielu lat. Byłem żeglarzem, byłem, no nie zrzeszonym sportowcem, ale żeglarzem, a później teraz jestem wędkarzem. Cudowne chwile, ponieważ mam swój pływający domek,
1: ale czad,
2: na którym mogę spędzać wszystkie urocze chwile, a ponieważ jestem już emerytem. Mam teraz trochę więcej czasu i wszystkie wolne chwile staram się spędzać na łonie natury. Kiedyś też spędzałem na łonie natury, ale z przyjaciółmi. Mógłbym z przyjemnością powiedzieć o nich, bo ta grupa moich przyjaciół stanowi genezę mojego zamiłowania do muzyki.
1: O proszę, a dlaczegoż to? Jak pana wykształcili?
2: O, mam wspaniałą grupę przyjaciół, takich od wielu lat, pogodnych jak ja. Wspólnie odbywamy mnóstwo spotkań, jak to mówię, integracyjnych, bardzo często na łonie natury. Gdzieś w lasach, górach, na Mazurach.
1: A siedzicie przy ognisku, gracie na gitarze i śpiewacie sobie wspólnie?
2: Dokładnie, dokładnie. Znamy się jak łysy konie, a znajomość ta ma swoją tajemnicę. Przyczynę. Jeżeli ktoś się spotkamy, jednym z głównych wydarzeń jest wspólne śpiewanie. Wśród nas wspaniały muzyk i wokalista jest. On akompaniując tam prowadzi po dziesiątkach melodii z różnych epok i różnej tematyki. Wszystkie są piękne, bo prowadzą nas w meandry wspomnień, a tych u nas nie mało.
1: No, rozumiem, domyślam się. Też mam takie towarzystwo. Bardzo serdecznie proszę ode mnie pozdrowić pana przyjaciół, całe to towarzystwo, no i pana Wodzireja, doskonałego muzyka przede wszystkim, dobra?
2: Na pewno to uczynię.
1: Panie Macieju, za chwilę wracamy do pana opowieści o muzyce w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: i piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, rozmawiamy sobie z panem Maciejem, o pana Macieja najpiękniejszych melodiach. Mieczysław Wojnicki, Jabłuszko pełne snu. Już sam pan słyszy, ten tytuł i ta piosenka tak się wdrukowała w głowę, że nawet jak się wypowiada ten tytuł, to w rytmie tej piosenki.
2: Dlaczego? Żartobliwa, urocza.

0: to jest coś fenomenalnego. No, temat wydawałby się kompletnie błahy. Jak można śpiewać o jabłku? Ale ta piosenka jest tak urocza, tak przemiła, że słuchając jej, no, nie da się nie uśmiechnąć.
1: Prawda?
0: To jest niemożliwe. Bardzo wiele lat ma i jest wykonywany prywatnie przez wspaniałego już niestety nie żyjącego wykonawcę, ale cudowna w dalszym ciągu.
1: Cudowna w dalszym ciągu i muszę panu powiedzieć, że jest to jedna z ulubionych piosenek także naszego redakcyjnego kolegi Wojtka Pijanowskiego.
0: No, nie dziwię się.
1: No, także panowie dzielicie pasję do tej samej piosenki. Zagrajmy ją zatem w Radiu Pogoda, Mieczysław Wojnicki, a za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia. No, a właściwie dwie. No, tutaj będzie klasyka.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

dwugoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek,

Jemu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć pogubił.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jeszcze wracamy do rozmowy z panem Maciejem. Oczywiście ten program do godziny 16. Ostatni przed wakacjami, ale spokojnie. Na te wakacyjne, letnie, gorące weekendy przygotowaliśmy dla państwa naprawdę mnóstwo atrakcji, bo to będzie alfabet kabaretu Tej. To w sobotę od 10 do 14. Tak, nie będzie też koncertu życzeń. Natomiast w niedzielę od godziny 10 do 14 posłuchają państwo płyty na lato. Łamane przez płytę na lata, czyli największe klasyki. Tego jeszcze w Radiu Pogoda nie było, ale będziemy grać long playe, ale oczywiście też o nich opowiadać. Bardzo gorąco zapraszamy do słuchania Radia Pogoda także w wakacje każdego dnia, w weekendy też.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: wcale nie.
1: To bez miłości wart jest siebie, to tak jak bez słoneczka kwiat.
2: Autopromocja.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
4: Już od jutra startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Hipertania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Nie jesteśmy jeszcze na końcu audycji, ale teraz dwa razy pojawi się ten sam wokalista, ten sam artysta, ten sam człowiek orkiestra. Wszyscy go chyba uwielbiamy. Zbigniew Wodecki. Najpierw zacznij od Bacha. Co pan ma do powiedzenia o tej najpiękniejszej melodii, panie Macieju?
2: Panie Asie, ja może powiem najpierw o panu Zbyszku. Fenomenalny człowiek. Przepiękna postać.
1: Tak.
2: Wspaniale wykształcony, nieodżałowany nasz piosenkarz, multiinstrumentalista i kompozytor. Jego wykonania zawsze wyciskały łezkę na moich oczach, ale nie tylko moich, jak wiem, wielu ludzi bardzo lubi go. Mam piękne dwie, ja wskazałem dwa tytuły w jego wykonaniu, tych tytułów jest też sporo więcej, ale te dwa jakoś szczególnie zapadły mi. Zacznij od Bacha. To jest zaproszenie do miłego życia, kolejnego dnia. Mhm. Myślę, że każdy jakby to wysłuchał i wsłuchał się w tekst, to będzie od razu mile nastawiony do życia.
1: Mhm.
2: Ja taki jestem. Nie, to tak działa. U mnie to tak działa.
1: No to pięknie. A jeżeli muzyka wyzwala w nas tę pogodę ducha, ten uśmiech i tą energię, to jeszcze lepiej. Zacznij od Bacha.
2: Dokładnie tak.
1: W Radiu Pogoda wykonanie, oczywiście, ładnie to pan powiedział, nieodżałowany Zbigniew Wodecki. A za chwilę wracamy do pana najpiękniejszych melodii, to będzie już finał naszego spotkania i też wystąpi Zbigniew Wodecki, ale na razie sza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panem Maciejem, moje najpiękniejsze melodie, ostatnie przed wakacjami i ostatnia piosenka przed nami z wyborów pana Macieja i tutaj niespodzianek nie będzie, Zbigniew Wodecki, a tytuł Z Tobą chcę oglądać świat. To jedna z dwóch piosenek Zbigniewa Wodeckiego, które pan wybrał dzisiaj.
2: Myślę, że każdy, kto to odsłucha, będzie miał dokładnie takie same wrażenia. Z Tobą chcę oglądać świat. Jest to pewnego rodzaju wyznanie miłości i wyznanie chęci życia z upragnioną osobą, niezależnie czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Mhm. Zresztą wykonanie, to słowetne wykonanie pana Zbyszka ze Zdzisławą Sośnicką jest dokładnie chyba tak zaprogramowane. To śpiewa dwoje młodych ludzi, którzy nastawiają nas do cudownego życia. Tak można, aby tak wszyscy chcieli, byłoby to cudowne. Ja kiedy tego słucham, jeszcze raz powtórzę, łezkę wyciska ta piosenka na moich oczach. Podobne to jest.
1: Ale pan to pięknie powiedział. I myślę, jestem przekonana, że słuchacze są panu bardzo wdzięczni za te wybory muzyczne. Wszystkie, no ale za Zbyszka, jak to ładnie pan też ujął wcześniej, to nie Zbigniew, tylko Zbyszek Wodecki. Taki
2: nie,
1: po prostu nasz piosenkarz, nasz przyjaciel. Panie Macieju, bardzo panu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za pana wybory muzyczne. Z Tobą chcę oglądać świat. Oczywiście za chwileczkę zabrzmi na antenie Radia Pogoda specjalnie dla pana. Życzę panu takiej ryby, albo nawet takiej ryby i cudownego wypoczynku w pana, jak to pan ujął? Domu na wodzie.
2: Domu na wodzie. Domu na wodzie. Ja też dziękuję bardzo za możliwości odbycia przemiłej rozmowy. I życzę i pani, i życzę wszystkim słuchaczom najlepszego urlopu i samego szczęścia i radości w życiu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Została ostatnia reklama.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie.
18: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Co za dzień? Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No!
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
10: Reklama.
11: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
11: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
14: Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Pogoda.
11: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: KFC.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Zaporęcz

0: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac. Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
16: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
15: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
17: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
15: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
18: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
15: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo urugwajska federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
10: Radio Pogoda.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Pogoda.
15: Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Marian?
18: Hmm?
17: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
18: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
17: No sam zobacz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Została ostatnia reklama.
20: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.

jest sobota.

0: to promocja.
1: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa!
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No!
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Kto zwalcza ból?
18: Voltaren!
17: Kto?
18: Voltaren! Voltaren!
19: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Została ostatnia reklama.
23: Hipertania niedziela w Auchan.
24: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Nodino. Today is yours. Feel good.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ale mi gorąco, Barbara.
15: Mnie też, Marian.
14: To co, klima?
15: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
14: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
15: No przecież.
14: No.
16: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
18: Kamil Kostka, zapraszam. Skoro właśnie zaczynają się wakacje, to pora podsumować mijający rok szkolny. To właśnie temu tematowi będzie poświęcona ta część programu.
19: Edukacja w Opolu.
18: W zakończonym właśnie roku szkolnym w wielu szkołach w naszym mieście odbyły się spore remonty. O tym jednak za chwilę, bo rozmowę zaczniemy od zakończonej właśnie rekrutacji do przedszkoli. Moim gościem jest Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
20: Rekrutację w zasadzie, tak, mamy zakończoną. Przebiegła w miarę spokojnie. Spokój wynika z tego, że ilość dzieci zainteresowanych przedszkolami jest nieznacznie mniejsza niż ilość miejsc, więc na spokojnie obserwowaliśmy to, co się dzieje. W niektórych przypadkach, jeżeli dziecko się nie dostało do przedszkola, to proponowaliśmy alternatywne przedszkole. W tej chwili w zasadzie już jesteśmy po tym procesie. To braki miejsc występowały tylko na Zaodrzu lub w tych najnowszych przedszkolach, ale w tej chwili można powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka miejsca w przedszkolu, zapraszamy, znajdziemy je. Mamy taką kumulację na Zaodrzu i rzeczywiście w przedszkolu 64, to zainteresowanie w tym nowym przedszkolu przy ulicy Krapkowieckiej było znacznie przewyższające niż liczba miejsc, no ale to jeżeli chodzi o przedszkola, nie ma rejonizacji, są punkty, jest rekrutacja, no i sprawa dalej w momencie, kiedy są dzieci nieprzyjęte, postępuje w ten sposób, że po pierwsze można wskazać przedszkole alternatywne od razu, albo poczekać, aż my nawiążemy kontakt z rodzicami i wskażemy, gdzie ewentualnie można z wolnego miejsca skorzystać.
18: A czy w tym roku szkolnym udało się zakończyć jakieś remonty w szkołach i innych placówkach?
20: To był rok rekordowy, jeżeli chodzi o finalizację remontów. Oczywiście, jeżeli mówimy o dużych remontach, to one się rozpoczęły w tamtym roku kalendarzowym, ale w tym roku sukcesywnie oddajemy do użytku sale tak zwane lekkie olimpie, sale gimnastyczne w skali miasta. Tych sal przekazaliśmy, wybudowaliśmy i są już w dyspozycji szkół aż 6. To jest bardzo dużo. Ostatnią otwieraliśmy 1 czerwca w szkole podstawowej numer 9, a drugą dużą, bardzo dużym procesem, który również rozpoczął się na wakacjach zeszłego roku, to jest termomodernizacja. Ona się odbyła też w paru szkołach. Szkoła numer 15, szkoła numer 25, szkoła podstawowa numer 7. W tej chwili chyba wszystkie wymieniłem, chociaż jednej mi brakuje. Teraz nie pamiętam, która to szkoła, ale dalej kontynuujemy termomodernizację w szkole numer 14, w szkole numer 29 i w szkole numer 24. Więc ten proces trwa. Mam nadzieję, że powoli będziemy przygotowywać się proceduralnie do tego, żeby pozyskać środki na następne szkoły. No i wiele się zadziało również w sferze remontów toalet, zakup kabin wygłuszających. W niektórych miejscach to będzie dopiero procedura rozpoczynana, ponieważ dyrektorzy czekają na rozpoczęcie wakacji. Także myślę, że rok 25-26 będzie bardzo, 27 będą bardzo mile wspominane, jeżeli chodzi o remonty, bo dzieje się bardzo dużo. Pomijając te szkoły, gdzie termomodernizacja się rozpoczęła, czyli 14, 29, 24, są szkoły, które czekają do ostatniego dzwonka, żeby rozpocząć remont toalet, więc w zależności od szkoły czasami można to przeprowadzić w ciągu roku szkolnego, jeżeli jest to szkoła duża i tych toalet jest więcej, no ale też są szkoły, gdzie ten pion jest jeden, jedyny i trzeba poczekać, aż dzieci nie będzie w szkole. Także przygotowujemy się do pewnych remontów i to będzie trwało.
18: A na jakim etapie jest rozbudowa szkoły w Szczepanowicach?
20: No w tej chwili zbliżamy się do finału. Mamy przeprowadzone przetargi, całe procedury przygotowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ten sprzęt będzie sukcesywnie w czasie wakacji do szkoły spływał. No i jeżeli gdzieś tam nam się jakaś nóżka nie postawimy albo jakiś przypadek nie sprawi, to myślę, że możemy wstępnie sygnalizować, że 1 września rozpoczniemy. Ale tutaj nie chcę deklarować na 100%, to się rozstrzygnie w drugiej połowie sierpnia, no bo najpierw jest budowa, a później są odbiory, więc te procedury trwają i musimy tutaj być ostrożni w ewentualnym planowaniu. Ale pożyjemy, zobaczymy, może rzeczywiście ten symboliczny pierwszy dzwonek 2026-2027 będzie brzmiał w szkole numer 10.
18: A są już jakieś plany na nadchodzący rok szkolny?
20: Wszystko zależy od tego, jakie środki uda się pozyskać. Jest parę działań, które będziemy chcieli podjąć. Raczej powolutku staramy się. Myślę, że jeżeli chodzi o wyposażenie szkół, to jesteśmy na dobrym etapie. W tej chwili staramy się zadbać o sprawy techniczne, czyli prąd, czyli rurki, to co jest niespektakularne, to czego nie widać, a na co trzeba wydać duże pieniądze. No i myślę, że dalej będziemy dbać o to, co również w tym roku szkolnym sukcesywnie otwieraliśmy, czyli branżowe centra umiejętności. Na nie będziemy mieli celowaną dotację, więc musimy również dbać o sprzęt i rozbudowę tych trzech nowoczesnych ośrodków.
18: A czy są jakieś szkoły, w których nauczyciele są potrzebni do pracy, bo są braki kadrowe?
20: To jest rzeczywiście pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, że nie. Są duże braki, dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak znam życie, do końca sierpnia. Także to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o dzisiejszą edukację, o dzisiejszą szkołę. Kadra pedagogiczna. Też weźmy pod uwagę, że pewne zmiany wchodzą, zaprojektowane przez ministerstwo. Dyrektorzy się denerwują na pewno, jeżeli chodzi o nauczycieli przyrody. Nie każdy chemik, czy nie każdy fizyk, geograf, czy biolog chce przyrody uczyć. No są to trudne tematy, które przez okres wakacji będziemy musieli rozstrzygnąć. Rekrutacja do szkół średnich. Pierwszy etap został zamknięty. Do czasu uzyskania wyników z egzaminów po klasie ósmej jest czas na przemyślenia. Później, kiedy te wyniki będą w ręku, będzie można pewnych korekt i system jeszcze raz będzie otwarty, pewnych korekt dokonać. Z takiego wstępnego oglądu widzę, że raczej poprawnie zaplanowaliśmy ilość miejsc w poszczególnych klasach, zarówno licealnych i technikach. Oczywiście są klasy, gdzie chętnych na jedno miejsce jest dwóch czy więcej niż jeden, czy niż dwie osoby, dwie koma coś tam. Natomiast to jest standard, są kierunki, które są szczególnie oblegane w momencie, kiedy przychodzą wyniki, sytuacja się jakoś tam klaruje. Wiadomo, że tych 28 czy 30 z najwyższych

0: myślę, że nikt nie powinien drżeć o miejsce w klasie. Może to nie będzie ta wymarzona klasa, czy ten wymarzony profil, ale jeżeli chodzi o ilość młodzieży to i ilość miejsc w szkołach, to uważam, że mamy tutaj zabezpieczenie, także na spokojnie patrzę na ten czas ostatecznej rekrutacji.
1: Mówił Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o tematy szkolne, to dam wam już wszystkim spokój i to do 1 września. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ozimek robi krok w kierunku zablokowania budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie dawnej huty Mała Panew. To plany prywatnego inwestora budzące sprzeciw części mieszkańców. Stąd radni Ozimka chcą przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz deklaruje, że znajdą się w nim zapisy uniemożliwiające powstanie spalarni czy podobnych zakładów bez akceptacji społecznej. Mamy pełne prawo działać na własną rękę, mówią polscy policjanci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej poinformować policjantów telefonicznie, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
4: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
3: Ratowanie życia zawsze jest priorytetem, dlatego wybicie szyby w aucie jest legalne, jeżeli wewnątrz przebywa na przykład przegrzane dziecko lub zwierzę. Fala rekordowych upałów w Opolu potrwa do wtorku. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu tymczasem ma nową karetkę. Ambulans typu C zastąpił wysłużony 6-letni pojazd z ponad 200-tysięcznym przebiegiem. Do nowej karetki został przełożony cały potrzebny sprzęt medyczny ze starego pojazdu. Karetka kosztowała prawie 600 tysięcy złotych i została zakupiona z budżetu szpitala. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolanie korzystają już z bardziej ekologicznej energii. Energetyka cieplna Opolszczyzny uruchomiła w naszym mieście drugi układ kogeneracyjny. Dzięki temu woda w miejskim ogrzewaniu nie będzie już podgrzewana węglem, tylko gazem. Mówi prezes spółki ECO Kogeneracja Krzysztof Diduch.
5: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej.
3: Inwestycja kosztowała prawie 70 milionów złotych. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz jeszcze policyjne doniesienia. Opolska policja otrzymała 47-letniego mieszkańca gminy Pokój podejrzanego o posiadanie ponad 4 ton krajanki i tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Według śledczych wprowadzenie tego tytoniu na rynek spowodowałoby straty Skarbu Państwa w wysokości 6 700 000 zł. Zatrzymany na miejscu 47-letni mieszkaniec gminy Pokój został przewieziony do opolskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut związany z paserstwem akcyzowym. Grozi mu wysoka grzywna do 3 lat więzienia lub obie te kary łącznie. Jak informuje Opolska Izba Administracji Skarbowej, sprawa ma charakter rozwojowy. Spektakl Krzyżacy z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zwyciężył podczas zakończonych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Spektakl wyreżyserowany przez Jana Klatę zdobył główną nagrodę konkursu Klasyka Żywa. To 80 tysięcy złotych dla zwycięskiego teatru na stworzenie kolejnej premiery na podstawie tekstu klasycznego. Spektakl Krzyżacy dostał też nagrody za scenografię, kostiumy, reżyserię świateł i choreografię. Dodatkowo nagrody aktorskie otrzymali Maciej Cymorek, Maciej Mydlak i Cezi Studniak.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Rozpoczynające się wakacje nie byłyby dla wszystkich tak beztroskie, gdyby nie ciężka praca wielu osób. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przy wypoczynku spełnia sanepid i to tam się udam w tej części audycji.
2: Zdrowe Opolskie.
1: Dzieciaki niezmiennie chętnie korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku, takich jak kolonie i półkolonie wakacyjne. Takie też będą się odbywać w województwie opolskim. Żeby było na nich bezpiecznie, do pracy musiał pójść cały szereg kontrolerów z sanepidu.
7: Małgorzata Gudłajty jest kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Lato się zaczęło, zaczynają się wakacje, no a jak wakacje, to również kolonie, półkolonie, letnie, no i zawsze sanepid prowadzi kontrole w tych miejscach, w których najmłodsi wypoczywają. Pod jakim kątem te kontrole są prowadzone?
7: Inspekcja sanitarna prowadzi nadzór nad przebiegiem zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży i celem naszych działań

0: jest przede wszystkim zapewnienie przez organizatorów właściwych warunków zakwaterowania, pobytu, żywienia, rekreacji, ogólnie mówiąc odpoczynku tym dzieciom, które wyjeżdżają, bądź spędzają czas na półkoloniach, czyli na formach wypoczynku w miejscu zamieszkania. Celem naszych kontroli, tak jak powiedziałam, jest przede wszystkim bezpieczeństwo tych dzieci. Chcemy także zabezpieczyć ich przed jakimkolwiek zachorowaniem, przed zatruciami, przed tym, żeby na tych wakacjach naprawdę mogły wypocząć i wrócić zdrowymi przed wszelkimi chorobami, zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi. Nasze kontrole to przede wszystkim sprawdzanie tych warunków zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc, niedopuszczanie do nadmiernego zagęszczenia w tych obiektach, w których dzieci przebywają, wyposażenie pomieszczeń oraz ten stan techniczny mebli i sprzętu, którym dzieci się posługują, z których korzystają, zarówno w czasie mieszkania, jak i w czasie zabaw, rekreacji, sportu. Sprawdzamy stan czystości i porządku we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają, to znaczy w obiektach i w ich otoczeniu. Ważny jest dla nas również mikroklimat pomieszczeń, czyli wentylacja, możliwość wietrzenia, temperatura tych pomieszczeń, zapewnienie dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych, tak aby dostęp do nich nie był utrudniony, zapewnienie bieżącej ciepłej wody, a także środków higienicznych do zachowania podstawowych zasad higieny, do utrzymania tej higieny. Kolejnym naszym elementem, bardzo ważnym, jest nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. I tutaj najważniejsze jest przechowywanie produktów żywnościowych, warunki przygotowywania, podawania, serwowania oraz jakości tych posiłków, które podajemy uczestnikom wypoczynku. Bardzo ważna jest również opieka medyczna.
1: Ile mniej więcej co roku tych miejsc Państwo tutaj w województwie opolskim sprawdzają?
0: Wszystkie organizowane turnusy powinny być zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku. Pod adresem wypoczynek.mengov.pl każdy rodzic może sobie sprawdzić, czy turnus, na który swoje dziecko zapisał, na które jego dziecko wyjeżdża, jest zarejestrowany, to znaczy, czy jest zorganizowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednym słowem, czy ten wypoczynek jest bezpieczny. My korzystamy z tej elektronicznej bazy wypoczynku. Wszystkie dane, które tam są zawarte, stanowią dla nas podstawę do tego, aby te czynności kontrolne podejmować. Wiemy z tej bazy, gdzie, kiedy, jaki turnus jest zorganizowany. Na dzień dzisiejszy na terenie województwa opolskiego zarejestrowane zostały 293 turnusy i tutaj przeważającą liczbę, bo aż 187 stanowią formy w miejscu zamieszkania, czyli półkolonie. Jest to wypoczynek dla dzieci, które śpią w domu, a odpoczywają w ciągu dnia w zorganizowanych formach. 104 to kolonie i obozy w miejscach hotelarskich, a także w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku. I w tym są również dwa obozy bez stałej infrastruktury, są to obozy pod namiotami.
1: Na ile dni przed rozpoczęciem turnusu rodzice mogą sprawdzić na stronie internetowej, czy wszystko tam hula?
0: Teoretycznie do 21 dni przed rozpoczęciem turnusu powinien być już taki obóz czy kolonia zgłoszony i obecny w bazie. Czasami zdarzają się przesunięcia w tym terminie z uwagi na to, że organizator może nie dopełnić pewnych formalności i wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji. W związku z tym, dopóki nie będzie pełnej dokumentacji, czasami brakuje jakiegoś wpisu, jakiejś informacji. Dopóki nie będzie pełnej, to taka kolonia nie znajduje się w bazie wypoczynku. Także na bieżąco należy sprawdzać, czy ten wypoczynek jest zgłoszony.
1: W poprzednich latach w naszym regionie pojawiały się jakieś nieprawidłowości?
0: Oczywiście tak, pojawiały się nieprawidłowości. Wszystkie stwierdzone w ubiegłym roku uchybienia dotyczyły bloku żywieniowego. I były to nieprawidłowości, które zostały na bieżąco na miejscu naprawione.
1: A jakie jeszcze działania Państwo prowadzą w czasie wakacji?
0: Jak co roku Sanepid włącza się w działania pod hasłem Bezpieczne wakacje. W ramach tej akcji realizujemy działania edukacyjne, które są zawsze dostosowane do wieku odbiorców, do bieżącego bieżących potrzeb, a także do tego, gdzie dzieci wypoczywają, jaka to jest forma wypoczynku. Naszą kampanię realizujemy poprzez różnego rodzaju spotkania edukacyjne, pogadanki, czasami połączone z prezentacjami, z instruktażami, z jakimiś konkursami, ale także kampania zdrowotna prowadzona jest w mediach społecznościowych. Podejmowane zagadnienia będą między innymi dotyczyły zasad bezpiecznego wypoczynku, ochrony przed udarem cieplnym, wpływu promieniowania UV na zdrowie, higieny osobistej, szczególnie prawidłowego mycia rąk, które jest również bardzo ważne w profilaktyce przenoszenia chorób drogą kropelkową, a także chorób brudnych rąk. Mówimy także o zabezpieczeniu przed kleszczami, o postępowaniu po ukąszeniu przez kleszcza, także wpływu na zdrowie spożywania napojów energetyzujących, o profilaktyce zatruć pokarmowych, o przechowywaniu produktów, bo czasami dzieci coś swojego również gdzieś tam sobie przechowują, żeby to wiedziały. Mówimy także o profilaktyce uzależnień i tutaj mamy na myśli palenie papierosów, palenie e-papierosów, eksperymentowanie z alkoholem, a także mówimy o dopalaczach, używaniu smartfonów i innych urządzeń, które emitują światło niebieskie, a co ma wpływ na zdrowie dzieci.
1: O właśnie, a chciałem dopytać o te kleszcze, bo sezon w pełni.
0: Tak, sezon w pełni, przy czym trzeba zaznaczyć, że aktualnie jest już bardzo ciepło, natomiast to nie od tej chwili kleszcze się pojawiły. Kleszcze budzą się, gdy temperatura osiąga już około 5-8 stopni. Jest to też różnie i im cieplej, tym większa jest ich aktywność, więc wiadomo, teraz też również my więcej czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sezonie i w okresie urlopowym, więc pamiętajmy o profilaktyce i tutaj ze swojej strony przede wszystkim możemy zadbać o to, aby właściwie się ubrać, czyli albo mieć długie rękawy, długie spodnie, a jeżeli jest na to za ciepło, to stosujmy na skórę repelenty, czyli środki, które odstraszają owady. Natomiast bez względu na całe nasze zabezpieczenie po przyjściu ze spaceru, po przyjściu z lasu, czy też z parku, bo wiadomo, że kleszcze nie tylko w lasach bytują, musimy obejrzeć swoje ciało, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy nie ma kleszczy na tym ciele, ubrania wyprać, obejrzeć, wykąpać się i w sytuacji, kiedy zobaczymy na naszym ciele kleszcza, należy go we właściwy sposób jak najszybciej usunąć. Najlepiej stosować do tego pensetę lub inny przyrząd, który można kupić m.in. w aptece i jednym zdecydowanym ruchem, bez żadnego kręcenia, wyciągnąć tego kleszcza, sprawdzić, czy jest wyjęty w całości. Miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować i obserwować, czy nie pojawiają się jakieś zmiany. Jeżeli coś by nas niepokoiło, proszę zwrócić się do lekarza.
1: Na przykład rumień.
0: Na przykład. Nie zawsze występuje rumień, ale w zdecydowanej większości, jeżeli są sytuacje takie, że jest potem stwierdzane zakażenie, to z rumieniem możemy się spotkać.
1: Mówiła Małgorzata Gudełajtis z opolskiego sanepidu. Jeżeli rodzice mają podejrzenie, że w jakimś miejscu wypoczynku sprawy nie mają się do końca tak, jak powinny, to mogą to zgłosić do sanepidu od razu. Skoro o kwestiach sanitarnych mowa, to warto zwrócić uwagę także na kąpieliska. One też są pod czujnym okiem kontrolerów.
2: Sandra Mackiewicz, pracownik oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Co roku sanepid opolski dzieli się z mieszkańcami informacjami na temat tego, czy te kąpieliska w naszym regionie są zdatne do kąpieli, czy nie są. Pierwsze raporty już spłynęły, no i już pierwsza wpadka, tak?
2: Tak, niestety wczoraj musieliśmy zamknąć kąpielisko na zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu nadmiernego sinic.
1: Czyli pogoda, można powiedzieć, że też wpłynęła.
2: Wpływa na to zarówno pogoda, jak i niska mieszalność wody, a także zawartość związków biogennych w samym zbiorniku.
1: Jakie jeszcze tutaj są wyznaczniki tego, czy dana woda jest bezpieczna do kąpieli, czy nie jest?
2: Głównie jeśli chodzi o kąpieliska, sprawdza się parametry mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczeń kałowych, czyli Escherichia coli i enterokoki, a także wizualna ocena takiej wody czy takiego zbiornika właśnie, czy nie ma tam kożuchu, piany nadmiernej, czy barwa wody nie jest zmieniona, czy nie pływają tam różnego rodzaju substancje smoliste. No, także taka ocena wizualna.
1: I ile tych kąpielisk w województwie opolskim państwo akurat oceniają?
2: W tym sezonie mamy zgłoszonych 14 kąpielisk, natomiast otwartych na razie jest 5, no w tym Kluczbork obecnie z zakazem kąpieli. Teraz na weekend otworzy się pozostałe 9 kąpielisk. Ostatnie będzie Jezioro Srebrne w Januszkowicach, które otworzy się 1 lipca.
1: I te badania są prowadzone na bieżąco?
2: Najpierw próbka pobierana jest z urzędu, czyli pobierają przed otwarciem kąpieliska inspekcja sanitarna, żeby sprawdzić, czy w ogóle takie kąpielisko można dopuścić do kąpieli. Natomiast później obowiązki przejmuje organizator kąpieliska. I wtedy w trakcie sezonu kąpielowego musi przynajmniej 3 próbki z takiego kąpieliska pobrać. Czas między poborem danej próbki nie może być dłuższy niż 30 dni.
1: Podejrzewam, że no niewiele osób wchodzi codziennie na stronę sanepidu, żeby sprawdzić, czy te wyniki są odpowiednie. No ale to na miejscu poinformuje nas o tym ratownik, tak?
2: Na miejscu każde kąpielisko zgłoszone musi mieć taką tablicę informacyjną, na której jest aktualny komunikat o tym, czy można się kąpać w kąpielisku, czy nie. Świadczy też flaga wywieszona na kąpielisku, czy mamy białą, czyli można się kąpać, czy mamy czerwoną, czyli jest zakaz kąpieli w danym dniu. Natomiast bieżące informacje mogą państwo uzyskać również z serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tam dane wprowadzane są codziennie zarówno przez organizatorów kąpielisk, jak i przez inspekcję sanitarną.
1: A jeżeli gdzieś wystąpią nieprawidłowości, to czy jest szansa, że na drugi dzień tam kąpielisko zostanie uruchomione, czy trzeba jednak raczej poczekać kilka dni, aż ta sytuacja się poprawi?
2: Zależy, o jakich nieprawidłowościach mówimy, tak? Jeżeli mówimy o faktycznie zakwicie sinic, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kiedy się ono pojawi, ani jak długo będzie trwało, ani kiedy popłynie sobie w inną stronę, albo po prostu sinice obumrą i opadną na dno. Natomiast jeżeli mówimy o krótkotrwałych zanieczyszczeniach mikrobiologicznych, no to też w zależności od tego, jak wysokie jest to skażenie i jakie działania jest w stanie podjąć organizator, to ciężko jest powiedzieć, tak? Czy jest szansa, czy na drugi dzień ono będzie włączone, czy nie.
1: Czyli jeżeli komunikat jest, że kąpielisko jest zamknięte, to raczej szukamy innego miejsca na najbliższe 2-3 dni.
2: Dokładnie, no możemy skorzystać zarówno z kąpielisk, jak i z pływalni otwartych, czy też basenów letnich, tak? One też są nadzorowane, woda jest tam badana regularnie, także takie miejsca też są bezpieczne.
1: Mówiła Sandra Mackiewicz z opolskiego sanepidu. A czy w poprzednich latach zdarzało się, że jakieś kąpielisko było wyłączane z użytku na kilka dni? No i owszem, z powodu zakwitu sinic zamykane było na przykład jezioro Turawskie.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanej budowie obwodnicy Namysłowa.
4: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
1: Namysłowianie odetchną z ulgą. Ciężarówki przestaną jeździć przez centrum miasta. Samorząd województwa podpisał właśnie umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
5: To dla nas jak zawsze, jak przy każdej umowie na inwestycję drogową, bardzo radosny dzień, ale ta dzisiejsza umowa ma szczególne znaczenie, bo jak państwo dobrze wiedzą, inwestycje obwodnicowe, drogi w nowym śladzie, coś, co zmienia nasze otoczenie i poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania i zmienia rzeczywistość miast, to szczególny powód do radości. A w dodatku jeszcze to jest jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej perspektywie europejskiej. W związku z czym no, kumulacja dobrych wiadomości dzisiaj. 103 miliony złotych zainwestujemy właśnie w Namysłów. Powstanie dzięki temu ponad 5 kilometrów nowej drogi, zupełnie nowej, z wiaduktami, znaczy wiaduktem, nad mostem, ze ścieżką rowerową, ze skrzyżowaniami, ze zjazdami. Bardzo dużo roboty przed drogbudem, przez firmą, która tę inwestycję będzie realizowała, ale jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, bo odciążenie Namysłowa od strony 451, więc od strony Dolnego Śląska, spowoduje, że pan burmistrz będzie mógł zupełnie inaczej myśleć o Centrum Namysłowa i zupełnie inaczej zaplanować sobie pewne przedsięwzięcia, co zresztą już się dzieje, bo projektowane rondo już też przewiduje zupełnie nową rzeczywistość, a nie tę, która była sprzed obwodnicy. Więc tak jak powiedziałem, to dla nas duże przedsięwzięcie, ale przede wszystkim duża radość. Cieszy mnie również to, że to akurat firma Drogbud została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji tej inwestycji. Umowa już jest podpisana, więc odwrotu nie ma. A chciałem powiedzieć, że doświadczenie drogbudów w budowach obwodnic u nas jest naprawdę duże, bo jak Państwo prześledzą te największe nasze inwestycje, to albo główny wykonawca, albo w konsorcjum, bo zarówno Czarnowąsy, Dobrodzień, Malnia i Chorula, jedyna betonowa nasza droga, to właśnie inwestycje realizowane przez tę firmę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji, więc to również taka dobry prognostyk na to. Więc powodów do radości mamy dzisiaj sporo. W dodatku za chwilę będziemy gościć wszystkich marszałków z wszystkich województw, bo dzisiaj konwent. W dodatku jeszcze gościmy dzisiaj wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, więc dzisiaj dobry i napięty dzień, ale z takimi pozytywnym sensie. Wiem, że jest prezentacja, która opowie nam o tym, co będzie budowane. Mamy 2 lata, być może, no, zobaczymy, nie będziemy tutaj żadnych challenge robić, ale w ciągu 2 lat zmieni się rzeczywistość Namysłowa, zmieni się rzeczywistość na naszych drogach wojewódzkich. Ja przypominam, że droga, która od Opola do Namysłowa prowadzi 454, w zasadzie do tego czasu też powinna być zakończona, jeżeli chodzi o wszystkie remonty. To będzie prawie, że w 100% zupełnie nowa droga od strony Wrocławia, obwodnica, więc myślę, że powiat namysłowski, sam Namysłów, mają wiele powodów do radości i jestem przekonany, że dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach, bo to jest zawsze dla nas absolutnie najważniejsze.
1: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
6: Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na gospodarkę. Do tego trzeba budować drogi. Obwodnica Namysłowa tak naprawdę wpisuje się w całe kompleksowe rozwiązanie drogi 454, na które wydaliśmy prawie 247 milionów złotych i ten południowy odcinek Nowy Ślad w stronę Oleśnicy i połączenia z drogą 451 dopiero zrealizuje w 100% zamysł komunikacyjny, jaki był planowany. 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra. Chciałbym również powiedzieć, że mieszkańcy Namysłowa wiele lat czekali na tą inwestycję. Rozmawiałem dzisiaj i wielokrotnie wcześniej z burmistrzem Jackiem Fiorem, jak ta inwestycja była wyczekiwana i jakie są pokładane nadzieje w tym rozwiązaniu komunikacyjnym, co nie zamyka kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego i w przyszłości oczywiście władze Namysłowa będą realizować plan obwodnicy północnej. Korzystając z okazji, że dzisiaj mam z Państwem kontakt, chciałbym powiedzieć, że O godzinie 11 jest wicepremier Kosiniak-Kamysz na Górze Świętej Anny z promesą 16 milionów złotych na rozbudowę czy też modernizację pomnika na Górze Świętej Anny. Rozpoczynamy konwent marszałków, na którym pojawi się szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Mówię o tym w kontekście budowy programu SAFE i udział opolskich przedsiębiorców w tym programie, ale pojawi się również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Mówi burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
7: Jako burmistrz, jako mieszkaniec dziękuję Państwu i naprawdę ta moja satysfakcja jest wielowymiarowa. Cieszę się z tej inwestycji ogromnie. Mówiliśmy o tym, jak ona wiele lat była wyczekiwana. Ja tu już w kuluarach mówiłem, że mieszkańcy, mimo już mówimy o tym, że przetarg rozstrzygnięty, pieniądze zabezpieczone, to dalej słyszę głosy, wybudują. To nie jest negatywne wśród mieszkańców. To raczej pokazuje, jak wiele lat ta inwestycja była wyczekiwana, jak bardzo wyczekiwana jest. Jak wiele lat się mówiło o tym, że ona powinna powstać. To jest moja też satysfakcja jako samorządowca z tej kontynuacji władzy samorządowej, że coś nie odchodzi na półkę, bo zmieniła się władza, zmienił się marszałek, coś co rozpoczął marszałek Buła, obecny marszałek wtedy odpowiadał za drogi. To nie wylądowało na półce. Na każdym etapie wiem, że taki projekt może zostać odłożony na bok. I ta satysfakcja z tego, że tak się nie dzieje, jest bardzo duża. Z tego wymiaru samorządowego, mądrości, kontynuacji władzy, to jest duża rzecz. Także bardzo za to marszałkom dziękuję. Cieszę się ogromnie, bo to nie tylko Namysłów skorzysta. O tym też warto powiedzieć, że to jest inwestycja, która jest skierowana do województwa opolskiego. Kierunek na S8 dla wielu osób właśnie będzie kierował się i kieruje się przez Namysłów. Dla nas odciążenie tego natężenia ruchu wewnętrznego również dzięki tej obwodnicy to będzie ogromna zmiana. Także zapraszam do Namysłowa niezmiennie. Będziemy się dalej rozwijać. Dzięki tej inwestycji, gigantycznej inwestycji, Namysłów znowu będzie robił duży krok do przodu.
1: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Choraczuk.
8: Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować panom marszałkom za konsekwencje. Na drodze z Opola do Namysłowa budowaliśmy z panem marszałkiem Szymonem Ogłazą w 17 roku obwodnicę Czarnowąsów. No i dzisiaj jesteśmy już na północy dalekiej w Namysłowie. Trzeba podkreślić, że budowana obwodnica wpisuje się w bardzo szeroki kontekst strategii rozwoju województwa opolskiego. I to jest dowód realizacji takich inwestycji, że te strategie są żywe, że cele, które określone wiele lat temu w tych strategiach są przez nas realizowane i ten alternatywny korytarz transportowy północ-południe, taki przecinający autostradę A4, czyli na północy właśnie droga do Namysłowa 454 i 451 i na południu droga 414 na Prudnik do granicy z Czechami. To są bardzo ważne drogi wojewódzkie, które ten korytarz tworzą. Bardzo się cieszymy jako województwo opolskie, jako zarząd dróg, że te środki europejskie, znowu europejskie podkreślam, na budowę obwodnicy w tym ciągu Opole-Namysłów otrzymaliśmy. Bo ta obwodnica takie finansowanie będzie miała właśnie europejskie, z funduszy europejskich dla Opolskiego. Cieszę się tutaj, że ten zakres zadania jest bardzo szeroki, bo te 5 km w nowym śladzie, nasypy, no dla nas takim największym kolizyjnym punktem będzie przeniesienie dwóch słupów na sieci energetycznej wysokiego napięcia, 400 kV. Tutaj no, ta kolizja musi być przez nas przy tej inwestycji zlikwidowana. Ronda, które chcemy, aby w tym układzie drogowym, czyli drogi 39 z brzegu, która włącza się do drogi 454 rondem, aby do tego ronda, właśnie to rondo było początkiem tej obwodnicy, a nowe rondo, które powstanie na północy między Namysłowem a Wilkowem, będzie zamykało obwodnicę. Także kilka rozwiązań, tu już pan marszałek Robert Węgrzyn wspomniał o tych, które po drodze jeszcze będą zbudowane. Także prosimy tutaj o wsparcie pana burmistrza. Dziękujemy, że tutaj samorząd Namysłowa również bardzo tą inwestycję popiera. No i liczymy, że ten harmonogram prac będzie przez wykonawcę dotrzymany. Ten tranzyt samochodów ciężarowych głównie, w związku z tym, że ta strefa rozwoju gospodarczego Namysłowa jest zogniskowana właśnie wokół drogi 451, więc tych tirów jeździ tam bardzo dużo. No, ostatnie badania w tej chwili, czekamy na dokładne wyniki badań, mamy je dostać właśnie w ciągu wakacji z generalnego pomiaru ruchu, który miał miejsce w roku ubiegłym, no ale już mogę powiedzieć, że to jest około 8 tysięcy pojazdów na dobę. Z tego ponad 40% stanowią pojazdy ciężarowe. Także ten tranzyt jest ogromny, więc to jest Śródmieście również, bo to jest centrum Namysłowa. Ten układ rond, który tam się znajduje przy drogach krajowych, no nie jest w stanie tego ruchu przenosić, także tutaj jeszcze z panem marszałkiem Ogładzą, tak 5 lat temu, tak jak mówiłem, to opracowanie dokumentacyjne się rozpoczęło. Już wówczas te badania wskazywały na to, że ten tranzyt z Namysłowa należy w tym kierunku zachodnim wyprowadzić.
1: Mówi Grzegorz Zbroszczyk z firmy Drogbud.
9: Prace powinniśmy rozpocząć, myślę, że w ciągu miesiąca, bo teraz będziemy czekać na przekazanie placu budowy. Później jakaś tam organizacja placu. Myślę, że do miesiąca powinniśmy rozpocząć już prace przygotowawcze, bo tam będą prace związane z wycinką drzew i odhumusowaniem. 5 kilometrów nowym śladem, więc te utrudnienia myślę, że nie będą zbyt duże dla mieszkańców. Wiadomo, przy włączeniach, ale tak tą organizację myślę, że zrobimy, żeby były jak najmniejsze te utrudnienia.
1: Od wielu lat na rozbudowę czeka też obwodnica Czarnowąsów, co skomentował marszałek Szymon Ogładza.
5: To planowana od razu inwestycja, czyli obwodnica Dobrzenia, drugi etap tego, co w 2017 roku, jak powiedział pan dyrektor, wspólnie z Drogbudem zresztą zrealizowaliśmy na Czarnowąsach. No niestety pomiędzy tymi rzeczami wydarzyła się rzecz taka bardzo istotna dla całego tego przedsięwzięcia, mianowicie zmieniły się granice miasta Opola. Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu, w związku z czym wszystkie drogi oprócz ekspresówek i autostrad są w zarządzie prezydenta. Ta nowo powstała obwodnica musiała być wspólną inwestycją miasta i województwa, w związku z czym musieliśmy zaktualizować dokumentację i proces przygotowywania tej dokumentacji został zlecony we wrześniu 2023 roku chyba. Piątego? No, ja nie wiedziałem dzisiaj, że prawie 10 lat minęło od obwodnicy Czarnowąsów, więc ten czas jest trudny. Więc we wrześniu 2025 roku została zlecone przygotowanie tej dokumentacji, ponieważ ona, ta, która była wcześniej, zupełnie straciła ważność ze względu na choćby na to, że zmieniły się te relacje pomiędzy miastem a województwem. Wówczas, kiedy tamtą przygotowywaliśmy, to było w ogóle na terenie województwa poza miastem. Dzisiaj jest inaczej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Mamy pewne plany i przymiarki, bo wiemy chociażby o tym, że zostanie za chwilę uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalne finansowanie zwrotne, co prawda, ale z dużym umorzeniem dla inwestycji o znaczeniu no takim, powiedziałbym, obronnym. Ja myślę, że obwodnica, która przebiega tuż przy elektrowni Opole, to jak najbardziej wpisuje się w te przedsięwzięcia. Będziemy szukać do tego finansowania. Na razie trwają prace nad dokumentacją. Oczywiście będziemy musieli się porozumieć w tej kwestii również z prezydentem Opola, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić tylko połówki tej obwodnicy, a w dodatku nawet to nie jest tak, że dokładnie do punktu jednego to jest miejskie, a od drugiego województwo, bo to tak troszeczkę się tam w przebiegu zmienia. Więc trwa proces aktualizacji dokumentacji, no i będziemy szukać finansowania do tego. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja powstała, bo ona rzeczywiście dokańcza, rozwiązuje te dyskusje na temat tych dwóch rond. I bezwzględnie mieszkańcom Dobrzenia, dużego, wielkiego, małego i Borek, ona jest absolutnie potrzebna.
1: Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o dużych imprezach sportowych, które odbędą się w naszym mieście.
4: Aktywnie w Opolu.
1: Miłośnicy lekkoatletyki przyjadą do Opola. Już w tą sobotę na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich. Później, bo 5 lipca z kolei, odbędzie się tam jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków. Mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
10: Tak, no przede wszystkim chyba wspólnie zapraszamy na te dwie imprezy, bo faktycznie jedne z ważniejszych imprez lekkoatletycznych w naszym regionie, ale nie tylko, bo jeżeli mówimy o Polskim Festiwalu Skoków, no to jest to jedna z najważniejszych imprez tego typu w kraju, gdzie od 20 lat, 20 edycja, przyjeżdżają największe gwiazdy okazję, jeżeli chodzi o skoki, gdzie młodzi adepci mogą podpatrywać technikę, gdzie mogą patrzeć na swoich mistrzów, na autorytety. Niezwykła atmosfera, to zawsze podkreślają osoby biorące udział w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie. Natomiast turniej nadziei olimpijskich to impreza masowa skierowana do młodzieży. To jest ten właśnie sport młodzieżowy, masowy, na którym nam samorządowcom w szczególności zależy, bo jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma zachęty, pasji, nie ma pokazania, czym jest sport, w tym przypadku czym jest lekkoatletyka, to potem nie mamy medalistów mistrzostw Polski, Europy i nie mamy nadziei właśnie na olimpiadę. Serdecznie zapraszam, cieszę się, że samorząd województwa jest partnerem zarówno w jednym, jak i w drugim przedsięwzięciu.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
11: Tak jak pan marszałek wspomniał, myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich zaprosić na te dwa fantastyczne wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na naszym stadionie lekkoatletycznym. Proszę państwa, czas szybko płynie. Mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej. Zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje. To jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina. Jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości, czyli sport indywidualny, duża determinacja wszystkich osób uprawiających lekkoatletykę w dużej mierze, czyli taka zawziętość w tym i wytrwanie w tym treningu, w tym reżimie treningowym, który nie zawsze kończy się tym upragnionym medalem. I chociażby przez takie kampanie jak Nadzieje Olimpijskie, przez Festiwal Skoków, w ramach którego też przecież występują i nasi przedszkolacy, nasi uczniowie szkół, czyli jest ta rywalizacja też taka troszkę zabawowa wśród najmłodszych, promujemy lekkoatletykę, która później przynosi medale olimpijskie i radość nas wszystkich. Więc bardzo chętnie jako samorząd miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia. Tutaj słowa uznania dla pana Janusza, dla wszystkich organizatorów, dla pana dyrektora za to, że trwacie w tym i już faktycznie dobiliśmy do 20, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc tak jak powiedziałem, cieszymy się, że możemy to razem współtworzyć, wspólnie z samorządem województwa opolskiego, bo faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
1: Mówi Mariusz Sagan z Urzędu Miasta.
12: Pan prezydent mówił, że czas szybko mija, 20 lat festiwalu skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem komitetu honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło. Natomiast ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę państwa na tą imprezę, która będzie wcześniej, czyli na turniej nadziei olimpijskich, bo formułę festiwalu skoków znam i myślę, że za chwilę pan dyrektor Olczyk opowie coś więcej o festiwalu skoków. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco polecić i zachęcić ludzi do przyjścia w sobotę, bo to jest naprawdę pod względem sportowym wysokiej rangi impreza. To znaczy będą tu reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy, najlepsi do lat 23, a lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, że właśnie w tej kategorii do lat 23, w kategorii młodzieżowej już są bardzo dobre wyniki. To są ludzie, to są zawodniczki, zawodnicy, którzy są w przededniu zawodów tych najpoważniejszych, więc to naprawdę będzie, uważam, lekkoatletyczne święto i pod względem poziomu myślę, że wiele rekordów stadionu, rekordów opolszczyzny, czyli najlepszych wyników, które jakie kiedykolwiek były w Opolu i na Opolszczyźnie, wpadnie w najbliższą sobotę, a można spędzić tak praktycznie, bo patrząc na program, praktycznie cały dzień tutaj z lekką atletyką, więc poziom będzie wysoki, wyniki dobre, serdecznie zapraszam.
1: Mówi współorganizator Opolskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur.
13: Co do meczu, rozpoczynamy o godzinie 10:00, konkurencje pierwsze to 3 przeszkody i 5000 metrów, namawialiśmy sędziego głównego, będzie będzie cała plejada najważniejszych sędziów z Filipem Moterskim. To jak Państwo śledzicie lekkoatletykę, to jest ten, który uratował Ewie Swobodę finał olimpijski. To jest jeden z najważniejszych sędziów, on zawsze jeździ na te największe imprezy. Dla nas jest jako stadionu, jako miasta potężne wyzwanie, ponieważ jest to mecz, który obejmuje wszystkie konkurencje biegowe, prawie wszystkie, czyli to jest od 100 metrów panów, 100 metrów płotki, 110 płotki, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500, 5000 metrów, 3 przeszkody z rowem, z wodą, jeżeli ktoś, bo niektórzy kojarzą, że to taka piękna konkurencja, bo czasami się uda wpaść do tego rowu, co nie jest za bardzo sympatyczne. Oczywiście wszystkie skoki, łącznie z tyczką, już jest to przygotowane, to takie wyzwanie logistyczne też dla mojego zespołu i ludzi obsługi technicznej, która będzie musiała bardzo precyzyjnie obsługiwać te zawody. 70 sędziów będzie sędziowało na tych zawodach przez cały dzień. No mamy nadzieję, że podołamy, bo nie jest to łatwa impreza, ale z drugiej strony to, co pan naczelnik powiedział, mamy szansę na bardzo wiele rekordów stadionu, ale one też nie są niskie. 65 metrów dysku, myślę, że będzie ciężko to poprawić. 2,40 zwyż, 2 metry pań, czy prawie 8 metrów w skoków dal. To są wyniki, które były uzyskane na tym stadionie. Jesteśmy już w drugiej części sezonu, przez za nami 26 imprez, tego państwo, część państwo śledziło, wszystkie imprezy Mistrzostwa Województwa, Szkolnego Związku LZS-ów i Okręgowego Związku się odbyły, za tydzień już pierwsze Mistrzostwa Polski, więc i bardzo ważna impreza, serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny. Co do festiwalu, 20 lat tradycji, powiem tylko o tej części, bo o sportowej powie dyrektor Olczyk. 20 olimpijczyków, 24 właściwie było na tej liście mojej zaproszonych. Jest szansa, że w tej chwili mamy 20 takich prawie pewnych olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich. Myślę, że żaden stadion i żadna impreza w tym roku nie będzie gościła aż tak wielu znamienitych gości. Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot. To są medaliści olimpijscy. Natomiast pozostali to są skoczkowie. Czekamy, no jeszcze czekamy na potwierdzenie Artura Partyki i Bednarka, bo taki pomysł był również, żeby zaprosić byłych uczestników skoczków, czyli przyjedzie Grzesiek Sposób, Michał Bieniek, pierwszy zwycięzca, skoczkowie, którzy skakali bardzo wysoko, 2,36, Michał Bieniek, 2,34, Grzesiek Sposób dwukrotnie zwyciężył, Michał Bednarek dwukrotnie też wygrał. Liczymy, że będzie okazja to przy małym olimpijczyku. Firma Nutrycja nam to sponsoruje, dzieci dostaną piękne prezenty, a dla przedszkolaków ogromne wyzwanie. Program, godzina 11 rozpoczynamy konkursem B, zaczynają panowie, o godzinie 13 panie, o godzinie 15 uroczyste otwarcie z udziałem olimpijczyków i przedszkolaków, ale równolegle panie już się szykują do głównego konkursu. 15.30 startujemy z głównym konkursem, kategoria Silver Tour, czyli najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu, bardzo dużo punktów. Nad nami są tylko Tuzy, czyli Memoriał Kusecińskiego i Szewińskiej i Diamentowa Liga, bo to są kategorie złote, oczywiście z ogromnymi budżetami. Ja dziękuję tutaj zarówno miastu, jak i panu marszałkowi, bo to wsparcie jest ważne. Nam udało się to dopiąć, ten budżet do końca, dzięki też dużej mierze małych sponsorów, ale mamy ambicje i mam nadzieję, że będzie bardzo wysoko, a jak wysoko, to dyrektor festiwalu powie, bo on jest najlepszym znawcą, zawsze potrafił wywróżyć. Mnie wywróżył 2,32, a blisko rekordu świata też było, ale to już prahistoria.
14: Mówi dyrektor 20. Opolskiego Festiwalu Skoków Stanisław Olczyk.
15: Impreza nasza zaczyna się bardzo mocno liczyć w Europie i w związku z tym mamy w tym roku bardzo poważny problem z nadmiarem chętnych do startu. W konkursie kobiet mamy 3 zawodniczki, które legitymują się rekordami życiowymi 2 metry. Pozostałe zawodniczki posiadają wyniki 190 i wyżej. Mamy zawodniczkę z Kuby, mamy zawodniczkę z Japonii, mamy zawodniczkę z Montenegro, mamy zawodniczki ze Szwecji. A chciałbym powiedzieć, że do tej pory jeszcze oczekujemy na informacje od menadżera odnośnie najlepszej naszej zawodniczki, czyli srebrnej medalistki Mistrzostw Świata Rzodzik, która zapewniła, że będzie startować, ale na 95%. Kogo my możemy się spodziewać? Najciekawszą zawodniczką jest w tej chwili najstarsza zawodniczka naszego konkursu, zawodniczka z Montenegro o nazwisku Vuković, która w tym roku uzyskała 198 cm 3 tygodnie temu, więc jest na topie. Poza tym zawodniczka z Litwy, która 5 lat temu skoczyła 2 metry, ale w dalszym ciągu jest w czołówce światowej, Palcyte. Zawodniczka z Niemiec, Honzel, która w ubiegłym roku skoczyła 2 metry, w tym roku 196. Do tego dochodzą Chruba z Czech, Batori z Węgier, Tavernini z Włoch, Takashi, to już mówiłem, z Japonii, Felepec ze Słowenii, wicemistrzyni akademicka Stanów Zjednoczonych, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, Kubanka Brisin, bardzo wysoka Szwedka Ekman, która legitymuje się wynikiem 196. No i poza tym są zawodniczki, ponieważ mamy aż 18, chcemy 5 przerzucić do konkursu B. Na czym to polega? Obydwa konkursy są liczone do Srebrnej Ligi i wyniki, jak i ranking. I mamy tutaj zawodniczki, która Tavernini z Włoch, rekordowy 191, Ekholm ze Szwecji 189, Stichling z Niemiec 190, Brus z Estonii 190, Lala Sini z Finlandii 188 i Panagiota Dosi z Grecji 189. Także w konkursie kobiet zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i chciałbym jednak zaznaczyć, że to są zawodniczki potwierdzone. Niemniej jednak, jeżeli otrzymamy wykazy lotów samolotowych, to będziemy w ten czas w 100% pewni, że te osoby się zjawią. Na razie mamy potwierdzenie 4 osób. Natomiast o konkursie męskim to chciałbym powiedzieć, że niestety, ale te dobre czasy, które były i w Opolu, i na świecie, trochę jakieś zanikły, bo w tym roku poziom skoczków jest raczej bardzo słaby, bo diamentową ligę wygrywa zawodnik skokiem 2,29, a wszelkie inne imprezy w Europie 2,30 daje miejsce, jeżeli nie zda na zwycięstwo, to na podium. Mamy następujące osoby, które możemy powiedzieć, że również reprezentują całą Europę, a nawet po części świat. Największym faworytem naszej imprezy jest zawodnik z Anglii, który studiuje w Stanach Zjednoczonych i wygrał akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wynikiem 2,28, a w tym roku skoczył już 2,31 m. Poza tym jest Lando, Włochy, rekord życiowy 2,30, Clark, Anglik, rekord życiowy 2,27, brązowy medalista mistrzostw świata z Czech, Jan Steffela.
14: Przypominam, że 20. Opolski Festiwal Skoków odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Impreza dla publiczności jest bezpłatna.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money? No.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o koncertach, które na wakacje przygotowało Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Jednak zanim porozmawiam o koncertach, ważny apel od opolskich policjantów.
8: Powietrze w Opolu.
7: W naszym regionie właśnie zaczyna się rekordowa fala upałów. Policjanci apelują, żeby nie zostawiać nikogo w rozgrzanym samochodzie nawet na minutkę.
9: Aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Od kilku dni panują wysokie temperatury, a na najbliższe dni również prognozowane są bardzo wysokie temperatury. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zadbali o naszych najbliższych w tych dniach. No przede wszystkim pamiętajmy, że o niepozostawianiu dzieci, osób starszych czy też zwierząt w rozgrzanych samochodach. Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chcę do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że no, może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę. Dlatego no, przestrzegamy, apelujemy, żeby nie pozostawiać nawet na tych kilka chwil tego dziecka w rozgrzanym samochodzie. Pamiętajmy o tym, że w pełnym słońcu temperatura w pojeździe znacznie wzrasta i to bardzo szybko. Kiedy na dworze mamy 30 parę stopni, w takim samochodzie może dochodzić nawet do 60 stopni. Dlatego nie pozostawiajmy dzieci. Jeszcze raz apelujemy, żeby właśnie nikogo w tym samochodzie rozgrzanym nie pozostawiać. Pamiętajmy też o tym, że jeśli sami jesteśmy świadkami, że ktoś pozostawił takie dziecko czy też zwierzę w rozgrzanym samochodzie, to o takiej sytuacji zawsze powinniśmy poinformować policjantów, zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sytuacji, kiedy no, ta zwłoka będzie groziła tym, że temu dziecku czy zwierzęciu może stać się jakaś krzywda, no tutaj możemy już działać w stanie wyższej konieczności. Jednak przestrzegamy, warto najpierw poinformować policjantów, ochronę obiektu, jeśli na przykład taki pojazd znajduje się na parkingu jakiegoś centrum handlowego, wtedy też ta ochrona może wywołać przez megafony właściciela takiego pojazdu, żeby tą sytuację tutaj załagodzić. Zawsze też możemy właśnie sprawdzić, czy ten pojazd jest zamknięty, czy na przykład szyby są pozamykane, bo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z miarę dużym dzieckiem, gdzie szyby są uchylone, pojazd jest zaparkowany w cieniu, no to wiadomo, tutaj no, takiej osobie no, najprawdopodobniej nic się takiego złego nie dzieje, tak? Więc zorientujmy się na początku w sytuacji, rozejrzyjmy się, czy gdzieś w pobliżu nie widać rodzica, zapukajmy w tą szybę, sprawdźmy, czy to dziecko reaguje po prostu na nasze sygnały, spróbujmy otworzyć drzwi z takiego samochodu, no sprawdźmy po prostu, w jakim stanie znajduje się to dziecko, czy też to zwierzę, które tam zostało pozostawione. Pamiętajmy o tym, żeby no, nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to z przodu samochodu, po drugiej stronie tak, żeby odłamki, które mogą wpaść do wnętrza pojazdu, no nie zraniły tego dziecka. Z tym, że naprawdę przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać.
7: Mówił Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Fala upałów w naszym regionie może potrwać nawet do wtorku.
8: Co jest grane w Opolu?
7: A skoro o cieple mowa, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przygotowało gorące propozycje koncertowe. W dodatku będą to koncerty darmowe.
10: Anna Stąpor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
7: Jakiś czas temu Narodowe Centrum Polskiej Piosenki postanowiło dać głos młodym muzykom w formie, prawda, koncertów, które będą się odbywać na opolskim rynku. Młoda scena NCPP. Te koncerty już wiadomo, jakie to będą. No i kogo wybraliście, kto na tym opolskim rynku wystąpi?
10: Zapraszamy na drugą edycję konkursu muzycznego Młoda Scena NCPP. Po ubiegłorocznej, myślę, bardzo udanej pierwszej edycji ponownie zgłosiło się bardzo dużo ciekawych projektów muzycznych. Niemalże 100 wykonawców zgłosiło się do tego konkursu. Wybraliśmy 8 zespołów, które zobaczymy w wakacje na opolskim rynku. I startujemy już 4 lipca. Każdego wieczoru będą to występy dwóch zespołów i 4 lipca zapraszamy na naszej scenie Norbi i Wika i Beglepes oraz Warstwy.
7: Czym oni się wyróżniają? Jaki to jest rodzaj muzyki?
10: Zgłosili się wykonawcy, którzy proponują różne gatunki muzyczne i my się tutaj też w wyborze, jeżeli chodzi o gatunki, nie ograniczamy. Chcielibyśmy również pokazać po prostu całe spektrum tego, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, więc nie zabraknie oczywiście takich bardziej popowo-rockowych klimatów, troszeczkę piosenki takiej nastrojowej, oczywiście będzie też fajne brzmienie jazzowe. Myślę, że tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć, co gra na scenie muzycznej polskiej, w co idziemy, jakie nurty się rozwijają, więc dla każdego będzie coś przyjemnego.
7: No i Norbi i Wika, jaki tutaj reprezentują gatunek muzyczny?
10: Norbi i Wika to jest duet, który proponuje bardzo takie popowo-elektroniczne klimaty, a razem z nimi na scenie będzie również Beglepes i Warstwy i tutaj jest taka trochę muzyczna fuzja, trochę popu, trochę elektroniki, trochę nawet klimatów hip-hopowych. Myślę, że na pewno publiczność opolska może czuć się zaskoczona tym, co przygotują artyści.
7: Na kolejnym koncercie młodej sceny NCPP spotykamy się 11 lipca, czyli tydzień później. A tam?
10: A tam na naszej scenie Briela, czyli bardzo nastrojowa, taka intymna propozycja, a później dla odmiany Aleksander Szalonek, czyli takie dobre, rockowe brzmienia.
7: No i kolejny koncert znowu tydzień później, tak? Czy nie? 2 tygodnie później.
10: 2 tygodnie później, tutaj taka zmiana, tydzień przerwy. Na naszej scenie Monika Kowalczyk oraz Sedno. Monika Kowalczyk popowo-nastrojowe klimaty, natomiast Sedno, no to jest propozycja takiej właśnie nowej fali polskiego jazzu. Myślę, że będzie bardzo energetycznie.
7: Młodą scenę NCPP zamkniemy koncertem 1 sierpnia.
10: 1 sierpnia Fida i Jacob Rango. Fida bardzo, to są grajterka, oczywiście bardzo taka nastrojowa muzyka z elementami folkowymi, a Jacob Rango dobre poprokowe brzmienie.
7: I jak wybieraliście tych tutaj muzyków, którzy wystąpią w tegorocznej edycji?
10: Oczywiście obrady tutaj były burzliwe, bo naprawdę zgłosiły się fantastyczne projekty. Miejsc konkursowych było tylko 8, więc no po prostu wspólnie wybraliśmy tych, których uważaliśmy na najbardziej ciekawych i tak, aby zbudować właśnie różnorodny repertuar tych koncertów.
7: A czy to są muzycy z Opola czy z całej Polski?
10: Muzycy są z całej Polski. Zgłosiły się zespoły właściwie od południa po północ Polski, więc jest tutaj po prostu wybór wszelkich miast. I generalnie takiego typowo opolskiego składu nie mamy w tym roku.
7: Czyli można powiedzieć, że ten konkurs Młoda Scena NCPP odbija się szerokim echem po całej Polsce.
10: Tak, warto też przypomnieć, że jest to konkurs, więc są i nagrody. Nagroda główna to 20 tysięcy i myślę, że po prostu jest to atrakcyjna nagroda dla zespołów, które jeszcze są początkujące. Oczywiście te zespoły, które tutaj zaprosiliśmy, to nie są ich pierwsze koncerty, to nie są absolutni debiutanci. To są zespoły, które nie tylko pojawiały się na showcase'owych festiwalach, to są artyści, którzy mają doświadczenie sceniczne. Oczywiście, że tak. Natomiast zawsze na początku drogi taki zastrzyk finansowy no jest takim impulsem do rozwoju.
7: No i widzimy ich w Opolu po raz pierwszy.
10: Większość myślę, że tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o nas i o nasze organizacje koncertów, to tak. Natomiast na przykład Monika Kowalczyk była już na Festiwalu Opolskim w którejś edycji. Jaco Brango to na co dzień jest muzyk również Krzysztofa Zalewskiego, więc pewnie niektórzy pamiętają go z tego projektu. Zachęcam, żeby otworzyć się na te nowe brzmienia, żeby spędzić z nami te muzyczne wieczory na opolskim rynku.
7: A skoro mówimy o muzycznych wieczorach, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w każde wakacje oferuje też koncerty, które się nazywają Siesta na Tarasie. I tu już się nie spotykamy na rynku, ale właśnie na tarasie amfiteatru. No i co w tym roku w planach?
10: Myślę, że bardzo lubiana przez wszystkich koncertowa atrakcja na tarasie. Od ponad dekady zapraszamy do amfiteatru w takich właśnie troszeczkę innych okolicznościach na wieczorne spotkania i spotykamy się już 27 czerwca, pierwsza siesta na tarasie i tutaj zapraszamy Kiwi Duo oraz DJ Set KH. Następnie 18 lipca na naszej scenie Max Tachasiuk, a 15 sierpnia Dezydery. Także zapraszam, liczymy na dobrą pogodę.
7: A to muzycy też jakiego nurtu?
10: A tutaj mamy różne brzmienia, głównie popowo-elektroniczne.
7: Bo pamiętam, że zdarzały się koncerty na przykład Igo czy Vito Bambino właśnie w ramach siesty.
10: Różnych wykonawców mieliśmy obok takich mainstreamowych jak na przykład Paulina Przybysz. Duży,

0: medadowe, jednak ich harmonogram dopiero jest ustalany. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
2: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Do 3 lat więzienia grozi właścicielce psa, która pozostawiła go na nasłonecznionym balkonie, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Do zdarzenia doszło w Prudniku. Małgorzata Mura.
3: Temperatura na balkonie dochodziła do 45 stopni, a pies przez blisko 2 godziny nie miał dostępu do cienia ani wody. Wezwani przez sąsiadów policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Leżący na posadzce labrador oddychał z trudem i był już w stanie wskazującym na przegrzanie organizmu. Policjanci wnieśli go do mieszkania i schłodzili przy użyciu mokrych ręczników. Z czasem pies odzyskał siły.
2: Właścicielka odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem. Teraz bezpieczeństwo powodziowe. Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy na Opolszczyźnie w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. Koszt inwestycji przekroczy 50 milionów złotych. Prezes Wód Polskich na konferencji przy polsko-czeskiej granicy przypominał, że te tereny zostały w szczególny sposób poszkodowane podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Według założeń Wód Polskich prace przy remoncie lewostronnego wału rzeki Opawy w obydwu miejscowościach mają być wykonane nie później niż do końca kwietnia przyszłego roku. Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizował we wtorek badania profilaktyczne w ramach akcji Zdrowy Tata, czy to Ty? Bez skierowania, ale po wcześniejszej rejestracji telefonicznej panowie mogli skorzystać m.in. z porad kardiologa, okulisty i ocenić ogólny stan swojego zdrowia. Było też można dowiedzieć się, jak wykonać bilans zdrowia osoby dorosłej u swojego lekarza rodzinnego, czy jak skorzystać z usług profilaktycznych przez internet. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i teraz ranking szkół wyższych. W zestawieniu ogólnym w najnowszym rankingu perspektyw Uniwersytet Opolski zajął tym razem 28 pozycję, a Politechnika Opolska 45. Warto jednak zwracać uwagę na rankingi poszczególnych kierunków, radzi inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
4: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
2: W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Opolski uplasował się o 1 pozycję wyżej niż w ubiegłym roku, a Politechnika Opolska spadła o 6 oczek. Budowa zachodniej obwodnicy Namysłowa weszła tymczasem do realizacji. Samorząd województwa podpisał umowę na budowę ponad 5 kilometrów trasy. Będzie to droga poprowadzona zupełnie nowym śladem, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
5: 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra.
2: Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu ciężarówek, których obecnie wjeżdża do Namysłowa około 4000 dziennie. Inwestycja będzie kosztować ponad 100 milionów złotych i potrwa 2 lata. Od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych może z kolei kosztować rewitalizacja pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. O rozpoczęciu rewitalizacji poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji garść informacji dla opolskich miłośników fotografii.
1: Co jest grane w Opolu?
0: Już w tym tygodniu w naszym mieście rozpocznie się kolejny opolski festiwal fotografii. Od piątku Opolanie będą mogli podziwiać szereg wystaw fotograficznych w całym mieście. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
7: Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ja bardzo dziękuję za tą inicjatywę twórcom przede wszystkim, bo od 16 lat wspaniale wpisują się w kalendarz imprez i miejskich, i wojewódzkich. Samorządowi Województwa Opolskiego bardzo zależy właśnie na wspieraniu wszelkich takich inicjatyw, które pobudzają kulturę, ale jak również też zwracają uwagę turystów, że jednak ta oferta w województwie opolskim, w mieście Opolu jest fantastyczna. A to, co dla mnie jest chyba najważniejsze w tym pomyśle, bo to jest jedyny taki festiwal w Polsce i to warto podkreślić, że ten festiwal i twórcy wspierają przede wszystkim właśnie polskich twórców, za co bardzo, bardzo dziękuję, za to, że wspierają polskich twórców, jak również opolskich.
8: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Stelnicka, zastępca prezydenta miasta Opola. Szanowni Państwo, jestem dumna, że to już 16 festiwal fotografii. Dziękuję fundacji za to, że niezmiennie działa i bardzo się cieszę, że my jako miasto możemy być partnerem tego wydarzenia już od wielu lat. Miasto w wspiera to wydarzenie kwotą 50 tysięcy złotych. Bardzo cieszymy się, że ta impreza kulturalna, tak to trzeba

0: już teraz nazwać, że to wydarzenie wpisało się w krajobraz naszego miasta i że korzystają z tego wydarzenia nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim też to wydarzenie ściąga gości do naszego miasta. To jest fantastyczny czas. Myślę, że dla wszystkich, którzy nie tylko pasjonują się fotografią, ale dla tych ludzi, którzy chcą zobaczyć coś nowego, coś ciekawego, każdego roku ten festiwal ma zupełnie inną odsłonę i każdego roku nas zaskakuje, jest wspaniałym wydarzeniem w naszym mieście. Także zapraszamy wszystkich już 26 w piątek, 26 czerwca startujemy. Mam nadzieję, że będzie to fantastyczny czas dla, tak jak powiedziałam, dla mieszkańców i gości w naszym mieście. Zapraszam serdecznie.
1: Iwona Solisz, dyrektorka Muzeum Śląsko-Opolskiego. Od wielu lat zapraszamy Państwa do Muzeum Śląsko-Opolskiego, aby doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest kolejny Festiwal Fotografii. Tak będzie też i w tym roku. O godzinie 19 odbędzie się wernisaż, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko już jest w przygotowaniu. Będzie to, myślę, jak zwykle wyjątkowe i ciekawe wydarzenie. Tak więc zapraszam i przypominam, że to jest też dzień związany z Nocą Kultury, więc muzeum w tym dniu będzie inaczej otwarte. Jeżeli ktoś chciałby nas odwiedzić, to od godziny 14 do 22 serdecznie zapraszamy.
2: Teraz właśnie jeszcze o tej wystawie w muzeum prosił, żeby zabrał głos Wladimir Bilgus, profesor ze szkoły w Opawie.
3: Dzień dobry Państwu. My wszyscy rozumiemy po polsku, ale mój polski język jest makaroński, proto poprosim naszego kolegu Michala Szalasta o tłumaczenie. Je to už po třetí, kdy tady vlastně Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se účastní Opolského festivalu fotografie.
4: Już po raz trzeci Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie ma przyjemność zaprezentować się podczas Festiwalu Opolskiej Fotografii.
3: Po pierwsześmy tady prezentowali we współpracy z Muzeum Umění w Olomouci wystawą Na pierwszy rzut oka, która ukazowała czeską fotograficzną awangardę i współczesną fotografię.
4: Po raz pierwszy we współpracy z Muzeum w Olomouci prezentowaliśmy czeską fotograficzną awangardę.
3: Nie tylko, i współczesną.
4: Oraz współczesną.
3: A během covidu jsme prezentovali výstavu našeho institutu, tu ale málo kdo viděl, protože opravdu vrcholil covid a všichni jsme museli být v maskách.
4: I podczas epidemii COVID-u prezentowaliśmy także szkolną wystawę, uczestnicząc w maseczkach w tej wystawie.
3: A tentokrát jsme rádi přijali pozvání Michala Grocholského a jeho kolegu, abychom tady představili dvě výstavy. Na té první, která je outdoorová, vystavujeme práce našich českých, slovenských a polských studentů.
4: Tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby zaprezentować dwie wystawy. Jedna z nich jest plenerowa naszych czeskich, słowackich oraz polskich studentów.
3: A ta główna wystawa w Muzeum Opolskiego Sleska jest złożona wyhradnie z pracy naszych polskich studentów za poslednich 5 lat.
4: A główna wystawa, która będzie miała swoją odsłonę w Muzeum Śląsko-Opolskiego, składa się wyłącznie z naszych polskich studentów i absolwentów za ostatnich 5 lat.
3: Myślę, że bychom w Czechach nie znaleźli inną instytucji, która tak intensywnie pracuje z Polaki, ponieważ temież połowa naszych studentów są Polacy, mnozí tych absolwentów są bardzo znani i w polskiej fotografii, jako jest Rafał Milach, Ivona Germane, Arkadiusz Gola, Michal Szalast a podobnie. A mamy obrovską radość, że tolik se polskich studentów k nám hlásí a że większość z nich się wybornie uplatňuje w praxi.
4: Myślę, że trudno znaleźć w Czeskiej Republice instytucję podobną do naszej, która ma aż tylu polskich studentów. Prawie połowa studentów to są Polacy. Cieszymy się bardzo, że mamy wśród swoich absolwentów tak uznane nazwiska jak właśnie Rafał Milach, Iwona Germana, Bochanek, Arkadiusz Gola czy Michał Szalast. I cieszymy się też bardzo, że nasi studenci, polscy studenci, doskonale radzą sobie w takim praktycznym życiu fotograficznym.
3: A tato výstava nezahrnuje jenom širokou škálu fotografií, protože jsme velmi univerzální škola, ale také teoretické práce. Klademe důraz na to, aby naši studenti zpracovávali neznámá témata, takže i přispíváme k historiografii polské fotografie. Uvidíte tady spousty bakalářských, diplomových a disertačních prací. Mnohé z nich dokonce vyšly knižně.
4: Praca nie zawiera też jedynie szeroką skalę fotografii, ale także między innymi prace pisemne, teoretyczne. Są to prace doktorskie, licencjackie oraz magisterskie, które też w kilku przypadkach wyszły jako wydania książkowe.
3: Takže jsme moc rádi, i když vztahy mezi českou a polskou vládou někdy jsou výborné, někdy méně výborné, tak vztahy českých a polských studentů na naše škole jsou vždycky výborné. A moc děkujeme, že to můžeme tady ukázat. Bardzo dziękuję.
4: Cieszymy się bardzo, że stosunki między Polakami a Czechami, te polityczne, czasami są lepsze, czasami gorsze, ale zawsze są świetne w przypadku fotografii, w przypadku sztuki i cieszymy się, że mamy w tym udział.
5: Sławoj Dubiel, Fundacja 2.8. Okej. Więc matematycznie nas to też zaskoczyło. Mamy 101 autorów w tym roku, 11 wystaw, 5 spotkań autorskich, całość odbywa się w 8 miejscach i jest skoncentrowana właściwie bardzo mocno na tym weekendzie. Historia, którą obiecałem. Proszę Państwa, nasz plakat, zawsze staramy się, żeby festiwal był łączony tematycznie hasłem. To hasło w tym roku jest druga strona. Proszę upatrywać tą drugą stronę jako nie przeciwieństwo, tylko dopełnienie. Także to taka uwaga. Natomiast na plakacie jest zdjęcie autorstwa Michała Konrada i tu zaczyna się historia. Michał Konrad 4-5 edycji temu w naszym konkursie Pokaż się wygrał ten konkurs, czyli był początkującym fotografem, wygrał konkurs. Następnie zapisał się jako student ITF-u. Graficy wybrali to zdjęcie, nie wiedząc o tym, że Michał Konrad był już u nas laureatem. I uwaga, Michał Konrad w tym roku został laureatem konkursu Grand Press Photo. Także to jakoś nie przez przypadek się bardzo nam dobrze układa. Natomiast ja bym chciał jeszcze Państwu przedstawić Arkadiusza Golę, który jest jednym z kuratorów wystaw fotograficznych, natomiast także przygotował dla nas wystawę książek fotograficznych. Arku, jakbyś dwa słowa powiedział.
6: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miałem tą przyjemność, ten zaszczyt wybrać dla biblioteki, dla Państwa książki. Książki fotograficzne, ale nie tylko i wyłącznie takie, w których pojawiają się zdjęcia. Są też książki teoretyków. Są książki w szerokim wachlarzu, od klasyki do awangardy. Wybrałem 24 autorów i autorek. Zapraszam w sobotę o 11 do biblioteki tutaj w Opolu, gdzie będzie prezentacja tych książek, oprowadzanie kuratorskie. Myślę, że będzie o czym mówić. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i jestem dumny, że mogłem również dołożyć tą cegiełkę do zbiorów biblioteki w Opolu. Dziękuję i zapraszam Państwa na wystawę.
7: Grochowski Michał, Fundacja 2.8, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii.
8: Kolejny Opolski Festiwal Fotografii. W tym roku formuła widzę miesięczna, czyli będzie z gęstka.
7: No, formuła jest w ogóle co roku bardzo ciekawa, bo my tak de facto ten festiwal mamy bardzo długo, bo te wystawy są długo jeszcze czynne, ale tak intensywnie to u nas się odbywa w piątek i sobotę. To najbliższy piątek. Startujemy o godzinie 17 na Placu Wolności od otwarcia wystawy plenerowej i najlepiej moim zdaniem zacząć właśnie mniej więcej wtedy z nami taki spacer fotograficzny po Opolu, bo będziemy przenosić się z jednej wystawy do następnej, aż o godzinie 19 właśnie przyjdziemy tu, gdzie się znajdujemy teraz, do Muzeum Śląsko-Opolskiego, gdzie uroczyście otworzymy ten festiwal i gdzie będzie miało miejsce otwarcie najważniejsze jakby w tym roku naszej wystawy, czyli 35 lat Szkoły Fotograficznej w Opolu.
8: Kolejne dni to...
7: Na kolejne dni zapraszamy w sobotę do Miejskiej Biblioteki Publicznej, tam się właściwie przenosimy na cały dzień, tam otwarcie kolejnych wystaw, między innymi naszego konkursu Pokaż się, między innymi wystawa filmowego operatora Piotra Jaksy i także wystawa książek, czyli to taka nasza inicjatywa, którą mamy od kilku lat, że właśnie zapraszamy jedną osobę jako kuratora tej wystawy i ona wybiera książki fotograficzne. które prezentujemy w bibliotece, a które potem najważniejsze dla nas, że trafiają do tej biblioteki i one stają się taką kolekcją polskich książek fotograficznych. I ta kolekcja w Opolu przez te 6 lat już prowadzenia tych wystaw jest już naprawdę całkiem spora i ci kuratorzy mają coraz trudniejszy orzech do zgryzienia, bo książki nie mogą się powtarzać, więc oni muszą szukać i wymyślać. W tym roku te książki przygotowuje dr Arkadiusz Gola właśnie z Szkoły Fotograficznej w Opawie, żeby to też tam się właśnie wszystko łączyło. I oprócz takich książek ze zdjęciami będą te książki takie typowo teoretyczne, też właśnie o historii fotografii.
8: Co roku były też warsztaty dla miłośników fotografii, na przykład cyjanotypia i tak dalej, czy tego typu wydarzenia też w tym roku przewidujecie?
7: Warsztaty przewidujemy także w tym roku, ale warsztaty będą dopiero na jesieni, ponieważ my na jesieni organizujemy wraz z Galerią Sztuki Współczesnej takie jesienne warsztaty fotograficzne. One odbywają się też co roku w ramach naszego festiwalu, ale także właśnie jako takie osobne wydarzenie. To są takie warsztaty dla początkujących fotografów. One są darmowe, a zapisy niedługo na nie ruszą dopiero.
8: A wiadomo już, jaka będzie tematyka?
7: My robimy taką tematykę bardzo ogólną, bo tak jak powiedziałem, to są dla początkujących właśnie osób fotograficznych. Tak naprawdę mówimy o kompozycji, o kadrowaniu, o kolorze, a także o tym, po prostu jak zwyczajnie obsługiwać aparat, no bo na tych warsztatach wymagamy jednak, żeby były te aparaty fotograficzne. Wiadomo, że nasze telefony robią świetne zdjęcia, ale no łatwiej się nauczyć fotografii zwyczajnie przez aparat, bo tam możemy i omówić, jak aparat działa, czy co to jest migawka, co to jest przysłona i też tam trochę po prostu łatwiej kadrować, bo mamy po prostu jakiś obiektyw, mamy różne obiektywy, niż to robić tylko za pomocą telefonu. Druga strona to jakby ma być takie trochę uzupełnienie tego w tej fotografii, czyli trochę dopowiedzenie tego, co fotograf jakby, gdy coś fotografuje, to chce trochę właśnie jakby dołożyć do tego. Też trochę jakby chcemy mówić o takich miejscach, troszkę jakby dla nas może niewidocznych i schowanych. Takim świetnym wystawą będzie wystawa Marcina Śliwy, którą otwieramy o 17.30 w sobotę, który opowie właśnie o ludziach ukrytych po drugiej stronie banerów takich wielkich reklamowych i rusztowań w blokach, którzy muszą mieszkać właśnie za taką drugą stroną tego, a także opowiadamy o właśnie wystawie czeskiej, która jest po drugiej stronie naszej granicy, gdzie jest szkoła w Opawie, jedna z najlepszych szkół fotograficznych w Europie, w której połowa studentów to Polacy i myślę, że wiele osób nie wie, nawet z Opola, gdzie do Opawy mamy bardzo blisko, że taka szkoła właśnie tam jest.
8: Mówił Michał Grocholski, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii. Różne wystawy związane z tegorocznym festiwalem będzie można oglądać m.in. na Placu Wolności, Centrum Aktywizacji Społecznej, Galerii ZPAP, Muzeum Śląsko-Opolskiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy na dworcu PKP.
9: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
10: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
11: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno. A jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
10: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
12: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
10: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubelańca.
13: To warto wiedzieć o Opolu.
14: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi Pan Dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przynosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku, bo pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej, do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
10: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
11: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej, prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L-Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I no, przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrembusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami. Idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie, my trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy. Ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat, 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy.
10: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy AudioPlus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna trzyletnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7000 zł wsparcie z budżetu samorządu województwa opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
13: Z mikrofonem przez Opolskie.
12: mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
10: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie Samorządu Województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań. Od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
15: Jest dofinansowanie dla 4 sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Siedzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
10: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
16: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
10: Mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w 4 paczkowskich sołectwach.
17: W gminie Paczków są to 4 sołectwa, sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W 2 sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejny jest to doposażenie placu festonowego w sprzęt do wytwarzania piany i w 3 doposażenie placu festonowego poprzez zakup grilla gazowego.
10: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby. To kolejny krok w stronę wzmacniania lokalnych wspólnot i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
10: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A w tej części powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
18: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń. Dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
10: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
19: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
10: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
13: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
18: Inaugurujemy sieć Opolskiej Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tego sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
10: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją. dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreśla członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
20: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolskich.
10: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
21: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
10: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo polskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
22: My mało, że mamy izby tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt, łączymy pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
10: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
13: Co słychać w Opolskiem?
19: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle Dela Sowizdrzała Strausa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Interreg pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9:00, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9:00 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna, dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. W duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie. Repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć, również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19, dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18 i to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć, takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie, na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka, czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum Polin, czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tego, tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
0: A co od września?
19: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach, w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawimy. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy churalne i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym. I będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki i dopinamy też nadchodzący sezon.
0: Mówiła Beata Śliwińska.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
8: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
11: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
12: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
11: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
13: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
11: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubelańca.
14: To warto wiedzieć o Opolu.
15: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany, więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przenosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku, bo pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej, do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
11: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy AudioPlus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
12: Zobaczyliśmy jako AudioPlus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L-Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w AudioPlusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami. Idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. Pojechaliśmy na przykład na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy, ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego, zmodernizujemy system

0: Mikrofonem przez Opolskie.
1: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
2: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie Samorządu Województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań. Od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
3: Jest dofinansowanie dla 4 sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Sidzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
2: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
4: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
2: Mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w 4 paczkowskich sołectwach.
5: W gminie Paczków są to 4 sołectwa, sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W 2 sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejne jest to doposażenie placu festynowego w sprzęt do wytwarzania piany i w 3 doposażenie placu festynowego poprzez zakup grilla gazowego.
2: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby.
0: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
2: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
6: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
2: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
7: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
2: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izby z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
0: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
6: Inaugurujemy sieć Opolskiej Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tego sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
2: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc. miejsce wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreślam członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.

0: w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości Opolski.
1: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
2: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
1: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo opolskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
3: My mało, że mamy izbę tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt, łączymy pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
1: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
4: Co słychać w Opolskiem?
5: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19.00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle Dela Sowizdrzała Straussa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Interreg pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem, najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9:00, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po dwóch dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9:00 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed wielką zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. W duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie, repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć, również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19, dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18 i to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć, takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie, na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka, czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tego, tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
1: I spokojnie, od września Filharmonia także będzie dla Państwa grała.
5: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie, i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, które, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawia. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy chóralne, i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym. I będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki.
1: Mówiła Beata Śliwińska.
4: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o tym, że rusza budowa obwodnicy Namysłowa w ciągu drogi wojewódzkiej numer 451.
6: Obwodnica na odcinku drogi wojewódzkiej tak naprawdę znowu zmieni układ transportowy, komunikacyjny w mieście.
1: Powiemy także o wakacyjnej inicjatywie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz Galerii Sztuki Współczesnej.
7: To będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18, 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną.
1: W pierwszej kolejności powiemy o obwodnicy, która powstanie w Namysłowie. To przedsięwzięcie, na które mieszkańcy Namysłowa czekali od lat. Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą na realizację jednej z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w północnej części regionu. Budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 451. Mówi Jacek Fior, burmistrz Namysłowa.
4: Istotne dla Opolskiego.
6: Szeroko się dzisiaj uśmiecham oczywiście, bo to inwestycja, na którą Namysłów czeka od wielu lat. Obwodnica na odcinku drogi wojewódzkiej tak naprawdę znowu zmieni układ transportowy, komunikacyjny w mieście. Ktoś kiedyś ten pomysł miał, zaczął, myślę, że to był marszałek Buła. Nowy marszałek, nowe decyzje. W każdej chwili, na każdym etapie taką inwestycję można odłożyć na półkę. Ja się cieszę, że takie rzeczy się nie zdarzają. To jest wiara w ten samorząd, który jest mądry.
1: Mówił burmistrz Namysłowa Jacek Fior. Projekt zakłada budowę ponad 5-kilometrowej obwodnicy po południowo-zachodniej stronie miasta, która ma odciążyć centrum miasta, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić komunikację w całym subregionie. To nowoczesna trasa, która przejmie ruch tranzytowy, szczególnie ciężarowy, dotychczas przejeżdżający przez Śródmieście. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
8: 103 miliony złotych, 5 ponad kilometrów zupełnie nowej drogi, której jest chyba z 5 albo i więcej skrzyżowań poważnych, w tym z drogą wojewódzką i drogą krajową. Jeden most, jeden wiadukt, ścieżka rowerowa, to wszystko, co się wiąże z tym. Niezwykle ważne i trudne przedsięwzięcie, no ale mamy bardzo dobrego wykonawcę, który robił nam już obwodnicę Czarnowąsów, Dobrodzienia, Malni i Choruli, więc jestem przekonany, że firma Drogbud sprosta temu zadaniu i że będzie będziemy się już całkiem niedługo cieszyć zupełnie nowym rozwiązaniem, które w dodatku zmieni też rzeczywistość wewnętrzną Namysłowa.
1: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Droga będzie spełniać standardy klasy G, czyli głównej. Zakończenie prac przewidziano na listopad 2028 roku, mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
9: To się wpisuje w całą koncepcję naszej całej drogi 454 i to nie jest tylko kwestia samej obwodnicy Namysłowa, bo wydaliśmy prawie 247 milionów złotych na drogę 454 z Opola do Namysłowa, a obwodnica jest przedłużeniem drogi 454 i połączenia naszej drogi wylotowej w stronę Oleśnicy z Namysłowa w stronę drogi 451 na metr.
1: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. A teraz przeniesiemy się do Galerii Sztuki Współczesnej. Tam dyrektorka galerii Joanna Filipczyk rozmawiała z Kamilem Kostką o tym, co galeria wraz z biblioteką przygotowały dla Państwa na nadchodzące tygodnie.
10: Czas wolny w Opolskiem.
7: Zaczynamy od maja, ale myślę, że można to jakoś uzasadnić, chociaż podobno wszystko można uzasadnić, ale w maju zawsze były dni książki, na początku czerwca festiwal książki, dlatego nasz projekt, który krąży pomiędzy książką a sztuką i dlatego łączymy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, bo Galeria Sztuki Współczesnej, jak być może Państwo pamiętają, działa na zasadzie otwarte z powodu remontu, więc korzystamy z uprzejmości wielu instytucji i pomyśleliśmy wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej, że mamy swoje wspólne tematy i to są książki o sztuce. Książki o sztuce, dlatego ten cykl nazywa się Book and Art. Krótki, taki chwytliwy tytuł, który też ma się dobrze skojarzyć. Znaleźliśmy dla tego formatu Book and Art stałe miejsce. To będzie zawsze ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc też chcemy, żeby to się troszkę tak wdrukowało w pamięć. Staramy się te niektóre nasze cykle utrzymywać w jakichś konkretnych dniach, tak jak ostatnia środa miesiąca to spotkania architektoniczne, to ostatni czwartek miesiąca, zaraz dzień później, to będzie właśnie ten termin, kiedy będziemy się mogli spotkać w bibliotece i porozmawiać o książkach bardzo różnych. Ta sztuka jest bardzo szeroko pojęta. Bardzo się cieszymy, że sztuka jest tak szeroka, bo będziemy tutaj mieli bardzo dużo możliwości. Zaczynamy nasz cykl książką o architekturze. Książką o architekturze i pierwsza gościni to jest Anna Cymer, która jest autorką książki Architektura w Polsce 1945-89. To była jej pierwsza książka. Ona później napisała kolejną książkę o architekturze już lat 90., przełomu wieków, ale ta książka, ona została wydana parę lat temu, ale jest takim bestsellerem, że doczekała się wznowienia w tym roku, bo była totalnie wyprzedana. Ludzie ciągle chcieli ją kupować, bo jest takim podstawowym kompendium wiedzy o architekturze polskiej tego okresu powojennego, umownie nazwijmy go PRL-owskiego, tak? Czyli od 45 roku PRL-u jeszcze wtedy nominalnie nie było. PRL się pojawił jako nazwa dopiero na początku lat 50., ale do 89 roku, czyli do końca tego socjalistycznego funkcjonowania Polski, bo też to bardzo wpływało na kształt architektury, jaki był ustrój polityczny i o tym w książce też sporo jest. To jest taki właściwie chyba pierwszy syntetyczny ogląd całej tej architektury, wśród której żyjemy także. Siedzimy teraz na Placu Wolności. Jak się rozejrzymy po tym Placu Wolności, to myślę tak połowa tej architektury, którą tu mamy, to kwalifikowałaby się właśnie do tego okresu 45 do 89, albo może nawet większa część.
11: No jak to w Opolu, które po II wojnie światowej było bardzo mocno zniszczone, zwłaszcza to ścisłe centrum, a takie dzielnice jak osiedle Armii Krajowej czy Chabrów nie istniały.
7: No więc właśnie, bo to jest kwestia i odbudowy zaraz po 45 roku. Tu jest bardzo dużo, bardzo ciekawych wątków. Odbudowy po 45 roku w Opolu to bardzo wyraźnie widać. Ten problem odbudowy, w jakim stylu odbudowywać, czy rekonstruować stare, czy budować nowe, prawda? To są te dylematy powojennych miast, zwłaszcza tutaj na Śląsku, tych bardzo zniszczonych miast, i wiemy, że to różnie się wydarzyło, ale to jest też kwestia powstawania nowej architektury, zwłaszcza właśnie tych osiedli nowych, lata 70., wielki boom mieszkaniowy czasów gierkowskich, osiedla, ale też w latach 80. architektura kościołów, która była taką dosyć oryginalną architekturą i właściwie jedną z niewielu przestrzeni wolności architektonicznej, prawda? Więc tu mamy dużo takich bardzo fajnych, bardzo ciekawych problemów, które ta książka jakoś tam doszczegóławia, rozwija, pokazuje. Pokazuje też zupełnie nowe przedsięwzięcia, jak na przykład Miasto Tychy. Miasto Tychy, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia, bo powstało zupełnie od nowa jako miasto właśnie, które miało być sypialnią dla powstającego tam przemysłu, prawda? Więc ta architektura, czy ta opowieść o architekturze lat 45-89 jest jednocześnie opowieścią o Polsce tego czasu. To jest totalnie splecione ze sobą i przez to myślę bardzo ciekawe, a też bliskie każdemu. Następne nasze spotkanie w czerwcu, znowu już tradycyjnie, bo jak powiedziałam, chcemy to umiejscowić w czasie, czyli ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek miesiąca, to będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną, wrocławską historyczką sztuki, której badania skupiają się na ilustracji. Mamy teraz ilustragan, mówimy dużo o książkach, więc myślę, że to się też bardzo dobrze splecie. Anita Wincencjusz bardzo dużo zajmowała się ilustracją, jest autorką kilku książek, będziemy tak trochę zbiorczo mówić o tych książkach jej, o ilustracji. I dlatego tytuł tego spotkania to Koty, morskie floty i kosmiczne loty, czyli zilustrować można wszystko. O tym, czy naprawdę zilustrować można wszystko, będziemy rozmawiać. Pewnie będzie też dużo o ilustracji dziecięcej, czyli o tej takiej najbardziej atrakcyjnej ilustracji. Tego dotyczyła książka redagowana przez Anitę Wincencjusz, Admirałowie wyobraźni chyba się nazywała. Też już totalnie niedostępna książka sprzed kilku lat. Bardzo ciekawa i właśnie z bardzo wielką liczbą ilustracji. Jak sobie przypomnimy nasze dziecięce fascynacje ilustracjami, no to każdy z nas jakąś tam ilustrację miał ulubioną. Nie wiem, czy to był czy to były jakieś komiksowe historie, czy to był Jan Marcin Szancer nieśmiertelny, czy to były jakieś bardziej klasyczne ilustracje, ale jednak pamiętamy te obrazy i one jakoś budowały naszą wyobraźnię i są w naszej pamięci na pewno, więc myślę, że ten powrót do ilustracji w przededniu wakacji będzie na pewno bardzo ciekawy.
11: No i takich dziedzin sztuki to jest od groma, więc podejrzewam, że książek, które można omówić, też tutaj w Miejskiej Bibliotece jest bez liku.
7: Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na to połączenie, bo uznaliśmy, że takie hasło książka o sztuce jest wbrew pozorom hasłem bardzo szerokim. Bo ja tutaj powiedziałam o dwóch pierwszych tematach, bo te tematy już mamy i wiemy, jakie one są. I to jest architektura i ilustracja, czyli zupełnie pewnie nie te hasła, które, jakbym powiedziała tylko książka o sztuce, to nikt by nie powiedział, że architektura czy ilustracja, więc możemy tutaj też mówić i o tkaninie, i o designie, i o ceramice, nie tylko o malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice, więc tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Sztuka jest bardzo bogata i sztuka jest też opisywana na różne sposoby, bo opisywana jest nie tylko sztuka, ale są opisywane procesy, które są związane i z odbiorem sztuki, i na przykład z prezentowaniem sztuki i z edukacją o sztuce i myślę, że to wszystko będzie też w kręgu naszych zainteresowań, więc jestem przekonana, że tematów, autorów i autorek nam nie zabraknie.
11: No i kolejna sprawa, że te książki omawiane na tych spotkaniach będzie można tu w bibliotece wypożyczyć.
7: Będzie można wypożyczyć, a nawet będzie można kupić czasami. Na spotkaniu z Anną Cymer właśnie to wznowienie do kupienia jest dostępne, było dostępne. Zobaczymy, jak będzie na spotkaniu z Anitą Wincencjusz, bo jak powiedziałam, ta najsłynniejsza książka o ilustracji dziecięcej jest kompletnie niedostępna. Nie wiem, czy bibliotece uda się zdobyć taki egzemplarz, który będzie można kupić, ale na pewno będą egzemplarze, które można wypożyczać.
11: No i na lipiec, sierpień też te spotkania planujecie?
7: Myślę, że tak. My sobie robimy troszkę taką zmianę programu na wakacje. Jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy, czy i lipiec, czy sierpień, czy może tylko lipiec, a w sierpniu jednak troszkę wakacyjnej przerwy, bo Galeria Sztuki Współczesnej jednak zawsze co roku się przestawia na takie wakacyjne tory. Planujemy kino, planujemy jogę, planujemy warsztaty wakacyjne, więc są te takie aktywności, których normalnie nie ma. I też zastanawiamy się, na ile ci nasi odbiorcy tych stałych pasm będą, bo niektóre pasma zawieszamy na wakacje, na przykład Dobrostan, ale Gaga jest przez całe wakacje, więc tutaj jeszcze do końca decyzji nie podjęliśmy. Zastanowimy się, zobaczymy zresztą, jak to nowe pasmo, jakim się będzie cieszyć zainteresowaniem, bo tego też trochę nie wiemy. Liczymy na to, że w Opolu jest bardzo dużo miłośniczek i miłośników i książki, i sztuki, i jeżeli to jest tak zmasowane jako książki o sztuce, to grono powinno być całkiem liczne.
11: Czyli można się spodziewać, że od nowego roku szkolnego, od nowego sezonu artystycznego, to będzie stały cykl?
7: Tak, zamierzamy, że będzie to stały cykl. Być może nawet przejdzie przez wakacje, jak powiedziałam, nie wiem tego do końca, ale w każdym razie od września na pewno każdy ostatni czwartek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie należał do książek o sztuce.
11: To czego jeszcze możemy się w wakacje spodziewać, że na pewno będzie się odbywać?
7: No tak jak już wspomniałam, na pewno możemy się spodziewać kina, z tym, że w tym roku trochę znowu zmiany, bo galeria czynna w trybie otwarte z powodu remontu. Ten remont ciągle się dzieje. Jeśli Państwo odwiedzają Plac Teatralny, to tam już bardzo widać ten nowy kształt, ale jednak do końca budowy jeszcze trochę czasu zostało. W związku z tym nie możemy dysponować tym placem, którym dysponujemy co roku, naszym placem galeryjnym, a tam odbywały się co roku pokazy i filmowe, zajęcia jogi sobotnie, ale bardzo chcemy te zajęcia utrzymać.
1: Mówiła dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Joanna Filipczyk w rozmowie z Kamilem Kostką.
4: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o rozwoju turystyki w województwie opolskim.
12: Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić.
1: A także o akcji Zaczytane Opolskie.
13: Nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana.
1: Najpierw jednak powiemy o tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego stawia na rozwój turystyki w regionie. W ramach konkursu Opolska Turystyka do organizacji pozarządowych trafi w tym roku 900 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 49 zadań związanych między innymi z promocją regionu, rozwojem produktów turystycznych oraz systemu informacji turystycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji marszałek województwa wraz z wicemarszałkiem wręczyli umowy 5 podmiotom, które zrealizują łącznie 14 projektów. Największe wsparcie, bo 100 tysięcy złotych, otrzymała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na promocję walorów województwa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział regionalny Śląska Opolskiego, zrealizuje między innymi obchody 75-lecia działalności, szkolenia animatorów oraz konkursy i wydarzenia turystyczne. Dofinansowanie trafiło również do oddziału Sudetów Wschodnich PTTK w Prudniku na organizację rajdów i renowację szlaków w Górach Opawskich. Z kolei oddział PTTK w Głuchołazach zajmie się poprawą oznakowania tras oraz organizacją spacerów z przewodnikiem i rajdu kolarskiego. Wsparcie otrzymało także Stowarzyszenie Bieg Opolski na organizację Festiwalu Biegów Górskich 3 razy Kopa, promującego piękno Gór Opawskich. Bo jak tłumaczy marszałek województwa Szymon Ogłaza, Urząd Marszałkowski chce stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszego potencjału.
10: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
12: My chcemy stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszych możliwości i potencjału. Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić. Znamy nasze mocne strony.
1: mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Podczas podpisywania umów otwierających realizację zadań obecna była Barbara Drożdżowicz z PTTK w Prudniku.
14: Jesteśmy najprężniej rozwijającym się oddziałem, jest nas ponad 700 osób i w tym roku pozyskaliśmy środki na 4 zadania, około 40 tysięcy. W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z samorządem województwa opolskiego. Jesteśmy chyba jednym z takich, no, że tak powiem, najchętniej korzystającym beneficjentem.
15: My kroczymy jako towarzystwo z samorządem od jego powstania. Taka jest prawda i samorząd swojej życzliwości, no, wspiera to, co słuszne. No, działamy na polu dzieci, młodzieży, w ogóle społeczności opolszczyzny. To oprócz imprez, to i szlaki turystyczne, to jest ta infrastruktura, która w swojej całej służebności w stronę społeczności nie tylko opolszczyzny, ale i kraju, bo jesteśmy odwiedzani.
1: Dodał Lucjusz Bilik z PTTK w Opolu. Wśród beneficjentów, jak już wcześniej wspomniałam, znalazło się też PTTK w Głuchołazach, mówi Jerzy Chmiel.
16: Szczególnie przeznaczone są te pieniądze dla takich grup, które gdyby nie wesprzeć ich, nie zorganizować im pewnych form turystyki, to by z tej turystyki nie skorzystali. A turystyka jest jednym z celów, który społeczeństwu trzeba zapewnić.
1: Mówił Jerzy Chmiel z PTTK w Głuchołazach. Dzięki tym inicjatywom region staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, a mieszkańcy i odwiedzający zyskują nowe możliwości aktywnego i ciekawego spędzenia czasu. Skoro mówimy już o aktywnym i ciekawym spędzaniu czasu, to teraz warto przenieść się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która koordynuje działania czytelnicze w całym regionie. To właśnie stąd wychodzi jedna z najpopularniejszych inicjatyw promujących książki – akcja Zaczytane Opolskie. I na ten temat z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Adamem Drosikiem rozmawiał Kamil Kost. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
10: Tym żyje Opolskie.
13: Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać.
11: A ten płaskowyż oznacza ile spotkań z iloma autorami?
13: Ponad 80. Zaczynamy od pani, od pierwszej damy, pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, więc zaczynamy z bardzo wysokiego C. No a później, no właśnie, nazwiska mamy. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie, Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
11: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
13: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy te kontrakty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane Opolskie. Natomiast pamiętajmy, no to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego, no i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Na dziś wiadomo, że zaczynamy, tak jak mówię, 17 kwietnia w Opolu, jeśli chodzi o ten start oficjalny, czyli Jolanta Kwaśniewska, no i później już punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
11: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
13: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania, więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
11: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
13: Tak, widzimy to, natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać. I te duże nazwiska, wiemy, że ściągają takie osoby. No, są magnesem. I my ten magnes z roku na rok rozwijamy, próbujemy go pokazywać, że biblioteka jest tym właśnie miejscem do spotkań. Co daje? No właśnie taki systematyczny, powolny, mozolny proces budowania czytelnictwa i to widzimy i pracujemy nad tym i rozwijamy dalej.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik, a całą akcją Zaczytane Opolskie koordynuje wicedyrektor biblioteki Jolanta Zakrawacz.
11: Pani jest koordynatorką tutaj tego projektu i jak tutaj dużo pracy pewnie trzeba było włożyć, żeby to wszystko ze sobą zgrać.
17: No to jest właśnie ta kuchnia taka, którą nie widzą nasi czytelnicy, ponieważ zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić termin danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
11: A tych jednostek widzę na mapie jest?
17: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
11: No to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
17: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury właśnie do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
11: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
17: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy, jakby żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
11: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
17: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść.
11: Marcin Meller czy Andrzej Stasiuk, to są nazwiska, czy Artur Andrus, to są nazwiska, które już tutaj się na Zaczytanym Opolskim w poprzednich latach pojawiały. A czy będzie jakiś autor nowy, który jeszcze tutaj nie miał okazji się z Opolanami spotkać?
17: Tak, mamy też nowych autorów, ponieważ oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy promować też naszą tutaj twórczość opolską, ale też zapraszamy debiutantów. I oni są też bardzo ważni, dlatego że oni poszerzają też naszą wiedzę, naszą znajomość o literaturze. I z nowych autorów, którzy w tym roku się pojawią, to na przykład był Wojciech Jaskółowski, Filip Cembala, przepraszam, Kuba Jaskółowski, Filip Cembala, Tomasz Oświęcimski, na Opolszczyźnie jeszcze nie był Marcel Moss. Także tutaj mamy takich całkiem nowych i chodzi o to, żeby jak najszerzej promować literaturę, czytelnictwo, no i przede wszystkim też biblioteki, żeby te biblioteki stały się takim trzecim miejscem, żeby ludzie mieli taki sposób spędzania wolnego czasu właśnie w bibliotekach.
11: No i coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli na przykład taką książkę kupić z autografem autora.
17: I to jest najpiękniejsze dla mnie, dla fanki czytania i bibliotek. Jest też właśnie bardzo ważne, żeby mieć książkę, żeby mieć autograf i żeby zrobić sobie zdjęcie z autorem. I czytelnicy nasi też to bardzo lubią i podczas tych spotkań po zakończeniu autorzy zawsze są dostępni dla każdego czytelnika. A jeśli chodzi o datę ostatniego spotkania, to jest jeszcze w trakcie ustaleń, ponieważ lista autorów zapraszanych na Zaczytane Opolskie jest jeszcze z listą otwartą. Ona ciągle się jeszcze kształtuje. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie zakończenie i kto będzie zaproszony na zakończenie. To jest tak na razie naszą taką słodką tajemnicą.
1: Mówiła zastępczyni dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Wróśniak serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
4: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. Skoro właśnie zaczynają się wakacje, to pora podsumować mijający rok szkolny. To właśnie temu tematowi będzie poświęcona ta część programu.
2: Edukacja w Opolu.
1: W zakończonym właśnie roku szkolnym w wielu szkołach w naszym mieście odbyły się spore remonty. O tym jednak za chwilę, bo rozmowę zaczniemy od zakończonej właśnie rekrutacji do przedszkoli. Moim gościem jest Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
3: Rekrutację w zasadzie, tak, mamy zakończoną. Przebiegła w miarę spokojnie. Spokój wynika z tego, że ilość dzieci zainteresowanych przedszkolami jest nieznacznie mniejsza niż ilość miejsc, więc na spokojnie obserwowaliśmy to, co się dzieje. W niektórych przypadkach, jeżeli dziecko się nie dostało do przedszkola, to proponowaliśmy alternatywne przedszkole. W tej chwili w zasadzie już jesteśmy po tym procesie. To braki miejsc występowały tylko na Zaodrzu lub w tych najnowszych przedszkolach, ale w tej chwili można powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka miejsca w przedszkolu, zapraszamy, znajdziemy je. Mamy taką kumulację na Zaodrzu i rzeczywiście w przedszkolu 64 to zainteresowanie w tym nowym przedszkolu przy ulicy Krapkowieckiej było znacznie przewyższające niż liczba miejsc. No ale to jeżeli chodzi o przedszkola, nie ma rejonizacji, są punkty, jest rekrutacja, no i sprawa dalej w momencie, kiedy są dzieci nieprzyjęte, postępuje w ten sposób, że po pierwsze można wskazać przedszkole alternatywne od razu, albo poczekać, aż my nawiążemy kontakt z rodzicami i wskażemy, gdzie ewentualnie można z wolnego miejsca skorzystać.
1: A czy w tym roku szkolnym udało się zakończyć jakieś remonty w szkołach i innych placówkach?
3: To był rok rekordowy, jeżeli chodzi o finalizację remontów. Oczywiście, jeżeli mówimy o dużych remontach, to one się rozpoczęły w tamtym roku kalendarzowym, ale w tym roku sukcesywnie oddajemy do użytku sale tak zwane lekkie olimpie, sale gimnastyczne w skali miasta. Tych sal przekazaliśmy, wybudowaliśmy i są już w dyspozycji szkół aż 6. To jest bardzo dużo. Ostatnią otwieraliśmy 1 czerwca w szkole podstawowej numer 9, a drugą dużą bardzo dużym procesem, który również rozpoczął się na wakacjach zeszłego roku, to jest termomodernizacja. Ona się odbyła też w paru szkołach. Szkoła numer 15, szkoła numer 25, szkoła podstawowa numer 7. W tej chwili chyba wszystkie wymieniłem, chociaż jednej mi brakuje. Teraz nie pamiętam, która to szkoła, ale dalej kontynuujemy termomodernizację w szkole numer 14, w szkole numer 29 i w szkole numer 24. Więc ten proces trwa. Mam nadzieję, że powoli będziemy przygotowywać się proceduralnie do tego, żeby pozyskać środki na następne szkoły. No i wiele się zadziało również w sferze remontów toalet, zakup kabin wygłuszających. W niektórych miejscach to będzie dopiero procedura rozpoczynana, ponieważ dyrektorzy czekają na rozpoczęcie wakacji. Także myślę, że rok 25-26 będzie bardzo, 27 będą bardzo mile wspominane, jeżeli chodzi o remonty, bo dzieje się bardzo dużo. Pomijając te szkoły, gdzie termomodernizacja się rozpoczęła, czyli 14, 29, 24, są szkoły, które czekają do ostatniego dzwonka, żeby rozpocząć remont toalet, więc w zależności od szkoły czasami można to przeprowadzić w ciągu roku szkolnego, jeżeli jest to szkoła duża i tych toalet jest więcej, no ale też są szkoły, gdzie ten pion jest jeden, jedyny i trzeba poczekać, aż dzieci nie będzie w szkole. Także przygotowujemy się do pewnych remontów i to będzie trwało.
1: A na jakim etapie jest rozbudowa szkoły w Szczepanowicach?
3: No w tej chwili zbliżamy się do finału. Mamy przeprowadzone przetargi, całe procedury przygotowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ten sprzęt będzie sukcesywnie w czasie wakacji do szkoły spływał. No i jeżeli gdzieś tam nam się jakaś nóżka źle nie postawimy albo jakiś przypadek nie sprawi, to myślę, że możemy wstępnie sygnalizować, że 1 września rozpoczniemy. Ale tutaj nie chcę deklarować na 100%, to się rozstrzygnie w drugiej połowie sierpnia, no bo najpierw jest budowa, a później są odbiory, więc te procedury trwają i musimy tutaj być ostrożni w ewentualnym planowaniu. Ale pożyjemy, zobaczymy, może rzeczywiście ten symboliczny pierwszy dzwonek 2026-2027 będzie brzmiał w szkole numer 10.
1: A są już jakieś plany na nadchodzący rok szkolny?
3: Wszystko zależy od tego, jakie środki uda się pozyskać. Jest parę działań, które będziemy chcieli podjąć. Raczej powolutku staramy się, myślę, że jeżeli chodzi o wyposażenie szkół, to jesteśmy na dobrym etapie. W tej chwili staramy się zadbać o sprawy techniczne, czyli prąd, czyli rurki, to co jest niespektakularne, to czego nie widać, a na co trzeba wydać duże pieniądze. No i myślę, że dalej będziemy dbać o to, co również w tym roku szkolnym sukcesywnie otwieraliśmy, czyli branżowe centra umiejętności. Na nie będziemy mieli celowaną dotację, więc musimy również dbać o sprzęt i rozbudowę tych trzech nowoczesnych ośrodków.
1: A czy są jakieś szkoły, w których nauczyciele są potrzebni do pracy, bo są braki kadrowe?
3: To jest rzeczywiście pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, że nie. Są duże braki, dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak znam życie, do końca sierpnia. Także to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o dzisiejszą edukację, o dzisiejszą szkołę. Kadra pedagogiczna. Też weźmy pod uwagę, że pewne zmiany wchodzą, zaprojektowane przez ministerstwo. Dyrektorzy się denerwują na pewno, jeżeli chodzi o nauczycieli przyrody. Nie każdy chemik, czy nie każdy fizyk, geograf, czy biolog chce przyrody uczyć. No są to trudne tematy, które przez okres wakacji będziemy musieli rozstrzygnąć. Rekrutacja do szkół średnich. Pierwszy etap został zamknięty do czasu uzyskania wyników z egzaminów po klasie ósmej. Jest czas na przemyślenia. Później, kiedy te wyniki będą w ręku, będzie można pewnych korekt i system jeszcze raz będzie otwarty, pewnych korekt dokonać. Z takiego wstępnego oglądu widzę, że raczej poprawnie zaplanowaliśmy ilość miejsc w poszczególnych klasach, zarówno licealnych i technikach. Oczywiście są klasy, gdzie chętnych na jedno miejsce jest dwóch czy więcej niż jeden, czy niż dwie osoby, dwie koma coś tam. Natomiast to jest standard, są kierunki, które są szczególnie oblegane w momencie, kiedy przychodzą wyniki, sytuacja się jakoś tam klaruje. Wiadomo, że tych 28 czy 30 z najwyższymi wynikami zostanie przyjętych. Natomiast uczniowie mieli możliwość wskazania aż do dodatkowych 5, czyli w sumie 6 klas w różnych szkołach, czy w tej samej szkole, jeżeli chodzi o licea, i mam nadzieję, że ta gradacja była ułożona tak, że system w którymś momencie przyjmie, a jak nie przyjmie, no to będziemy w połowie lipca sprawy rozstrzygać i myślę, że nikt nie powinien drżeć o miejsce w klasie. Może to nie będzie ta wymarzona klasa, czy ten wymarzony profil, ale jeżeli chodzi o ilość młodzieży, to i ilość miejsc w szkołach, to uważam, że mamy tutaj zabezpieczenie, także na spokojnie patrzę na ten czas ostatecznej rekrutacji.
1: Mówił Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o tematy szkolne, to dam wam już wszystkim spokój i to do 1 września. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ozimek robi krok w kierunku zablokowania budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie dawnej huty Małapanew. To plany prywatnego inwestora budzące sprzeciw części mieszkańców. Stąd radni Ozimka chcą przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz deklaruje, że znajdą się w nim zapisy uniemożliwiające powstanie spalarni czy podobnych zakładów bez akceptacji społecznej. Mamy pełne prawo działać na własną rękę, mówią polscy policjanci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej poinformować policjantów telefonicznie, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.

0: Z ponad 200-tysięcznym przebiegiem do nowej karetki został przełożony cały potrzebny sprzęt medyczny ze starego pojazdu. Karetka kosztowała prawie 600 tysięcy złotych i została zakupiona z budżetu szpitala. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolanie korzystają już z bardziej ekologicznej energii. Energetyka cieplna Opolszczyzny uruchomiła w naszym mieście drugi układ kogeneracyjny. Dzięki temu woda w miejskim ogrzewaniu nie będzie już podgrzewana węglem, tylko gazem. Mówi prezes spółki ECO Kogeneracja Krzysztof Diduch.
1: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej.
0: Inwestycja kosztowała prawie 70 milionów złotych. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz jeszcze policyjne doniesienia. Opolska policja otrzymała 47-letniego mieszkańca gminy Pokój podejrzanego o posiadanie ponad 4 ton krajanki i tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Według śledczych wprowadzenie tego tytoniu na rynek spowodowałoby straty Skarbu Państwa w wysokości 6 700 000 zł. Zatrzymany na miejscu 47-letni mieszkaniec gminy Pokój został przewieziony do opolskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut związany z paserstwem akcyzowym. Grozi mu wysoka grzywna do 3 lat więzienia lub obie te kary łącznie. Jak informuje Opolska Izba Administracji Skarbowej, sprawa ma charakter rozwojowy. Spektakl Krzyżacy z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zwyciężył podczas zakończonych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Spektakl wyreżyserowany przez Jana Klatę zdobył główną nagrodę konkursu Klasyka Żywa. To 80 tysięcy złotych dla zwycięskiego teatru na stworzenie kolejnej premiery na podstawie tekstu klasycznego. Spektakl Krzyżacy dostał też nagrody za scenografię, kostiumy, reżyserię świateł i choreografię. Dodatkowo nagrody aktorskie otrzymali Maciej Cymorek, Maciej Mydlak i Cezi Studniak.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Rozpoczynające się wakacje nie byłyby dla wszystkich tak beztroskie, gdyby nie ciężka praca wielu osób. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przy wypoczynku spełnia sanepid i to tam się udam w tej części audycji.
2: Zdrowe Opolskie.
4: Dzieciaki niezmiennie chętnie korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku, takich jak kolonie i półkolonie wakacyjne. Takie też będą się odbywać w województwie opolskim. Żeby było na nich bezpiecznie, do pracy musiał pójść cały szereg kontrolerów z sanepidu.
5: Małgorzata Gudłajtis, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
6: Lato się zaczęło, zaczynają się wakacje, no a jak wakacje, to również kolonie, półkolonie, letnie, no i zawsze sanepid prowadzi kontrole w tych miejscach, w których najmłodsi wypoczywają. Pod jakim kątem te kontrole są prowadzone?
5: Inspekcja sanitarna prowadzi nadzór nad przebiegiem zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży i celem naszych działań jest przede wszystkim zapewnienie przez organizatorów właściwych warunków zakwaterowania, pobytu, żywienia, rekreacji, ogólnie mówiąc odpoczynku tym dzieciom, które wyjeżdżają bądź spędzają czas na półkoloniach, czyli na formach wypoczynku w miejscu zamieszkania. Celem naszych kontroli, tak jak powiedziałam, jest przede wszystkim bezpieczeństwo tych dzieci. Chcemy także zabezpieczyć ich przed jakimkolwiek zachorowaniem, przed zatruciami, przed tym, żeby na tych wakacjach naprawdę mogły wypocząć i wrócić zdrowymi przed wszelkimi chorobami, zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi. Nasze kontrole to przede wszystkim sprawdzanie tych warunków zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc, niedopuszczanie do nadmiernego zagęszczenia w tych obiektach, w których dzieci przebywają, wyposażenie pomieszczeń oraz ten stan techniczny mebli i sprzętu, którym dzieci się posługują, z których korzystają, zarówno w czasie mieszkania, jak i w czasie zabaw, rekreacji, sportu. Sprawdzamy stan czystości i porządku we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają, to znaczy w obiektach i w ich otoczeniu. Ważny jest dla nas również mikroklimat pomieszczeń, czyli wentylacja, możliwość wietrzenia, temperatura tych pomieszczeń, zapewnienie dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych, tak aby dostęp do nich był, nie był utrudniony, zapewnienie bieżącej ciepłej wody, a także środków higienicznych do zachowania podstawowych zasad higieny, do utrzymania tej higieny. Kolejnym naszym elementem, bardzo ważnym, jest nadzór nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. I tutaj najważniejsze jest przechowywanie produktów żywnościowych, warunki przygotowywania, podawania, serwowania.

0: jedzenia oraz jakości tych posiłków, które podajemy uczestnikom wypoczynku. Bardzo ważna jest również opieka medyczna.
1: Ile mniej więcej co roku tych miejsc Państwo tutaj w województwie opolskim sprawdzają?
0: Wszystkie organizowane turnusy powinny być zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku. Pod adresem wypoczynek.mengov.pl każdy rodzic może sobie sprawdzić, czy turnus, na który swoje dziecko zapisał, na które jego dziecko wyjeżdża, jest zarejestrowany, to znaczy, czy jest zorganizowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednym słowem, czy ten wypoczynek jest bezpieczny. My korzystamy z tej elektronicznej bazy wypoczynku. Wszystkie dane, które tam są zawarte, stanowią dla nas podstawę do tego, aby te czynności kontrolne podejmować. Wiemy z tej bazy, gdzie, kiedy, jaki turnus jest zorganizowany. Na dzień dzisiejszy na terenie województwa polskiego zarejestrowane zostały 293 turnusy i tutaj przeważającą liczbę, bo aż 187 stanowią formy w miejscu zamieszkania, czyli półkolonie. Jest to wypoczynek dla dzieci, które śpią w domu, a odpoczywają w ciągu dnia w zorganizowanych formach. 104 to kolonie i obozy w miejscach hotelarskich, a także w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku. I w tym są również dwa obozy bez stałej infrastruktury, są to obozy pod namiotami.
1: Na ile dni przed rozpoczęciem turnusu rodzice mogą sprawdzić na stronie internetowej, czy wszystko tam hula?
0: Teoretycznie do 21 dni przed rozpoczęciem turnusu powinien być już taki obóz czy kolonia zgłoszony i obecny w bazie. Czasami zdarzają się przesunięcia w tym terminie z uwagi na to, że organizator może nie dopełnić pewnych formalności i wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji. W związku z tym, dopóki nie będzie pełnej dokumentacji, czasami brakuje jakiegoś wpisu, jakiejś informacji. Dopóki nie będzie pełnej, to taka kolonia nie znajduje się w bazie wypoczynku. Także na bieżąco należy sprawdzać, czy ten wypoczynek jest zgłoszony.
1: W poprzednich latach w naszym regionie pojawiały się jakieś nieprawidłowości?
0: Oczywiście tak, pojawiały się nieprawidłowości. Wszystkie stwierdzone w ubiegłym roku uchybienia dotyczyły bloku żywieniowego. I były to nieprawidłowości, które zostały na bieżąco na miejscu naprawione.
1: A jakie jeszcze działania Państwo prowadzą w czasie wakacji?
0: Jak co roku Sanepid włącza się w działania pod hasłem Bezpieczne wakacje. W ramach tej akcji realizujemy działania edukacyjne, które są zawsze dostosowane do wieku odbiorców, do bieżących potrzeb, a także do tego, gdzie dzieci wypoczywają, jaka to jest forma wypoczynku. Naszą kampanię realizujemy poprzez różnego rodzaju spotkania edukacyjne, pogadanki, czasami połączone z prezentacjami, z instruktażami, z jakimiś konkursami, ale także kampania zdrowotna prowadzona jest w mediach społecznościowych. Podejmowane zagadnienia będą między innymi dotyczyły zasad bezpiecznego wypoczynku, ochrony przed udarem cieplnym, wpływu promieniowania UV na zdrowie, higieny osobistej, szczególnie prawidłowego mycia rąk, które jest również bardzo ważne w profilaktyce przenoszenia chorób drogą kropelkową, a także chorób brudnych rąk. Mówimy także o zabezpieczeniu przed kleszczami, o postępowaniu po ukąszeniu przez kleszcza, także wpływu na zdrowie spożywania napojów energetyzujących, o profilaktyce zatruć pokarmowych, o przechowywaniu produktów, bo czasami dzieci coś swojego również gdzieś tam sobie przechowują, żeby to wiedziały. Mówimy także o profilaktyce uzależnień i tutaj mamy na myśli palenie papierosów, palenie e-papierosów, eksperymentowanie z alkoholem, a także mówimy o dopalaczach, używaniu smartfonów i innych urządzeń, które emitują światło niebieskie, a co ma wpływ na zdrowie dzieci.
1: O właśnie, a chciałem dopytać o te kleszcze, bo sezon w pełni.
0: Tak, sezon w pełni, przy czym trzeba zaznaczyć, że aktualnie jest już bardzo ciepło, natomiast to nie od tej chwili kleszcze się pojawiły. Kleszcze budzą się, gdy temperatura osiąga już około 5-8 stopni, jest to też różnie i im cieplej, tym większa jest ich aktywność, więc wiadomo, teraz też również my więcej czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sezonie i w okresie urlopowym, więc pamiętajmy o profilaktyce i tutaj ze swojej strony przede wszystkim możemy zadbać o to, aby właściwie się ubrać, czyli albo albo mieć długie rękawy, długie spodnie, a jeżeli jest na to za ciepło, to stosujmy na skórę repelenty, czyli środki, które odstraszają owady. Natomiast bez względu na całe nasze zabezpieczenie, po przyjściu ze spaceru, po przyjściu z lasu, czy też z parku, bo wiadomo, że kleszcze nie tylko w lasach bytują, musimy obejrzeć swoje ciało, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy nie ma kleszczy na tym ciele, ubrania wyprać, obejrzeć, wykąpać się i w sytuacji, kiedy zobaczymy na naszym ciele kleszcza, należy go we właściwy sposób jak najszybciej usunąć. Najlepiej stosować do tego pęsetę lub inny przyrząd, który można kupić m.in. w aptece. I jednym zdecydowanym ruchem, bez żadnego kręcenia, wyciągnąć tego kleszcza, sprawdzić, czy jest wyjęty w całości. Miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować i obserwować, czy nie pojawiają się jakieś zmiany. Jeżeli coś by nas niepokoiło, proszę zwrócić się do lekarza.
1: Na przykład rumień.
0: Na przykład. Nie zawsze występuje rumień, ale w zdecydowanej większości, jeżeli są sytuacje takie, że jest potem stwierdzane zakażenie, to z rumieniem możemy się spotkać.
1: Mówiła Małgorzata Gudełajtis z opolskiego sanepidu. Jeżeli rodzice mają podejrzenie, że w jakimś miejscu wypoczynku sprawy nie mają się do końca tak, jak powinny, to mogą to zgłosić do sanepidu od razu. Skoro o kwestiach sanitarnych mowa, to warto zwrócić uwagę także na kąpieliska. One też są pod czujnym okiem kontrolerów.
2: Sandra Mackiewicz, pracownik oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Co roku sanepid opolski dzieli się z mieszkańcami informacjami na temat tego, czy te kąpieliska w naszym regionie są zdatne do kąpieli, czy nie są. Pierwsze raporty już spłynęły, no i już pierwsza wpadka, tak?
2: Tak, niestety wczoraj musieliśmy zamknąć kąpielisko na zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu nadmiernego sinic.
1: Czyli pogoda, można powiedzieć, że też wpłynęła.
2: Wpływa na to zarówno pogoda, jak i niska mieszalność wody, a także zawartość związków biogennych w samym zbiorniku.
1: Jakie jeszcze tutaj są wyznaczniki tego, czy dana woda jest bezpieczna do kąpieli, czy nie jest?
2: Głównie, jeśli chodzi o kąpieliska, sprawdza się parametry mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczeń kałowych, czyli Escherichia coli i enterokoki, a także wizualna ocena takiej wody czy takiego zbiornika właśnie, czy nie ma tam kożuchu, piany nadmiernej, czy barwa wody nie jest zmieniona, czy nie pływają tam różnego rodzaju substancje smoliste. No, także taka ocena wizualna.
1: I ile tych kąpielisk w województwie opolskim państwo akurat oceniają?
2: W tym sezonie mamy zgłoszonych 14 kąpielisk, natomiast otwartych na razie jest 5, no w tym Kluczbork obecnie z zakazem kąpieli. Teraz na weekend otworzy się pozostałe 9 kąpielisk. Ostatnie będzie Jezioro Srebrne w Januszkowicach, które otworzy się 1 lipca.
1: I te badania są prowadzone na bieżąco?
2: Najpierw próbka pobierana jest z urzędu, czyli pobierają przed otwarciem kąpieliska inspekcja sanitarna, żeby sprawdzić, czy w ogóle takie kąpielisko można dopuścić do kąpieli. Natomiast później obowiązki przejmuje organizator kąpieliska i wtedy w trakcie sezonu kąpielowego musi przynajmniej 3 próbki z takiego kąpieliska pobrać. Czas między poborem danej próbki nie może być dłuższy niż 30 dni.
1: Podejrzewam, że no niewiele osób wchodzi codziennie na stronę sanepidu, żeby sprawdzić, czy te wyniki są odpowiednie. No ale to na miejscu poinformuje nas o tym ratownik, tak?
2: Na miejscu każde kąpielisko zgłoszone musi mieć taką tablicę informacyjną, na której jest aktualny komunikat o tym, czy można się kąpać w kąpielisku, czy nie. Świadczy też flaga wywieszona na kąpielisku, czy mamy białą, czyli można się kąpać, czy mamy czerwoną, czyli jest zakaz kąpieli w danym dniu. Natomiast bieżące informacje mogą państwo uzyskać również z serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tam dane wprowadzane są codziennie zarówno przez organizatorów kąpielisk, jak i przez inspekcję sanitarną.
1: A jeżeli gdzieś wystąpią nieprawidłowości, to czy jest szansa, że na drugi dzień tam kąpielisko zostanie uruchomione, czy trzeba jednak raczej poczekać kilka dni, aż ta sytuacja się poprawi?
2: Zależy, o jakich nieprawidłowościach mówimy, tak? Jeżeli mówimy o faktycznie zakwicie sinic, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kiedy się ono pojawi, ani jak długo będzie trwało, ani kiedy popłynie sobie w inną stronę, albo po prostu sinice obumrą i opadną na dno. Natomiast jeżeli mówimy o krótkotrwałych zanieczyszczeniach mikrobiologicznych, no to też w zależności od tego, jak wysokie jest to skażenie i jakie działania jest w stanie podjąć organizator, to ciężko jest powiedzieć, tak? Czy jest szansa, czy na drugi dzień ono będzie włączone, czy nie.
1: Czyli jeżeli komunikat jest, że kąpielisko jest zamknięte, to raczej szukamy innego miejsca na najbliższe 2-3 dni.
2: Dokładnie, no możemy skorzystać zarówno z kąpielisk, jak i z pływalni otwartych, czy też basenów letnich, tak? One też są nadzorowane, woda jest tam badana regularnie, także takie miejsca też są bezpieczne.
1: Mówiła Sandra Mackiewicz z opolskiego sanepidu. A czy w poprzednich latach zdarzało się, że jakieś kąpielisko było wyłączane z użytku na kilka dni? No i owszem, z powodu zakwitu sinic zamykane było na przykład jezioro Turawskie.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanej budowie obwodnicy Namysłowa.
4: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
1: Namysłowianie odetchną z ulgą. Ciężarówki przestaną jeździć przez centrum miasta. Samorząd województwa podpisał właśnie umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
5: To dla nas jak zawsze, jak przy każdej umowie na inwestycję drogową, bardzo radosny dzień, ale ta dzisiejsza umowa ma szczególne znaczenie, bo jak Państwo dobrze wiedzą, inwestycje obwodnicowe, drogi w nowym śladzie, coś co zmienia nasze otoczenie i poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania i zmienia rzeczywistość miast, to szczególny powód do radości. A w dodatku jeszcze to jest jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej perspektywie europejskiej. W związku z czym no, kumulacja dobrych wiadomości dzisiaj. 103 miliony złotych zainwestujemy właśnie w Namysłów. Powstanie dzięki temu ponad 5 kilometrów nowej drogi, zupełnie nowej, z wiaduktami, znaczy wiaduktem, na mostem, ze ścieżką rowerową, ze skrzyżowaniami, ze zjazdami. Bardzo dużo roboty przed drogbudem, przez firmą, która tę inwestycję będzie realizowała, ale jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, bo odciążenie Namysłowa od strony 451, więc od strony Dolnego Śląska, spowoduje, że pan burmistrz będzie mógł zupełnie inaczej myśleć o centrum Namysłowa i zupełnie inaczej zaplanować sobie pewne przedsięwzięcia, co zresztą już się dzieje, bo projektowane rondo już też przewiduje zupełnie nową rzeczywistość, a nie tę, która była sprzed obwodnicy. Więc tak jak powiedziałem, to dla nas duże przedsięwzięcie, ale przede wszystkim duża radość. Cieszy mnie również to, że to akurat firma Drogbud została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji tej inwestycji. Umowa już jest podpisana, więc odwrotu nie ma. A chciałem powiedzieć, że doświadczenie Drogbudów w budowach obwodnic u nas jest naprawdę duże, bo jak Państwo prześledzą te największe nasze inwestycje, to albo główny wykonawca, albo w konsorcjum, bo zarówno Czarnowąsy, Dobrodzień, Malnia i Chorula, jedyna betonowa nasza droga, to właśnie inwestycje realizowane przez tę firmę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji, więc to również taka dobry prognostyk na to. Więc powodów do radości mamy dzisiaj sporo. W dodatku za chwilę będziemy gościć wszystkich marszałków z wszystkich województw, bo dzisiaj konwent. W dodatku jeszcze gościmy dzisiaj wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, więc dzisiaj dobry i napięty dzień, ale z takim pozytywnym sensie. Wiem, że jest prezentacja, która opowie nam o tym, co będzie budowane. Mamy 2 lata, być może, no zobaczymy, nie będziemy tutaj żadnych challenge robić, ale w ciągu 2 lat zmieni się rzeczywistość Namysłowa, zmieni się rzeczywistość na naszych drogach wojewódzkich. Ja przypominam, że droga, która od Opola do Namysłowa prowadzi 454, w zasadzie do tego czasu też powinna być zakończona, jeżeli chodzi o wszystkie remonty. To będzie prawie, że w 100% zupełnie nowa droga od strony Wrocławia, obwodnica, więc myślę, że powiat namysłowski, sam Namysłów, mają wiele powodów do radości i jestem przekonany, że dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach, bo to jest zawsze dla nas absolutnie najważniejsze.
1: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
6: Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na gospodarkę. Do tego trzeba budować drogi. Obwodnica Namysłowa tak naprawdę wpisuje się w całe kompleksowe rozwiązanie drogi 454, na które wydaliśmy prawie 247 milionów złotych i ten południowy odcinek, nowy ślad w stronę Oleśnicy i połączenia z drogą 451 dopiero zrealizuje w 100% zamysł komunikacyjny, jaki był planowany. 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra. Chciałbym również powiedzieć, że mieszkańcy Namysłowa wiele lat czekali na tą inwestycję. Rozmawiałem dzisiaj i wielokrotnie wcześniej z burmistrzem Jackiem Fiorem, jak ta inwestycja była wyczekiwana i jakie są pokładane nadzieje w tym rozwiązaniu komunikacyjnym, co nie zamyka kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego i w przyszłości oczywiście władze Namysłowa będą realizować plan obwodnicy północnej. Korzystając z okazji, że dzisiaj mam z Państwem kontakt, chciałbym powiedzieć, że o godzinie 11 jest wicepremier Kosiniak-Kamysz na Górze Świętej Anny z promesą 16 milionów złotych na rozbudowę czy też modernizację pomnika na Górze Świętej Anny. Rozpoczynamy konwent marszałków, na którym pojawi się szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Mówię o tym w kontekście budowy programu SAFE i udział opolskich przedsiębiorców w tym programie, ale pojawi się również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Mówi burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
7: Jako burmistrz i jako mieszkaniec dziękuję Państwu i naprawdę ta moja satysfakcja jest wielowymiarowa. Cieszę się z tej inwestycji ogromnie. Mówiliśmy o tym, jak ona wiele lat była wyczekiwana. Ja to już w kuluarach mówiłem, że mieszkańcy, mimo już mówimy o tym, że przetarg rozstrzygnięty, pieniądze zabezpieczone, to dalej słyszę głosy, wybudują. To nie jest negatywne wśród mieszkańców. To raczej pokazuje, jak wiele lat ta inwestycja była wyczekiwana, jak bardzo wyczekiwana jest. Jak wiele lat się mówiło o tym, że ona powinna powstać. To jest moja też satysfakcja jako samorządowca z tej kontynuacji władzy samorządowej, że coś nie odchodzi na półkę, bo zmieniła się władza, zmienił się marszałek. Coś, co rozpoczął marszałek Buła, obecny marszałek, który odpowiadał za drogi, to nie wylądowało na półce. Na każdym etapie wiem, że taki projekt może zostać odłożony na bok. I ta satysfakcja z tego, że tak się nie dzieje, jest bardzo duża. Z tego wymiaru samorządowego, mądrości, kontynuacji władzy, to jest duża rzecz. Także bardzo za to marszałkom dziękuję. Cieszę się ogromnie, bo to nie tylko Namysłów skorzysta. O tym też warto powiedzieć, że to jest inwestycja, która jest skierowana do województwa opolskiego. Kierunek na S8 dla wielu osób właśnie będzie kierował się i kieruje się przez Namysłów. Dla nas odciążenie tego natężenia ruchu wewnętrznego również dzięki tej obwodnicy to będzie ogromna zmiana. Także zapraszam do Namysłowa niezmiennie. Będziemy się dalej rozwijać. Dzięki tej inwestycji, gigantycznej inwestycji, Namysłów znowu będzie robił duży krok do przodu.
1: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Choraczuk.
8: Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować panom marszałkom za konsekwencje. Na drodze z Opola do Namysłowa budowaliśmy z panem marszałkiem Szymonem Ogłazą w 17 roku obwodnicę Czarnowąsów. No i dzisiaj jesteśmy już na północy dalekiej w Namysłowie. Trzeba podkreślić, że budowana obwodnica wpisuje się w bardzo szeroki kontekst strategii rozwoju województwa opolskiego. I to jest dowód realizacji takich inwestycji, że te strategie są żywe, że cele, które określone wiele lat temu w tych strategiach, są przez nas realizowane i ten alternatywny korytarz transportowy północ-południe, taki przecinający autostradę A4, czyli na północy właśnie droga do Namysłowa 454 i 451 i na południu droga 414 na Prudnik do granicy z Czechami. To są bardzo ważne drogi wojewódzkie, które ten korytarz tworzą. Bardzo się cieszymy jako województwo opolskie, jako zarząd dróg, że te środki europejskie, znowu europejskie, podkreślam, na budowę obwodnicy w tym ciągu Opole-Namysłów otrzymaliśmy, bo ta obwodnica takie finansowanie będzie miała właśnie europejskie, z funduszy europejskich dla Opolskiego. Cieszę się tutaj, że ten zakres zadania jest bardzo szeroki, bo te 5 km w nowym śladzie, nasypy, no dla nas takim największym kolizyjnym punktem będzie przeniesienie dwóch słupów na sieci energetycznej wysokiego napięcia, 400 kV. Tutaj no, ta kolizja musi być przez nas przy tej inwestycji zlikwidowana. Ronda, które chcemy, aby w tym układzie drogowym, czyli drogi 39 z brzegu, która włącza się do drogi 454 rondem, aby do tego ronda, właśnie to rondo było początkiem tej obwodnicy, a nowe rondo, które powstanie na północy między Namysłowem a Wilkowem, będzie zamykało obwodnicę. Także kilka rozwiązań, tu już pan marszałek Robert Węgrzyn wspomniał o tych, które po drodze jeszcze będą zbudowane. Także prosimy tutaj o wsparcie pana burmistrza. Dziękujemy, że tutaj samorząd Namysłowa również bardzo tą inwestycję popiera. No i liczymy, że ten harmonogram prac będzie przez wykonawcę dotrzymany. Ten tranzyt samochodów ciężarowych głównie, w związku z tym, że ta strefa rozwoju gospodarczego Namysłowa jest zogniskowana właśnie wokół drogi 451, więc tych tirów jeździ tam bardzo dużo. No, ostatnie badania, w tej chwili czekamy na dokładne wyniki badań, mamy je dostać właśnie w ciągu wakacji z generalnego pomiaru ruchu, który miał miejsce w roku ubiegłym, no ale już mogę powiedzieć, że to jest około 8 tysięcy pojazdów na dobę. Z tego ponad 40% stanowią pojazdy ciężarowe. Także ten tranzyt jest ogromny, więc to jest Śródmieście również, bo to jest centrum Namysłowa. Ten układ rond, który tam się znajduje przy drogach krajowych, no nie jest w stanie tego ruchu przenosić, także tutaj jeszcze z panem marszałkiem Ogładzą, tak 5 lat temu, tak jak mówiłem, to opracowanie dokumentacyjne się rozpoczęło. Już wówczas te badania wskazywały na to, że ten tranzyt z Namysłowa należy w tym kierunku zachodnim wyprowadzić.
1: Mówi Grzegorz Zbroszczyk z firmy Drogbud.
9: Prace powinniśmy rozpocząć, myślę, że w ciągu miesiąca, bo teraz będziemy czekać na przekazanie placu budowy. Później jakaś tam organizacja placu. Myślę, że do miesiąca powinniśmy rozpocząć już prace przygotowawcze, bo tam będą prace związane z wycinką drzew i odhumusowaniem. 5 km nowym śladem, więc te utrudnienia myślę, że nie będą zbyt duże dla mieszkańców. Wiadomo, przy włączeniach, ale tak tą organizację myślę, że zrobimy, żeby były jak najmniejsze te utrudnienia.
1: Od wielu lat na rozbudowę czeka też obwodnica Czarnowąsów, co skomentował marszałek Szymon Ogładza.
5: To planowana od razu inwestycja, czyli obwodnica Dobrzenia, drugi etap tego, co w 2017 roku, jak powiedział pan dyrektor, wspólnie z Drogbudem zresztą zrealizowaliśmy na Czarnowąsach. No niestety pomiędzy tymi rzeczami wydarzyła się rzecz taka bardzo istotna dla całego tego przedsięwzięcia, mianowicie zmieniły się granice miasta Opola. Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu, w związku z czym wszystkie drogi oprócz ekspresówek i autostrad są w zarządzie prezydenta. Ta nowo powstała obwodnica musiała być wspólną inwestycją miasta i województwa, w związku z czym musieliśmy zaktualizować dokumentację i proces przygotowywania tej dokumentacji został zlecony we wrześniu 2023 roku chyba. Piątego? No, to ja nie wiedziałem dzisiaj, że prawie 10 lat minęło od obwodnicy Czarnowąsów, więc te czas jest trudny. Więc we wrześniu 2025 roku zostało zlecone przygotowanie tej dokumentacji, ponieważ ona, ta, która była wcześniej, zupełnie straciła ważność ze względu na choćby na to, że zmieniły się te relacje pomiędzy miastem a województwem. Wówczas, kiedy tamtą przygotowywaliśmy, to było w ogóle na terenie województwa, poza miastem. Dzisiaj jest inaczej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja inwestycja została zrealizowana. Mamy pewne plany i przymiarki, bo wiemy chociażby o tym, że zostanie za chwilę uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalne finansowanie zwrotne, co prawda, ale z dużym umorzeniem dla inwestycji o znaczeniu no takim, powiedziałbym, obronnym. Ja myślę, że obwodnica, która przebiega tuż przy elektrowni Opole, to jest to jak najbardziej wpisuje się w te przedsięwzięcia. Będziemy szukać do tego finansowania. Na razie trwają prace nad dokumentacją. Oczywiście będziemy musieli się porozumieć w tej kwestii również z prezydentem Opola, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić tylko połówki tej obwodnicy, a w dodatku nawet to nie jest tak, że dokładnie do punktu jednego to jest miejskie, a od drugiego województwo, bo to tak troszeczkę się tam w przebiegu zmienia. Więc trwa proces aktualizacji dokumentacji, no i będziemy szukać finansowania do tego. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja powstała, bo ona rzeczywiście dokańcza, rozwiązuje te dyskusje na temat tych dwóch rond i bezwzględnie mieszkańcom Dobrzenia, dużego, wielkiego, małego i Borek, ona jest absolutnie potrzebna.
1: Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o dużych imprezach sportowych, które odbędą się w naszym mieście.
4: Aktywnie w Opolu.
1: Miłośnicy lekkoatletyki przyjadą do Opola. Już w tą sobotę na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich. Później, bo 5 lipca z kolei, odbędzie się tam jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków. Mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
10: Tak, no przede wszystkim chyba wspólnie zapraszamy na te dwie imprezy, bo faktycznie jedne z ważniejszych imprez lekkoatletycznych w naszym regionie, ale nie tylko, bo jeżeli mówimy o Polskim Festiwalu Skoków, no to jest to jedna z najważniejszych imprez tego typu w kraju, gdzie od 20 lat, 20 edycja, przyjeżdżają największe gwiazdy, jeżeli chodzi o skoki, gdzie młodzi adepci mogą podpatrywać technikę, gdzie mogą patrzeć na swoich mistrzów, na autorytety. Niezwykła atmosfera, to zawsze podkreślają osoby biorące udział w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie. Natomiast turniej nadziei olimpijskich to impreza masowa skierowana do młodzieży. To jest ten właśnie sport młodzieżowy, masowy, na którym nam samorządowcom w szczególności zależy, bo jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma zachęty, pasji, nie ma pokazania, czym jest sport, w tym przypadku czym jest lekkoatletyka, to potem nie mamy medalistów mistrzostw Polski, Europy i nie mamy nadziei właśnie na olimpiadę. Serdecznie zapraszam, cieszę się, że samorząd województwa jest partnerem zarówno w jednym, jak i w drugim przedsięwzięciu.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
11: Tak jak pan marszałek wspomniał, myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich zaprosić na te dwa fantastyczne wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na naszym stadionie lekkoatletycznym. Proszę państwa, czas szybko płynie. Mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej. Zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje. To jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina. Jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości, czyli sport indywidualny, duża determinacja wszystkich osób uprawiających lekkoatletykę w dużej mierze, czyli taka zawziętość w tym i wytrwanie w tym treningu, w tym reżimie treningowym, który nie zawsze kończy się tym upragnionym medalem. I chociażby przez takie kampanie jak Nadzieje Olimpijskie, przez Festiwal Skoków, w ramach którego też przecież występują i nasi przedszkolacy, nasi uczniowie szkół, czyli jest ta rywalizacja też taka troszkę zabawowa wśród najmłodszych, promujemy lekkoatletykę, która później przynosi medale olimpijskie i radość nas wszystkich. Więc bardzo chętnie jako samorząd miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia. Tutaj słowa u uznania dla pana Janusza, dla wszystkich organizatorów, dla pana dyrektora za to, że trwacie w tym i już faktycznie dobiliśmy do 20, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc tak jak powiedziałem, cieszymy się, że możemy to razem współtworzyć, wspólnie z samorządem województwa opolskiego, bo faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
1: Mówi Mariusz Sagan z Urzędu Miasta.
12: Pan prezydent mówi, że czas szybko mija, 20 lat festiwalu skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem komitetu honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło. Natomiast ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę państwa na tą imprezę, która będzie wcześniej, czyli na Turniej Nadziei Olimpijskich, bo formułę festiwalu skoków znamy i myślę, że za chwilę pan dyrektor Olczyk opowie coś więcej o festiwalu skoków. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco polecić i zachęcić ludzi do przyjścia w sobotę, bo to jest naprawdę pod względem sportowym wysokiej rangi impreza. To znaczy będą tu reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy, najlepsi do lat 23, a lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, że właśnie w tej kategorii do lat 23, w kategorii młodzieżowej już są bardzo dobre wyniki. To są ludzie, to są zawodniczki, zawodnicy, którzy są w przededniu zawodów tych najpoważniejszych, więc to naprawdę będzie, uważam, lekkoatletyczne święto i pod względem poziomu myślę, że wiele rekordów stadionu, rekordów opolszczyzny, czyli najlepszych wyników, które jakie kiedykolwiek były w Opolu i na Opolszczyźnie, wpadnie w najbliższą sobotę, a można spędzić tak praktycznie, bo patrząc na program, praktycznie cały dzień tutaj z lekką atletyką, więc poziom będzie wysoki, wyniki dobre, serdecznie zapraszam.
1: Mówi współorganizator Opolskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur.
13: Co do meczu, rozpoczynamy o godzinie 10:00, konkurencje pierwsze to 3 przeszkody i 5000 metrów, namawialiśmy sędziego głównego, będzie cała plejada najważniejszych sędziów z Filipem Moterskim, to jak państwo śledzicie lekkoatletykę, to jest ten, który uratował Ewie Swobodę finał olimpijski. To jest jeden z najważniejszych sędziów, on zawsze jeździ na te największe imprezy. Dla nas jest, jako stadionu, jako miasta, potężne wyzwanie, ponieważ jest to mecz, który obejmuje wszystkie konkurencje biegowe, prawie wszystkie, czyli to jest od 100 metrów panów, 100 metrów płotki, 110 płotki, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500, 5000 metrów, 3 przeszkody z rowem, z wodą, jeżeli ktoś, bo niektórzy kojarzą, że to taka piękna konkurencja, bo czasami się uda wpaść do tego rowu, co nie jest za bardzo sympatyczne. Oczywiście wszystkie skoki, łącznie z tyczką, już jest to przygotowane, to takie wyzwanie logistyczne też dla mojego zespołu i ludzi obsługi technicznej, która będzie musiała bardzo precyzyjnie obsługiwać te zawody. 70 sędziów będzie sędziowało na tych zawodach przez cały dzień. No mamy nadzieję, że podołamy, bo nie jest to łatwa impreza, ale z drugiej strony to, co pan naczelnik powiedział, mamy szansę na bardzo wiele rekordów stadionu, ale one też nie są niskie. 65 metrów dysku, myślę, że będzie ciężko to poprawić. 2,40 zwyż, 2 metry pań, czy prawie 8 metrów skoków dal. To są wyniki, które były uzyskane na tym stadionie. Jesteśmy już w drugiej części sezonu, przez za nami 26 imprez, tego państwo, część państwo śledziło, wszystkie imprezy Mistrzostwa Województwa, Szkolnego Związku LZS-ów i Okręgowego Związku się odbyły, za tydzień już pierwsze Mistrzostwa Polski, więc i bardzo ważna impreza, serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny. Co do festiwalu, 20 lat tradycji, powiem tylko o tej części, bo o sportowej powie dyrektor Olczyk. 20 olimpijczyków, 24 właściwie było na tej liście mojej zaproszonych. Jest szansa, że w tej chwili mamy 20 takich prawie pewnych olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich. Myślę, że żaden stadion i żadna impreza w tym roku nie będzie gościła aż tak wielu znamienitych gości. Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot. To są medaliści olimpijscy. Natomiast pozostali to są skoczkowie. Czekamy, no jeszcze czekamy na potwierdzenie Artura Partyki i Bednarka, bo taki pomysł był również, żeby zaprosić byłych uczestników skoczków, czyli przyjedzie Grzesiek Sposób, Michał Bieniek, pierwszy zwycięzca, skoczkowie, którzy skakali bardzo wysoko, 2,36, Michał Bieniek, 2,34, Grzesiek Sposób dwukrotnie zwyciężył, Michał Bednarek dwukrotnie też wygrał. Liczymy, że będzie okazja, to przy małym olimpijczyku, firma Nutrycja nam to sponsoruje, dzieci dostaną piękne prezenty, a dla przedszkolaków ogromne wyzwanie. Program, godzina 11 rozpoczynamy konkursem B, zaczynają panowie, o godzinie 13 panie, o godzinie 15 uroczyste otwarcie z udziałem olimpijczyków i przedszkolaków, ale równolegle panie już się szykują do głównego konkursu. 15.30 startujemy z głównym konkursem, kategoria Silver Tour, czyli najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu, bardzo dużo punktów. Nad nami są tylko Tuzy, czyli Memoriał Kusecińskiego i Szewińskiej i Diamentowa Liga, bo to są kategorie złote, oczywiście z ogromnymi budżetami. Ja dziękuję tutaj zarówno miastu, jak i panu marszałkowi, bo to wsparcie jest ważne. Nam udało się to dopiąć, ten budżet do końca, dzięki też dużej mierze małych sponsorów, ale mamy ambicje i mam nadzieję, że będzie bardzo wysoko, a jak wysoko, to dyrektor festiwalu powie, bo on jest najlepszym znawcą, zawsze potrafił wywróżyć. Mnie wywróżył 2,32, a blisko rekordu świata też było, ale to już prahistoria.
1: Mówi dyrektor 20. Opolskiego Festiwalu Skoków Stanisław Olczyk.
14: Impreza nasza zaczyna się bardzo mocno liczyć w Europie i w związku z tym mamy w tym roku bardzo poważny problem z nadmiarem chętnych do startu. W konkursie kobiet mamy 3 zawodniczki, które legitymują się rekordami życiowymi 2 metry. Pozostałe zawodniczki posiadają wyniki 190 i wyżej. Mamy zawodniczkę z Kuby, mamy zawodniczkę z Japonii, mamy zawodniczkę z Montenegro, mamy zawodniczki ze Szwecji. A chciałbym powiedzieć, że do tej pory jeszcze oczekujemy na informacje od menadżera odnośnie najlepszej naszej zawodniczki, czyli srebrnej medalistki Mistrzostw Świata Rzodzik, która zapewniła, że będzie startować, ale na 95%. Kogo my możemy się spodziewać? Najciekawszą zawodniczką jest w tej chwili najstarsza zawodniczka naszego konkursu, zawodniczka z Montenegro o nazwisku Vukovic, która w tym roku uzyskała 198 cm 3 tygodnie temu, więc jest na topie. Poza tym zawodniczka z Litwy, która 5 lat temu skoczyła 2 metry, ale w dalszym ciągu jest w czołówce światowej, Palcyte. Zawodniczka z Niemiec, Honzel, która w ubiegłym roku skoczyła 2 metry, w tym roku 196. Do tego dochodzą Chruba z Czech, Batori z Węgier, Tavernini z Włoch, Takashi, to już mówiłem, z Japonii, Felepec ze Słowenii, wicemistrzyni akademicka Stanów Zjednoczonych, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, Kubanka Brisin, bardzo wysoka Szwedka Ekman, która legitymuje się wynikiem 196. No i poza tym są zawodniczki, ponieważ mamy aż 18, chcemy 5 przerzucić do konkursu B. Na czym to polega? Obydwa konkursy są liczone do Srebrnej Ligi i wyniki, jak i ranking. I mamy tutaj zawodniczki, która Tavernini z Włoch, rekord życiowy 191, Ekholm ze Szwecji 189, Stichling z Niemiec 190, Brus z Estonii 190, Lala Sini z Finlandii 188 i Panagiota Dosi z Grecji 189. Także w konkursie kobiet zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i chciałbym jednak zaznaczyć, że to są zawodniczki potwierdzone. Niemniej jednak, jeżeli otrzymamy wykazy lotów samolotowych, to będziemy w ten czas w 100% pewni, że te osoby się zjawią. Na razie mamy potwierdzenie 4 osób. Natomiast o konkursie męskim to chciałbym powiedzieć, że niestety, ale te dobre czasy, które były i w Opolu, i na świecie, trochę jakieś zanikły, bo w tym roku poziom skoczków jest raczej bardzo słaby, bo diamentową ligę wygrywa zawodnik skokiem 2,29, a wszelkie inne imprezy w Europie 2,30 daje miejsce, jeżeli nie zna na zwycięstwo, to na podium. Mamy następujące osoby, które możemy powiedzieć, że również reprezentują całą Europę, a nawet po części świat. Największym faworytem naszej imprezy jest zawodnik z Anglii, który studiuje w Stanach Zjednoczonych i wygrał akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wynikiem 2,28, a w tym roku skoczył już 2,31 m. Poza tym jest Lando, Włochy, rekord życiowy 2,30, Clark, Anglik, rekord życiowy 2,27, brązowy medalista mistrzostw świata z Czech, Jan Steffela.
1: Przypominam, że 20. Opolski Festiwal Skoków odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Impreza dla publiczności jest bezpłatna.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o koncertach, które na wakacje przygotowało Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Jednak zanim porozmawiam o koncertach, ważny apel od opolskich policjantów.
2: Powietrze w Opolu.
1: W naszym regionie właśnie zaczyna się rekordowa fala upałów. Policjanci apelują, żeby nie zostawiać nikogo w rozgrzanym samochodzie nawet na minutkę.
3: Aspirant Szymon Sowkędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Od kilku dni panują wysokie temperatury, a na najbliższe dni również prognozowane są bardzo wysokie temperatury. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zadbali o naszych najbliższych w tych dniach. No przede wszystkim pamiętajmy, że o niepozostawianiu dzieci, osób starszych czy też zwierząt w rozgrzanych samochodach. Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chcę do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że no, może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę. Dlatego no, przestrzegamy, apelujemy, żeby nie pozostawiać nawet na tych kilka chwil tego dziecka w rozgrzanym samochodzie. Pamiętajmy o tym, że w pełnym słońcu temperatura w pojeździe znacznie wzrasta i to bardzo szybko. Kiedy na dworze mamy 30 parę stopni, w takim samochodzie może dochodzić nawet do 60 stopni. Dlatego nie pozostawiajmy dzieci. Jeszcze raz apelujemy, żeby właśnie nikogo w tym samochodzie rozgrzanym nie pozostawiać. Pamiętajmy też o tym, że jeśli sami jesteśmy świadkami, że ktoś pozostawił takie dziecko czy też zwierzę w rozgrzanym samochodzie, to o takiej sytuacji zawsze powinniśmy poinformować policjantów. Zadzwonimy pod numer alarmowy 112. W sytuacji, kiedy no, ta zwłoka będzie groziła tym, że temu dziecku czy zwierzęciu może stać się jakaś krzywda, no tutaj możemy już działać w stanie wyższej konieczności. Jednak przestrzegamy, warto najpierw poinformować policjantów, ochronę obiektu, jeśli na przykład taki pojazd znajduje się na parkingu jakiegoś centrum handlowego, wtedy też ta ochrona może wywołać przez megafony właściciela takiego pojazdu, żeby tą sytuację tutaj załagodzić. Zawsze też możemy właśnie sprawdzić, czy ten pojazd jest zamknięty, czy na przykład szyby są pozamykane, bo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z miarę dużym dzieckiem, gdzie szyby są uchylone, pojazd jest zaparkowany w cieniu, no to wiadomo, tutaj no, takiej osobie no, najprawdopodobniej nic się takiego złego nie dzieje, tak? Więc zorientujmy się na początku w sytuacji, rozejrzyjmy się, czy gdzieś w pobliżu nie widać rodzica, zapukajmy w tą szybę, sprawdźmy, czy to dziecko reaguje po prostu na nasze sygnały, spróbujmy otworzyć drzwi z takiego samochodu, no sprawdźmy po prostu, w jakim stanie znajduje się to dziecko, czy też to zwierzę, które tam zostało pozostawione. Pamiętajmy o tym, żeby no, nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to z przodu samochodu, po drugiej stronie tak, żeby odłamki, które mogą wpaść do wnętrza pojazdu, no nie zraniły tego dziecka. Z tym, że naprawdę przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać.
1: Mówił Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Fala upałów w naszym regionie może potrwać nawet do wtorku.
2: Co jest grane w Opolu?
1: A skoro o cieple mowa, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przygotowało gorące propozycje koncertowe. W dodatku będą to koncerty darmowe.
4: Anna Stąpor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
1: Jakiś czas temu Narodowe Centrum Polskiej Piosenki postanowiło dać głos młodym muzykom w formie, prawda, koncertów, które będą się odbywać na opolskim rynku. Młoda scena NCPP. Te koncerty już wiadomo, jakie to będą. No i kogo wybraliście, kto na tym opolskim rynku wystąpi?
4: Zapraszamy na drugą edycję konkursu muzycznego Młoda Scena NCPP. Po ubiegłorocznej, myślę, bardzo udanej pierwszej edycji ponownie zgłosiło się bardzo dużo ciekawych projektów muzycznych. Niemalże 100 wykonawców zgłosiło się do tego konkursu. Wybraliśmy 8 zespołów, które zobaczymy w wakacje na opolskim rynku. I startujemy już 4 lipca. Każdego wieczoru będą to występy dwóch zespołów i 4 lipca zapraszamy na naszej scenie Norbi i Wika i Beck Lepes oraz Warstwy.
1: Czym oni się wyróżniają? Jaki to jest rodzaj muzyki?
4: Zgłosili się wykonawcy, którzy proponują różne gatunki muzyczne i my się tutaj też w wyborze, jeżeli chodzi o gatunki, nie ograniczamy. Chcielibyśmy również pokazać po prostu całe spektrum tego, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, więc nie zabraknie oczywiście takich bardziej popowo-rockowych klimatów, troszeczkę piosenki takiej nastrojowej, oczywiście będzie też fajne brzmienie jazzowe. Myślę, że tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć, co gra na scenie muzycznej polskiej, w co idziemy, jakie nurty się rozwijają, więc dla każdego będzie coś przyjemnego.
1: No i Norbi i Wika, jaki tutaj reprezentują gatunek muzyczny?
4: Norbi i Wika to jest duet, który proponuje bardzo takie popowo-elektroniczne klimaty, a razem z nimi na scenie będzie również Beklepes i Warstwy i tutaj jest taka trochę muzyczna fuzja, trochę popu, trochę elektroniki, trochę nawet klimatów hip-hopowych. Myślę, że na pewno publiczność opolska może czuć się zaskoczona tym, co przygotują artyści.
1: Na kolejnym koncercie młodej sceny NCPP spotykamy się 11 lipca, czyli tydzień później. A tam?
4: A tam na naszej scenie Briela, czyli bardzo nastrojowa, taka intymna propozycja, a później dla odmiany Aleksander Szalonek, czyli takie dobre, rockowe brzmienia.
1: No i kolejny koncert znowu tydzień później, tak? Czy nie? Dwa tygodnie później.
4: Dwa tygodnie później, tutaj taka zmiana, tydzień przerwy. Na naszej scenie Monika Kowalczyk oraz Sedno. Monika Kowalczyk, popowo-nastrojowe klimaty, natomiast Sedno, no to jest propozycja takiej właśnie nowej fali polskiego jazzu. Myślę, że będzie bardzo energetycznie.
1: Młodą scenę NCPP zamkniemy koncertem 1 sierpnia.
4: 1 sierpnia Fida i Jaco Brango. Fida bardzo, to są grajterka, oczywiście bardzo taka nastrojowa muzyka z elementami folkowymi, a Jaco Brango dobre poprokowe brzmienie.
1: I jak wybieraliście tych tutaj muzyków, którzy wystąpią w tegorocznej edycji?
4: Oczywiście obrady tutaj były burzliwe, bo naprawdę zgłosiły się fantastyczne projekty. Miejsc konkursowych było tylko 8, więc no po prostu wspólnie wybraliśmy tych, których uważaliśmy na najbardziej ciekawych i tak, aby zbudować właśnie różnorodny repertuar tych koncertów.
1: A czy to są muzycy z Opola czy z całej Polski?
4: Muzycy są z całej Polski. Zgłosiły się zespoły właściwie od południa po północ Polski, więc jest tutaj po prostu wybór wszelkich miast. I generalnie takiego typowo opolskiego składu nie mamy w tym roku.
1: Czyli można powiedzieć, że ten konkurs Młoda Scena NCPP odbija się szerokim echem po całej Polsce.
4: Tak, warto też przypomnieć, że jest to konkurs, więc są i nagrody. Nagroda główna to 20 tysięcy i myślę, że po prostu jest to atrakcyjna nagroda dla zespołów, które jeszcze są początkujące. Oczywiście te zespoły, które tutaj zaprosiliśmy, to nie są ich pierwsze koncerty, to nie są absolutni debiutanci. To są zespoły, które nie tylko pojawiały się na showcase'owych festiwalach, to są artyści, którzy mają doświadczenie sceniczne. Oczywiście, że tak. Natomiast zawsze na początku drogi taki zastrzyk finansowy no jest takim impulsem do rozwoju.
1: No i widzimy ich w Opolu po raz pierwszy.
4: Większość myślę, że tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o nas i o nasze organizacje koncertów, to tak. Natomiast na przykład Monika Kowalczyk była już na Festiwalu Opolskim w którejś edycji. Jaco Brango to na co dzień jest muzyk również Krzysztofa Zalewskiego, więc pewnie niektórzy pamiętają go z tego projektu. Zachęcam, żeby otworzyć się na te nowe brzmienia, żeby spędzić z nami te muzyczne wieczory na opolskim rynku.
1: A skoro mówimy o muzycznych wieczorach, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w każde wakacje oferuje też koncerty, które się nazywają Siesta na Tarasie. I tu już się nie spotykamy na rynku, ale właśnie na tarasie amfiteatru. No i co w tym roku w planach?
4: Myślę, że bardzo lubiana przez wszystkich koncertowa atrakcja na tarasie. Od ponad dekady zapraszamy do amfiteatru w takich właśnie troszeczkę innych okolicznościach. na wieczorne spotkania i spotykamy się już 27 czerwca, pierwsza siesta na tarasie i tutaj zapraszamy Kiwi Duo oraz DJ Set KH. Następnie 18 lipca na naszej scenie Max Tachasiuk, a 15 sierpnia Dezydery. Także zapraszam, liczymy na dobrą pogodę.
1: A to muzycy też jakiego nurtu?
4: A tutaj mamy różne brzmienia, głównie popowo-elektroniczne.
1: Bo pamiętam, że zdarzały się koncerty na przykład Igo czy Vito Bambino właśnie w ramach siesty.
4: Różnych wykonawców mieliśmy obok takich mainstreamowych jak na przykład Paulina Przybysz. Dużo projektów już tutaj gościliśmy. Natomiast ja uważam, że zawsze te wakacyjne przestrzenie koncertowe są świetną okazją do tego, żeby zaproponować nowe brzmienia.
1: A spytam jeszcze o główną scenę naszego amfiteatru. Ona w wakacje będzie pewnie mocno zapełniona.
4: Oczywiście repertuar koncertów w amfiteatrze dostępny jest na naszej stronie. Zachęcam do zapoznania się. W najbliższy koncert to 4 lipca, Mała Armia Janosika.
0: Mówiła Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W wakacje w Opolu będą się odbywać również koncerty promenadowe, jednak ich harmonogram dopiero jest ustalany. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Do 3 lat więzienia grozi właścicielce psa, która pozostawiła go na nasłonecznionym balkonie, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Do zdarzenia doszło w Prudniku. Małgorzata Mura.
6: Temperatura na balkonie dochodziła do 45 stopni, a pies przez blisko 2 godziny nie miał dostępu do cienia ani wody. Wezwani przez sąsiadów policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Leżący na posadzce labrador oddychał z trudem i był już w stanie wskazującym na przegrzanie organizmu. Policjanci wnieśli go do mieszkania i schłodzili przy użyciu mokrych ręczników. Z czasem pies odzyskał siły.
5: Właścicielka odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem. Teraz bezpieczeństwo powodziowe. Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy na Opolszczyźnie w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. Koszt inwestycji przekroczy 50 milionów złotych. Prezes Wód Polskich na konferencji przy polsko-czeskiej granicy przypominał, że te tereny zostały w szczególny sposób poszkodowane podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Według założeń Wód Polskich prace przy remoncie lewostronnego wału rzeki Opawy w obydwu miejscowościach mają być wykonane nie później niż do końca kwietnia przyszłego.

0: 28. pozycję, a Politechnika Opolska 45. Warto jednak zwracać uwagę na rankingi poszczególnych kierunków, radzi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
1: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
0: W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Opolski uplasował się o 1 pozycję wyżej niż w ubiegłym roku, a Politechnika Opolska spadła o 6 oczek. Budowa zachodniej obwodnicy Namysłowa weszła tymczasem do realizacji. Samorząd województwa podpisał umowę na budowę ponad 5 kilometrów trasy. Będzie to droga poprowadzona zupełnie nowym śladem, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
2: 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra.
0: Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu ciężarówek, których obecnie wjeżdża do Namysłowa około 4000 dziennie. Inwestycja będzie kosztować ponad 100 milionów złotych i potrwa 2 lata. Od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych może z kolei kosztować rewitalizacja pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. O rozpoczęciu rewitalizacji poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji garść informacji dla opolskich miłośników fotografii.
3: Co jest grane w Opolu?
5: Już w tym tygodniu w naszym mieście rozpocznie się kolejny opolski festiwal fotografii. Od piątku Opolanie będą mogli podziwiać szereg wystaw fotograficznych w całym mieście. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
6: Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ja bardzo dziękuję za tą inicjatywę twórcom przede wszystkim, bo od 16 lat wspaniale wpisuje się w kalendarz imprez i miejskich, i wojewódzkich. Samorządowi Województwa Opolskiego bardzo zależy właśnie na wspieraniu wszelkich takich inicjatyw, które pobudzają kulturę, ale jak również też zwracają uwagę turystów, że jednak ta oferta w województwie opolskim, w mieście Opolu jest fantastyczna. A to, co dla mnie jest chyba najważniejsze w tym pomyśle, bo to jest jedyny taki festiwal w Polsce i to warto podkreślić, że ten festiwal i twórcy wspierają przede wszystkim właśnie polskich twórców, za co bardzo, bardzo dziękuję za to, że wspierają polskich twórców, jak również opolskich.
7: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Stelnicka, zastępca prezydenta miasta Opola. Szanowni Państwo, jestem dumna, że to już 16. Festiwal Fotografii. Dziękuję Fundacji za to, że niezmiennie działa i bardzo się cieszę, że my jako miasto możemy być partnerem tego wydarzenia już od wielu lat. Miasto wspiera to wydarzenie kwotą 50 tysięcy złotych. Bardzo cieszymy się, że ta impreza kulturalna, tak to trzeba już teraz nazwać, że to wydarzenie wpisało się w krajobraz naszego miasta i że korzystają z tego wydarzenia nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim też to wydarzenie ściąga gości do naszego miasta. To jest fantastyczny czas. Myślę, że dla wszystkich, którzy nie tylko pasjonują się fotografią, ale dla tych ludzi, którzy chcą zobaczyć coś nowego, coś ciekawego, każdego roku ten festiwal ma zupełnie inną odsłonę i każdego roku nas zaskakuje, jest wspaniałym wydarzeniem w naszym mieście. Także zapraszamy wszystkich już 26 w piątek, 26 czerwca startujemy. Mam nadzieję, że będzie to fantastyczny czas dla, tak jak powiedziałam, dla mieszkańców i gości w naszym mieście. Zapraszam serdecznie.
8: Iwona Solisz, dyrektorka Muzeum Śląsko-Opolskiego. Od wielu lat zapraszamy Państwa do Muzeum Śląsko-Opolskiego, aby doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest kolejny Festiwal Fotografii. Tak będzie też i w tym roku. O godzinie 19 odbędzie się wernisaż, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko już jest w przygotowaniu. Będzie to, myślę, jak zwykle wyjątkowe i ciekawe wydarzenie. Tak więc zapraszam i przypominam, że to jest też dzień związany z Nocą Kultury, więc muzeum w tym dniu będzie inaczej otwarte. Jeżeli ktoś chciałby nas odwiedzić, to od godziny 14 do 22 serdecznie zapraszamy.
9: Teraz właśnie jeszcze o tej wystawie w muzeum prosił, żeby zabrał głos Wladimir Bilgus, profesor ze szkoły w Opawie.
10: Dzień dobry Państwu. My wszyscy rozumiemy po polsku, ale moje

0: polský jazyk je makaronský, proto poprosím našeho kolegu Michala Šalasta o tlumačenie. Je to už po třetí, kdy tady vlastně Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se účastní opolského festivalu fotografie.
1: Już po raz trzeci Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie ma przyjemność zaprezentować się podczas Festiwalu Opolskiej Fotografii.
0: Po pierwsześmy tady prezentowali we współpracy z Muzeum Umění w Olomouci wystawą Na pierwszy rzut oka, która ukazowała czeską fotograficzną awangardę i współczesną fotografię.
1: Po raz pierwszy we współpracy z Muzeum w Olomouci, czyli w Olomouńcu, prezentowaliśmy czeską fotograficzną awangardę.
0: Nie tylko, i współczesną.
1: Oraz współczesną.
0: A během covidu jsme prezentovali výstavu našeho institutu, tu ale málo kdo viděl, protože opravdu vrcholil covid a všichni jsme museli být v maskách.
1: I podczas epidemii COVID-u prezentowaliśmy także szkolną wystawę, uczestnicząc w maseczkach w tej wystawie.
0: A tentokrát jsme rádi přijali pozvání Michala Grocholského a jeho kolegu, abychom tady představili dvě výstavy. Na té první, která je outdoorová, vystavujeme práce našich českých, slovenských a polských studentů.
1: Tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby zaprezentować dwie wystawy. Jedna z nich jest plenerowa, naszych czeskich, słowackich oraz polskich studentów.
0: A ta główna wystawa w Muzeum Opolskiego Sleska jest złożona wyhradnie z pracy naszych polskich studentów za ostatnich 5 lat.
1: A główna wystawa, która będzie miała swoją odsłonę w Muzeum Śląska Opolskiego, składa się wyłącznie z naszych polskich studentów i absolwentów za ostatnich 5 lat.
0: Myślę, że bychom w Czechach nie našli inną instytucję, która tak intensywnie pracuje z Polaky, ponieważ téměř połowa naszych studentów są Polacy, mnozí tych absolwentów są velmi známi i w polskiej fotografii, jako je Rafał Milach, Ivona Germane, Arkadiusz Gola, Michal Šalast a podobně. A máme obrovskou radost, že tolik se polských studentů k nám hlásí a že většina z nich se výborně uplatňuje v praxi.
1: Myslím, že trudno znaleźć v České republice instituci podobnou do naší, která má až tylu polských studentů. Právě połowa studentů to jsou Polacy. Cieszymy się bardzo, že máme wśród swoich absolwentów tak uznane nazwiska, jak właśnie Rafał Milach, Iwona Germana, Arkadiusz Gola czy Michał Szalast. I cieszymy się też bardzo, że nasi studenci, polscy studenci, doskonale radzą sobie w takim praktycznym życiu fotograficznym.
0: A tato výstava nezahrnuje jenom szeroką szkalę fotografii, ponieważ jesteśmy velmi univerzální škola, ale také teoretické práce. Klademe důraz na to, aby naši studenti zpracovávali neznámá témata, takže i přispíváme k historiografii polské fotografie. Uvidíte tady spousty bakalářských, diplomových a dizertačních prací. Mnohé z nich dokonce vyšly knižně.
1: Praca nie zawiera też jedynie szeroką skalę fotografii, ale także między innymi prace pisemne, teoretyczne. Są to prace doktorskie, licencjackie oraz magisterskie, które też w kilku przypadkach wyszły jako wydania książkowe.
0: Takže jsme moc rádi, i když vztahy mezi českou a polskou vládou někdy jsou výborné, někdy méně výborné, tak vztahy českých a polských studentů na naše škole jsou vždycky výborné. A moc děkujeme, že to můžeme tady ukázat. Bardzo děkuji.
1: Cieszymy się bardzo, że stosunki między Polakami a Czechami, te polityczne, czasami są lepsze, czasami gorsze, ale zawsze są świetne w przypadku fotografii, w przypadku sztuki i cieszymy się, że mamy w tym udział.
2: Sławoj Dubiel, Fundacja 2.8. Ok. Więc matematycznie, nas to też zaskoczyło, mamy 101 autorów w tym roku, 11 wystaw, 5 spotkań autorskich, całość odbywa się w 8 miejscach i jest skoncentrowana właściwie bardzo mocno na tym weekendzie. Historia, którą obiecałem. Proszę Państwa, nasz plakat, zawsze staramy się, żeby festiwal był łączony tematycznie hasłem. Te hasło w tym roku jest druga strona. Proszę upatrywać tą drugą stronę jako nie przeciwieństwo, tylko dopełnienie. Także to taka uwaga. Natomiast na plakacie jest zdjęcie autorstwa Michała Konrada i tu zaczyna się historia. Michał Konrad 4-5 edycji temu w naszym konkursie Pokaż się wygrał ten konkurs, czyli był początkującym fotografem, wygrał konkurs. Następnie zapisał się jako student ITF-u. Graficy wybrali to zdjęcie, nie wiedząc o tym, że Michał Konrad był już u nas laureatem. I uwaga, Michał Konrad w tym roku został laureatem konkursu Grand Press Photo. Także to jakoś nie przez przypadek się bardzo nam dobrze układa. Natomiast ja bym chciał jeszcze Państwu przedstawić Arkadiusza Golę, który jest jednym z kuratorów wystaw fotograficznych, natomiast także przygotował dla nas wystawę książek fotograficznych. Arku, jakbyś dwa słowa powiedział.
3: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miałem tą przyjemność, ten zaszczyt wybrać dla biblioteki, dla Państwa książki. Książki fotograficzne, ale nie tylko i wyłącznie takie, w których pojawiają się zdjęcia. Są też książki teoretyków. Są książki w szerokim wachlarzu, od klasyki do awangardy. Wybrałem 24 autorów i autorek. Zapraszam w sobotę o 11 do biblioteki tutaj w Opolu, gdzie będzie prezentacja tych książek, oprowadzanie kuratorskie. Myślę, że będzie o czym mówić. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i jestem dumny, że mogłem również dołożyć tą cegiełkę do zbiorów biblioteki w Opolu. Dziękuję i zapraszam Państwa na wystawy.
4: Grocholski Michał, Fundacja 28, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii.
5: Kolejny Opolski Festiwal Fotografii. W tym roku formuła widzę-miesięczna, czyli będzie z gęstka.
4: No, formuła jest w ogóle co roku bardzo ciekawa, bo my tak de facto ten festiwal mamy bardzo długo, bo te wystawy są długo jeszcze czynne, ale tak intensywnie to u nas się odbywa w piątek i sobotę. To najbliższy piątek, startujemy o godzinie 17 na Placu Wolności od otwarcia wystawy plenerowej i najlepiej moim zdaniem zacząć właśnie mniej więcej wtedy z nami taki spacer fotograficzny po Opolu, bo będziemy przenosić się z jednej wystawy do następnej, do następnej, do następnej, aż o godzinie 19 właśnie przyjdziemy tu, gdzie się znajdujemy teraz, do Muzeum Śląsko-Opolskiego, gdzie uroczyście otworzymy ten festiwal i gdzie będzie miało miejsce otwarcie najważniejszej jakby w tym roku naszej wystawy, czyli 35 lat Szkoły Fotograficznej w Opawie.
5: Kolejne dni to...
4: Na kolejne dni zapraszamy w sobotę do Miejskiej Biblioteki Publicznej, tam się właściwie przenosimy na cały dzień, tam otwarcie kolejnych wystaw, m.in. naszego konkursu Pokaż się, m.in. wystawa filmowego operatora Piotra Jaksy i także wystawa książek, czyli to taka nasza inicjatywa, którą mamy od kilku lat, że właśnie zapraszamy jedną osobę jako kuratora tejże wystawy i ona wybiera książki fotograficzne, które prezentujemy w bibliotece, a które potem najważniejsze dla nas, że trafiają do tej biblioteki i one stają się taką kolekcją polskich książek fotograficznych i ta kolekcja w Opolu przez te 6 lat już prowadzenia tych wystaw jest już naprawdę całkiem spora i ci kuratorzy mają coraz trudniejszy orzech do zgryzienia, bo książki nie mogą się powtarzać, więc oni muszą szukać i wymyślać. W tym roku te książki przygotowuje dr Arkadiusz Gola właśnie z Szkoły Fotograficznej w Opawie, żeby to też tam się właśnie wszystko łączyło. I oprócz takich książek ze zdjęciami będą te książki takie typowo teoretyczne, też właśnie o historii fotografii.
5: Co roku były też warsztaty dla miłośników fotografii, na przykład cyjanotypia i tak dalej, czy tego typu wydarzenia też w tym roku przewidujecie?
4: Warsztaty przewidujemy także w tym roku, ale warsztaty będą dopiero na jesieni, ponieważ my na jesieni organizujemy wraz z Galerią Sztuki Współczesnej takie jesienne warsztaty fotograficzne. One odbywają się też co roku w ramach naszego festiwalu, ale także właśnie jako takie osobne wydarzenie. To są takie warsztaty dla początkujących fotografów. One są darmowe, a zapisy niedługo na nie ruszą dopiero.
5: A wiadomo już, jaka będzie tematyka?
4: My robimy taką tematykę bardzo ogólną, bo tak jak powiedziałem, to są dla początkujących właśnie osób fotograficznych. Tak naprawdę mówimy o kompozycji, o kadrowaniu, o kolorze, a także o tym, po prostu jak zwyczajnie obsługiwać aparat, no bo na tych warsztatach wymagamy jednak, żeby były te aparaty fotograficzne. Wiadomo, że nasze telefony robią świetne zdjęcia, ale no łatwiej się nauczyć fotografii zwyczajnie przez aparat, bo tam możemy i omówić, jak aparat działa, czy co to jest migawka, co to jest osłona i też nam trochę łatwiej kadrować, bo mamy jakiś obiektyw, mamy różne obiektywy, niż to robić tylko za pomocą telefonu. Druga strona to jakby ma być takie trochę uzupełnienie tego w tej fotografii, czyli trochę dopowiedzenie tego, co fotograf jakby, gdy coś fotografuje, to chce trochę właśnie jakby dołożyć do tego. Też trochę jakby chcemy mówić o takich miejscach, troszkę jakby dla nas może niewidocznych i schowanym, nawet takim świetnym wystawą będzie wystawa Marcina Śliwy, którą otwieramy o 17.30 w sobotę, który opowie właśnie o ludziach ukrytych po drugiej stronie banerów takich wielkich reklamowych i rusztowań w blokach, którzy muszą mieszkać właśnie za taką drugą stroną tego, a także opowiadamy o właśnie wystawie czeskiej, która jest po drugiej stronie naszej granicy, gdzie jest szkoła w Opawie, jedna z najlepszych szkół fotograficznych w Europie, w której połowa studentów to Polacy i myślę, że wiele osób nie wie, nawet z Opola, gdzie do Opawy mamy bardzo blisko, że taka szkoła właśnie tam jest.
6: Mówił Michał Grocholski, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii. Różne wystawy związane z tegorocznym festiwalem będzie można oglądać m.in. na Placu Wolności, Centrum Aktywizacji Społecznej, Galerii ZPAP, Muzeum Śląsko-Opolskiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy na dworcu PKP.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
9: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
8: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
10: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
8: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
11: To warto wiedzieć o Opolu.
12: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przenosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku było pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej. Do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
8: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
9: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L'Acoustics. Taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Cavatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami. Idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie, my trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję, jedną, drugą, gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy. Ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat, 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy.
8: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna trzyletnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7000 zł wsparcia z budżetu samorządu województwa opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
11: Z mikrofonem przez Opolskę.
10: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez samorząd województwa opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
8: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie samorządu województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań. Od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
13: Jest dofinansowanie dla czterech sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Siedzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
8: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
14: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
8: mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w czterech paczkowskich sołectwach.
15: W gminie Paczków są to cztery sołectwa: sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W dwóch sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejnym jest to doposażenie placu festynowego w sprzęt do wytwarzania piany i w trzecim doposażenie placu festynowego poprzez zakup grilla gazowego.
8: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby. To kolejny krok w stronę wzmacniania lokalnych wspólnot i poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A w tej części powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
16: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia, z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń. Dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
8: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
17: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
8: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
11: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
16: Inaugurujemy sieć Opolskiej Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tak o sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia, z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
8: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreślam członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
18: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolskich.
8: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
19: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
8: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo opolskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
20: My mało, że mamy Izbę Tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt Łączymy Pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
8: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
11: Co słychać w Opolskiem?
17: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19:00. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle Dyla Sowistżała Straussa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Inter, pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem, najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9:00, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9:00 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. W duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie. Repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć, również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19, dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18 i to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć, takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie, na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
8: A co od września?
17: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach, w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawimy. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy churalne i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym i będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki i dopinamy też nadchodzący sezon.
8: Mówiła Beata Śliwińska.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Olga Bończyk.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: cieszy zwierz. Żabka kocha jeża, żabkę kocha jeż. I wystarczy jedna chwila,
1: chwile dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla,
1: larwy dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają. Przyszła wiosna, niech trwa. Ciubi gabaraj, ciubi gabaraj.

0: ważne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
1: Autopromocja.

0: informacje.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

zamiar mieć, w środę jeszcze żartować z tych spraw, a we czwartek notować ten traf. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie,

się w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był, czy...

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

A Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Radio Pogoda 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. I to mój
2: muzyczka cię zagłuszy tu.